co było, nie liczy się. Oddycham,

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Trudno uwierzyć w to, co się stało. Wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności, mówi pani Krystyna, mieszkanka Medjugorje. Tymczasem miejscowa prokuratura zajmuje się sprawą Polaka, który jest podejrzewany o akty wandalizmu w tym słynnym sanktuarium.
2: To po prostu szok dla mieszkańców. Modlimy się, pościmy, ale jak nasi stary tutaj mówią, to tylko jest potwierdzenie, że tu Matka Boża jest. I już tak szybko wszystkie parafianie ogarniają to, że wszystko się wraca do normalności, że festiwal będzie, nic nie będzie zamknięto. Już tam na Górze Objawienia chłopaki się na kole czyszczą te napisy tam od tych farby. Także dzięki Bogu za niedługo będzie wszystko wracać do normalności.
1: Mówiła właścicielka hotelu w Medjugorje, do którego przyjeżdża dużo grup z Polski, w tym z diecezji tarnowskiej. Tymczasem prawie 12 godzin trwało oczyszczanie figury królowej pokoju po profanacji na miejscu objawień w Podbrdo. Mężczyźni z Czenakol wraz z parafianami w ostrym słońcu robili wszystko, żeby figura znów była piękna. Przypomnijmy, że także kamienna biała figura przy niebieskim krzyżu została oblana czarną farbą. Sprawca profanacji podłożył również ogień na ołtarzu polowym. Spalone zostały wykładziny i uszkodzona część posadzki. Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się zgodnie z planem, a wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności, ogłosiła miejscowa parafia. Medjugorje przygotowuje się także do Międzynarodowego Festiwalu Młodych, który odbędzie się od 1 do 6 sierpnia. Przyjeżdża na niego co roku wiele grup z Polski, w tym także z diecezji tarnowskiej. To modlitwa, możliwość spowiedzi u kapłanów z całego świata, także muzyka, uwielbienie i świadectwa. W Kruszlowej już w czwartek rozpocznie się wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Przez cały tydzień aż do 6 sierpnia przed cudowny obraz przybywać będą wierni z różnych części diecezji tarnowskiej. Jak zawsze przynoszone są tutaj przez nich prośby i podziękowania za wyproszone łaski, mówi wikariusz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny ksiądz Fabian Grębski.
3: Wielu pielgrzymów przybywa także pieszo, co nas cieszy, że 10 parafii organizuje się i przychodzi specjalnie na ten odpust pieszo, by uczestniczyć w tych uroczystościach odpustowych. Cały czas przygotowujemy oczywiście sanktuarium, miejsce, ale i duchowo omodlamy ten czas. Również organizujemy ludzi, którzy angażują się w liturgię.
1: Obchody rozpoczną się modlitwą za najmłodszych. Każdy dzień będzie dedykowany innym grupom, m.in. młodzieży, osobom chorym, starszym, strażakom, pszczelarzom i pracownikom służby zdrowia. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Natomiast w najbliższą niedzielę rozpocznie się wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Do Bazyliki Świętej Małgorzaty przybędą nie tylko parafianie, ale także wierni z całego regionu. Myślą przewodnią odpustu, który odbędzie się od 2 do 9 sierpnia, jest hasło Uczniowie Misjonarze. Proboszcz parafii Świętej Małgorzaty, ksiądz dr Jerzy Jurkiewicz, kustosz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, zachęca, by ten czas przeżyć jak najlepiej.
4: W tej naszej codzienności to jest taki moment szczególnego pielgrzymowania do Pana Boga, żeby się troszeczkę przybliżyć do Pana Boga, wymodlić, powierzyć, polecić swoje sprawy, ale też cieszyć się i dziękować Panu Bogu za to, co mamy, za to, co nas spotkało w minionym roku. Chcemy ogarnąć wszystkie stany Kościoła, ale i nie tylko, wszystkie stany społeczne, bo i są służby mundurowe, bo i jest ojczyzna, bo i są dzieci, i młodzież, i są małżonkowie, i są chorzy, i są strażacy, i nadzwyczajni szafarze, i liturgiczna służba ołtarza.
1: Słowo Boże będą tutaj głosić m.in. biskupi z diecezji tarnowskiej i z innych części Polski. Na Sądeckim Wzgórzu Tabor gościć będą również biskupi ze Słowacji i z Ukrainy. Plan odpustu dostępny jest na naszej stronie rdn.pl. Diecezjalny Marsz Trzeźwości przejdzie z Tarnowa do Skrzyszowa. To już tradycja, bo marsz odbędzie się po raz 21. Wyruszy 1 sierpnia pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością.
5: Zaproszeni są wszyscy, dla których bliski jest temat trzeźwości. Uczestniczyć będą abstynenci, którzy w sposób świadomy wybrali tę drogę. W marszu będą uczestniczyć ci, którzy odzyskali wolność, czyli są osobami trzeźwiejącymi. Niektórzy roku, niektórzy parę lat. W czasie marszu jest modlitwa, jest śpiew, są świadectwa osób trzeźwiejących, ale są, też to mocno pragnę podkreślić, świadectwa tych, którzy nie mieli nigdy problemu, nie byli dotknięci chorobą, są abstynentami.
1: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych ksiądz Zbigniew Guzy. Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 16:00 mszą świętą w kościele błogosławionej Karoliny w Tarnowie. O 17:30 będzie wymarsz uczestników do kościoła świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzyszowie. Marsz zakończy się nabożeństwem ekspiacyjnym Stacyjnym i apelem jasnogórskim będzie możliwość powrotu autobusem do Tarnowa. Z Mogilna w gminie Korzenna można pojechać do Medjugorje. Zostały ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę, podkreśla ksiądz Emil Myszkowski, proboszcz parafii świętego Marcina, biskupa, który zaprasza do udziału w tym wyjeździe. Jak podkreśla kapłan, warto w te wakacje odwiedzić miejsce objawień Matki Bożej, którego klimat jest niepowtarzalny.
6: Byłem w tamtym roku, również inne osoby, i to przeżycie, które tam było naszym udziałem, jest zachętą, aby kolejny raz wybrać się w to miejsce, by przeżyć te szczególne chwile zamyślenia, modlitwy, refleksji nad swoim życiem i nad swoją wiarą. Głównym celem to jest właśnie pobyt w Medjugorje, tam uczestnictwo w nabożeństwach, ale oprócz tego zwiedzanie różnych ciekawych miejsc, jest czas również na chwile spędzone na plaży, aby była radość nie tylko ducha, ale również z pożytkiem dla naszego ciała.
1: Pielgrzymka odbędzie się od 8 do 16 sierpnia. Jak się zapisać, przeczytacie na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pan mój i Bóg mój, noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą, Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować. Pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły. Błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę korzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył. Otwieraj im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie. Ze wszystkimi niech żyję w pokoju, a złem za złe bym nigdy nie odpłacał. Panie, daj bym dziś świadczył o Twoim królestwie.
2: Boże mój, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.
1: W tym dniu chcemy polecić naszej modlitwie wszystkich tych, którzy z sercem oddanym i otwartą dłonią służą drugiemu człowiekowi. Chcemy Ci dziękować, Panie, za wszystkich, którzy innym niosą samarytańską pomoc. Prosimy dziś także o świętość i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób konsekrowanych. Chroń ich przed pokusami ciała i świata. Podtrzymaj ich w chwilach walk. Pocieszaj w smutkach i krzyżach nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
2: Maryjo, pokorna służebnico Pańska, wypraszaj dla mnie siłę do oddanej służby drugiemu człowiekowi. Niech słowem, czynem i przykładem zasiewam ziarna wiary, nadziei i miłości wśród tych, do których dziś pójdę, z którymi będę się spotykał i którzy będą dla mnie zadaniem i sprawdzianem mojej cierpliwości i miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Siła słowa. Słowa mają wielką siłę. Przy pomocy kilku słów można człowieka zniszczyć albo rozsławić. Starczy kilka słów, by zyskać dozgonnego przyjaciela albo śmiertelnego wroga. Wyobraźmy więc sobie, że Bóg ma nam coś do powiedzenia, tobie i mnie. Bo przecież gdyby Bóg zwrócił się bezpośrednio do nas, musiałoby to być coś wyjątkowego. Gdyby na przykład wysłał ci zaproszenie, czy by się przyjął? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Łatwo sobie wyobrazić, że te słowa są adresowane do innych, ale Bóg mówi je do każdego z nas. To wielka rzecz, takie bezpośrednie zaproszenie. No więc, przyjmiemy je?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

ciemności naszpikowane masą pokus. A licho nie śpi i tylko czeka na dobry moment, żeby namilżyć człowieka, gdzie niebo leży w

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła. Piotr Chryzolog urodził się około 380 roku w miasteczku Imola. Wychował go i do stanu duchownego przyjął biskup tego miasta, Korneliusz. Potem uczynił go swoim wikariuszem generalnym. Około roku 426 Piotr został wyniesiony do godności metropolity Rawenny, wówczas stolicy zachodniego cesarstwa. Był doradcą cesarzowej Galii oraz jej synów. Na jego kazania przychodził cały dwór cesarski. Jako biskup stolicy cesarskiej miał duży wpływ na kierunek rządów cesarzy. Do niego udawali się duchowni dygnitarze w różnych potrzebach, by pośredniczył między nimi a dworem cesarskim. Wśród nich był także Eutyches, który prosił Piotra o poparcie dla swych błędów o jednej, a nie jak nauczał Kościół, dwóch naturach Pana Jezusa. Zachował się list Piotra z napomnieniem do upartego mnicha, aby trzymał się nauki Kościoła. Budowniczy kościołów, gorliwy duszpasterz i wybitny kaznodzieja. Przyjaźnił się z papieżem Leonem Wielkim, wspólnie z którym zwalczał rozmaite herezje, a że był niebywałym erudytą i posiadał ogromną siłę przekonywania, przychodziło mu to z łatwością. Wygłoszone mowy zjednały mu przydomek Złotousty, po grecku chryzolog. W ten sposób Kościół Zachodni chciał podkreślić, że jak Wschód miał swojego Jana Złotoustego, tak Zachód ma swojego Piotra Złotoustego. Papież Benedykt XIII w 1729 roku zaliczył Piotra Chryzologa do grona doktorów Kościoła. Piotr zmarł 31 lipca 450 roku. Jest patronem diecezji i miasta Imoli. Wzywa się go w przypadkach wścieklizny i wysokiej gorączki.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 30 lipca o poranku również wspominamy zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1984 roku do domu ojca odszedł ksiądz Wojciech Białas. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przypieczętowany. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś jego posłowie będą już pracować pod nowym szyldem. Więcej na ten temat w wiadomościach o siódmej. Pracodawca przyjął nasze żądania w całości, ale przed nami jeszcze długa droga negocjacji. Tak, pierwsze spotkanie pomiędzy zarządem Grupy Azoty a organizacjami związkowymi podsumowują sami związkowcy. Rozmowy są pokłosiem ogłoszonego przez związkowców pogotowia strajkowego i wszczętego sporu zbiorowego. Przewodniczący NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Artur Jasiński mówi Radiu RDN Małopolska, że pracownicy są już zwodzeni od lat i ich cierpliwość już się skończyła. Dlatego domaga się, by podczas rozmów był obecny prezes Grupy Azoty, a wszystkie rozmowy mają być nagrywane.
2: Zażądaliśmy, żeby wszystkie te spotkania były nagrywane, żeby nie było jakiejś takiej przestrzeni na swobodną interpretację, więc zażądaliśmy i to, co zostało przyjęte, żeby te wszystkie nasze spotkania były nagrywane, był z tego robiony stenogram i na podstawie tego stenogramu później protokoły, które wszyscy podpiszemy. Też wyartykułowałem, że dobrze by było, żeby jednak pan prezes uczestniczył w tych naszych rokowaniach, bo to jest jednak autorytet i jest władny, tak, żeby podejmować decyzje.
0: Te rokowania mają być kontynuowane jutro.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Akwapark w Krynicy Zdroju coraz bliżej. Wniosek środowiskowy może trafić do urzędu już w sierpniu. Jedna z największych inwestycji turystycznych w historii Krynicy Zdroju nabiera tempa. Jak zapowiada burmistrz uzdrowiska Piotr Ryba, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, imponujący kompleks powstanie do 2030 roku. Park wodny ma zostać wybudowany na terenie dawnego ośrodka Gromada w Czarnym Potoku. Według wstępnych szacunków koszt inwestycji przekroczy 400 milionów złotych, co uczyni ją jedną z największych tego typu realizacji w Polsce. To naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, podkreślał w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz burmistrz Piotr Ryba.
4: To jest masa uzgodnień, masa sama projektowa, branżowa, sanitarna, technologiczna, ogrzewanie wody w Nieckach, oczywiście tych krytych i oczywiście będzie część Niecek odkrytych. Szacujemy przy tak dużym zamierzeniu inwestycyjnym, ja myślę, to jest około 3 lat budowy, zresztą inwestor pod nas spotkaniu z radnymi w końcu tamtego roku deklarował, że taki sobie daje deadline, że to jest 5 lat od daty tego spotkania i tutaj trzymamy się tego harmonogramu.
0: Burmistrz Krynicy Zdroju przewiduje, że decyzja środowiskowa mogłaby zostać wydana w ciągu 8 miesięcy od złożenia wniosku. Jeśli procedury przebiegną zgodnie z harmonogramem, już w przyszłym roku inwestor może uzyskać pozwolenie na budowę. Do Polski wróciły upały. W większości regionów termometry pokażą dziś i w kolejne dni ponad 30 stopni Celsjusza. Na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym, mówi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów. Na pewno pamiętamy też o tym, żeby regularnie się nawadniać. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
0: Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Służby przypominają, by w upale pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Należy również pamiętać o zapewnieniu czworonogom stałego dostępu do chłodnej wody i zacienionego miejsca.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wyż Olaf do nas dotarł, zawiada się bardzo gorący dzień, już poranek ciepły, 17 stopni z samego rana, maksymalnie w ciągu dnia to 34 stopnie, a kolejne dni jeszcze cieplejsze, 36 stopni. Niebo bezchmurne, błękitne, słoneczko, przewaga słońca i ten dzisiejszy dzień właśnie pod znakiem słońca i wysokich temperatur będzie nam upływał.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W kalendarzu to już 30 dzień lipca, czwartek, polski czwartek na antenie Radia Ardent Małopolska, czyli dzisiaj gramy wyłącznie po polsku.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Do środy 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: Polski, czwartek Anita Lipińska o poranku. Moje oczy są zielone, ale o poranku to nie tylko moje oczy są zielone, ale jeszcze my pewnie lekko zaspane, bo to taki czas, że lubimy troszeczkę jeszcze poleżeć w łóżeczku, poleniuchować, ale no niestety, nie każdemu jest to dane. To taki czas, gdzie już są tacy, którzy podążają albo są już w pracy. No to sprawdzamy, jak wygląda ta sytuacja na naszych drogach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: A propos pracy, fajnie by było, gdyby tak, no taka była zasada. 30 stopni, temperatura powyżej 30 stopni, wszyscy mają wolne i kierunek nie praca, ale po prostu kierunek wypoczynek. Idealnie by było, no ale niestety nie ma tak dobrze. A przypominam, w ciągu dnia dzisiaj będzie naprawdę bardzo gorąco i ci, którzy zawodowo za kółkiem, to będą to szczególnie odczuwać. Temperatura wzrośnie do 34 stopni, a jutro nawet 36 stopni, tak więc upały, lampa jednym słowem. Tak więc kierowcy, tutaj mam nadzieję, że już jesteście przygotowani, jakoś sobie poradzicie za kółkiem prowadzącym pojazd przy tych temperaturach. Na ci, którzy zastanawiają się nad wyjazdem, pamiętajcie, że najlepiej w tych wczesnych godzinach porannych, jeszcze komfortowo się jedzie, teraz 17 stopni, tak więc warto o tym pomyśleć. Nie w tych godzinach południowych wybierać się w trasę, bo troszeczkę będzie ten upał nam przeszkadzał. Ulice Tarnowa jak wyglądają? Spokojnie, noc i poranek bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a z samego rana na naszych ulicach spokojnie, płynnie, bez postojów. Tutaj główne ulice, czyli Sikorskiego, Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, czy ulica Klikowska. Podobna sytuacja to Aleje Karkowskiego, czyli Mościce, Zbelitowska też bez utrudnień i Koszycka, Czerwona, Krakowska. Tutaj do tego skrzyżowania dojeżdżamy z każdej strony, zmiana świateł i możemy jechać dalej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: To tyle z dróg. Ma teraz Dawid Kwiatkowski, który bierze nas za rączkę. No i pytanie tylko, gdzie nas poprowadzi. 13 minut nam zostało do 7.

No, mają na bal. Ja propos tego balu, to po godzinie 7 będziemy sprawdzali, do kogo na ten bal się udać i kto ten bal dzisiaj będzie organizował. Czyli będziemy sprawdzali naszych dzisiejszych solenizantów, ale wcześniej zapraszam nam do wiadomości. One punktualnie o godzinie 7, czyli dokładnie za 5 minut.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
7: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
9: Frakcja Morawieckiego zakłada własny klub parlamentarny, o szczegółach już za chwilę. Asfalt zastępuje dziury, remont ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju wchodzi w decydującą fazę. Rodziny wielodzietne z Małopolski mogą wziąć udział w turnusie terapeutycznym zupełnie za darmo, o szczegółach już za chwilę. W zabawie powstał plac dla kamperów. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przypieczętowany. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś jego posłowie będą już pracować pod nowym szyldem. Agnieszka Drążkiewicz.
10: Dla byłego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy sprawa wyjścia z PiS to już historia. Mimo iż oficjalnie nikt z rozłamowców z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego skreślony nie został, dalej tak pracować się nie dało. Przyznaje Mateusz Morawiecki.
11: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
10: Bo Rozwój Plus chce pracować dla Polski, dodaje Paweł Jabłoński, a klub parlamentarny to miejsce, gdzie można to robić.
12: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał przekazać. Ten szkodliwy spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył.
10: Jeszcze dziś zapadną także decyzje, które sejmowe pokoje przypadną klubowi Morawieckiego i w jakim miejscu posłowie Rozwój Plus będą siedzieć na sali plenarnej.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Na remontowanej ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju widać coraz większe postępy. Na kolejnych odcinkach pojawia się nowa nawierzchnia. Inwestycja, która trwa już od roku, powoli wkracza w decydujący etap. Przebudowa obejmuje 1250 metrów drogi prowadzącej w kierunku Tylicza. Choć formalnie odcinek pozostaje zamknięty, mieszkańcy mogą dojechać do swoich domów. Jak podkreśla dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, wykonawca stara się prowadzić pracę w taki sposób, aby utrudnienia były jak najmniej odczuwalne.
13: Połowa odcinka ma już nawierzchnię bitumiczną. W tej chwili prace będą wykonywane pełną parą na tym dolnym odcinku. Tam jeszcze musimy wykonać dodatkowy, też nieplanowany odcinek kanału deszczowego na tym dolnym odcinku, dlatego też te prace były tak etapowane. Ale nasze założenie jest takie, gdyby wszystko dobrze szło, myślę, że wrzesień, październik, tam już nawierzchnia asfaltowa powinna być na całym odcinku.
9: Zasadnicza część robót ma zakończyć się jeszcze w tym roku. W przyszłym drogowcy zajmą się pracami wykończeniowymi i porządkowymi. To będzie terapia połączona z odpoczynkiem w pięknym otoczeniu Gorców. Rodziny wielodzietne z Małopolski mogą wziąć udział w turnusie terapeutycznym. Jest on skierowany do rodzin, które wychowują co najmniej troje dzieci, w tym jedno ze stwierdzonym spektrum autyzmu. To nowy program opracowany i finansowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Członek zarządu Marta Malec-Lech mówiła w słowo za słowo, że u dzieci coraz częściej diagnozuje się spektrum autyzmu, dlatego to wsparcie jest konieczne. Jest to ukłon w stronę tych, którzy na co dzień mierzą się z trudnym przeciwnikiem, jakim jest choroba dziecka.
0: Wiemy, że takie wsparcie jest potrzebne i coraz więcej jest tych przypadków, gdzie diagnozuje się u dzieci właśnie autyzm. Chcieliśmy, żeby ci rodzice mogli przede wszystkim wyjechać, ale też mogli się razem spotkać, poznać, żeby stworzyli taką grupę wsparcia. To na pewno będzie taki rodzinny, aktywny czas.
9: Turnus nie będzie tylko czasem relaksu, ale przede wszystkim terapii. W programie jest szereg szkoleń i praktycznych warsztatów. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń. 6-dniowy turnus terapeutyczny odbędzie się od 25 do 30 sierpnia w pensjonacie w Ochotnicy Dolnej. Pobyt będzie całkowicie bezpłatny. Przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie powstał plac kamperowy. Jest wyposażony w infrastrukturę, która jest potrzebna osobom, które podróżują po Polsce kamperem i mieszkają w tym samochodzie podczas wycieczki.
7: Można przyjechać, zatrzymać się w spokojnym miejscu, żeby można było kampera przygotować do dalszej podróży, przez to, że się natankuje wody, weźmie prądu. Jest to miejsce też, gdzie w taki czas jak dzisiaj można naprawdę spędzić fajny czas, będąc przy sanktuarium, chodząc po ogrodach błogosławionej Karoliny, czy zwiedzając różne miejsca, które są w okolicy. Jest to miejsce za stodołą, gdzie stodoła dzisiaj jest odświeżona, odnowiona, miejsce na grilla, miejsce na pochodzenie sobie, czy na przykład na pójście do domków apiterapii i posłuchania, i powdychania tego, co przygotowały nam pszczoły.
9: Mówił proboszcz parafii w Zabawie i kustosz Sanktuarium Błogosławionej Karoliny, ksiądz Zbigniew Szostak. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Końcówka lipca bardzo gorąca, początek sierpnia też wita nas wysokimi temperaturami. Dziś, przypominam, 34 stopnie w ciągu dnia, jutro 36 stopni, sobota też 36, niedziela 31, poniedziałek 35 i ciąg dalszy wysokich temperatur, a co najważniejsze, cały czas błękitne niebo i sporo słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Temperatura coraz wyższa, ale jeszcze komfortowo, 18 stopni. Ciśnienie wynosimy o poranku 998 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: 6 minut po siódmej. Rycz Mała Rycz, zespół Boombox. Polski czwartek, przypominam, gramy wyłącznie po polsku, a za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza. No i sprawdzimy, oprócz sernika, co tam dobrego mamy. Bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Sernika. Skąd

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

Nowy ty, nowa ja, czyli Sylwia Grzeszczak, chwała raz po godzinie 7. Czas zaglądać do kalendarza, 30 dzień lipca, no i sprawdzić, kto tam dziś zdmuchuje świeczki na torcie. No i powiem, że no jest parę osób, o których warto wspomnieć, a przynajmniej o dwóch osobach warto wspomnieć, które urodziły się 30 lipca. Pierwsza osoba to Polanka, wokalista, autor piosenek, który dzisiaj kończy 85 lat. To kanadyjski wokalista, zaliczany do grona artystów wszechczasów. Na muzycznej od kilkudziesięciu lat już na scenie wylansował wiele przebojów, takich jak na przykład You Are My Destination czy Och Karol. Również autor wielu hitów wykonywanych przez innych wokalistów. Spod jego pióra wyszły między innymi piosenki takie jak She's a Lady, Toma Jonesa czy My Way Franka Sinatra. I tych utworów to chyba no, nie ma osoby, która nie znam, czy Michaela Jacksona nawet piosenki. Polanka nagrał ponad 120 albumów, w wielu językach, sprzedając je w nakładzie około 50 milionów egzemplarzy. Przypominam, Polanka dzisiaj kończy 85 lat. No i kolejny jeszcze solenizant, to w takim filmowym solenizant, chociaż trudno, nie tylko filmowy, bo to też i polityk, ale też i kulturysta, bo to gubernator Kalifornii, kończy 79 lat, Arnold Schwarzenegger. Były kulturysta, gubernator Kalifornii, zawodowy kulturysta, tu trzeba do tego dodać. Pochodzi z Austrii, polityk, filmowiec, który rozwinął karierę aktorską w Stanach Zjednoczonych, no i zyskał światową sławę jako hollywoodzka ikona filmu akcji przede wszystkim. Do Stanów Zjednoczonych przyjechał w 1968 roku, miał wówczas 21 lat, utytułowany kulturysta już i mówiono mu, że z tym nazwiskiem, gigantyczną masą mięśniową i silnym austriackim akcentem nie zrobi kariery w branży filmowej. Jednak no powiedzmy sobie szczerze, Schwarzenegger przekuł te sukcesy, a dokładnie te cechy w sukces. I w 1982 roku zagrał filmem z gatunku miecza pod tytułem Conan Barbarzyńca. No i tak się zaczęła kariera filmowa Schwarzeneggera. Film Conan Barbarzyńca okazał się kasowym hitem, a później kolejne wielkie tytułowe role, między innymi filmem Jamesa Camerona Terminator i kontynuację Terminatora, no i między innymi również ten wizerunek takiego twardego, umięśnionego faceta, czyli Arnold Schwarzenegger, przypominam, 79 lat. Hasta la vista, baby. No, można tak powiedzieć, albo pogadaj sobie z ręką, no to są takie cytaty właśnie z Terminatora. Dziś kończy 79 lat, jeszcze przypominam, wyjątkowy aktor. No i też osoba, która twardo stąpa po ziemi. Jest tutaj nie tylko właśnie osiągnął najwyższe laury w filmie, ale tutaj warto też dodać, że i w tej działalności publicznej, w sporcie, siedmiokrotny zdobywca prestiżowego tytułu Olimpia, sukcesy sportowe przełożył później na karierę hollywoodzką, no i między innymi Złoty Glob 1977 roku, a później wielkie zaangażowanie polityczne i ekologiczne również, które, gdzie zyskał międzynarodowe również uznanie. Warto jeszcze dodać a propos Schwarzeneggera, Order Legii Honorowej w klasie komandora, austriacka wielka odznaka honorowa, którą dostał, oraz miejsce tutaj w Hall of Fame. To właśnie a propos jego takich najwyższych odznaczeń, którymi został uhonorowany Arnold Schwarzenegger. No i wracamy tutaj na nasze podwórko, sprawdzamy, kto tutaj jeszcze świętuje. Julita, Piotr, Leopold, Rościsław, Zdobysław i Ingeborga. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy urodzili się 30 lipca, nie tylko Arnolda Schwarzeneggera czy Polankę, ale wszystkich. I dla was teraz, no między innymi Anna Jantar. Najtrudniejszy pierwszy krok. Ale jak widzimy, w wydaniu Arnolda Schwarzeneggera może się wydawać, że to będzie trudny krok, ale później okazuje się, że warto było zrobić właśnie ten pierwszy krok.

No właśnie, najtrudniejszy pierwszy krok i wracając jeszcze do Arnolda Schwarzeneggera. Sporo takich wyjątkowych cytatów można znaleźć. No i jeden Państwu przytoczę, kiedy to właśnie między innymi przy kręceniu pamięci absolutnej Arnold Schwarzenegger powiedział, że nie myśl za dużo. Jeśli nic tylko myślimy, umysł nie ma kiedy odpocząć. Grunt to odprężyć i ciało, i umysł. Dzięki temu, gdy trzeba podjąć decyzję albo twardo rozprawić się po prostu z problemem, korzystamy z całego zapasu energii. No proszę bardzo. No i to jest chyba są bardzo ważne słowa. Nie myślmy za dużo, tylko po prostu odpocznij. A pogoda dzisiaj idealna do tego odpoczynku, tak więc zachęcam, żeby nie myśleć za dużo, tylko po prostu odpoczywać. 22 minuty po siódmej.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
5: Zapraszamy do salonu Bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
7: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20.30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Wyż Olaf do nas dotarł, no i przyniósł nam gorące powietrze i wysokie temperatury. Dziś maksymalnie 34 stopnie, jutro ma być jeszcze cieplej, bo 36 stopni. I takie wysokie temperatury utrzymają nam się nie tylko do niedzieli, ale również i w przyszłym tygodniu.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Do środy co najmniej 36 stopni, a w przyszłym tygodniu w czwartek i w piątek temperatura już poniżej 30 stopni, 27. W nocy też bardzo gorąco, temperatura może w nocy wynosić nawet 22 stopni. Dzisiejsza noc to 19 stopni. 26,5 minuty nam zostało do 8.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
5: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
6: Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: Dzień dobry. No to dzień dobry mówimy wszystkim naszym radiosłuchaczom. 16 minut nam zostało do godziny 8, a szczególnie mówimy dzień dobry zmotoryzowanym, bo to ten czas, gdzie jeszcze raz wjeżdżamy na ulicę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Chciałbym powiedzieć o poranku, że bilans zero, no ale niestety nie mogę. I tutaj Dąbrówka, Metuchowska 72, dwie osobówki, tam zderzenie pojazdów. Jedna osoba została zabrana do szpitala, cały czas na miejscu trwają czynności, mogą występować utrudnienia, tak więc kierowcy uważajcie. Przypominam, że w ciągu dnia bardzo gorąco, dzisiaj 34, jutro 36 i takie temperatury będą nam się utrzymywały również jeszcze w przyszłym tygodniu, tak więc kierowcy, nawadniamy organizm, skupiamy się na drodze, a przede wszystkim planujemy podróże we wczesnych godzinach porannych. Ci, którzy zawodowo, no to oni nie mogą sobie tego planować, dlatego proponujemy częste postoje, tak żeby złapać troszeczkę oddechu. Ja wiem, że klimatyzacja jest w tych naszych pojazdach, jest chłodniej, ale mimo wszystko warto też zatrzymać się, bo przecież co jakiś czas też z tego samochodu, no musimy wysiąść, rozprostować tutaj te nasze kości przysłowiowe, jak się mówi, no ale przypominam, że no nie możemy cały czas za tym kółkiem siedzieć, bo jednak to zmęczenie będziemy odczuwać, dlatego apeluję. I a propos tego naszego podróżowania, no proszę bardzo, okazuje się, że mówiono, że złote czasy motocykli bezpowrotnie minęły. Jeszcze dekadę temu tak mówiono, a producenci alarmowali o malejącej sprzedaży, eksperci zastanawiali się, jak przekonać do jednośladu. Tymczasem 2026 rok przyniósł całkowite odwrócenie tego trendu. Sprzedaż motocykli rośnie w całej Europie w tempie, którego rynek nie widział od lat, a Polska bije kolejne rekordy. No i u nas w pierwszej połowie 2026 roku zarejestrowano 34 820 nowych motocykli, co oznacza wzrost o ponad 44% względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. No ale nie dziwi, przy takiej pogodzie na motocykl, no to idealna pogoda, idealna pora poczuć ten wiatr we włosach. No jeżeli ktoś nie ma motocykla, to ja proponuję na rower, też będzie fajnie, też będzie przyjemnie, ale załóżcie kask na tym rowerze. Nie tylko ci najmłodsi do 16 roku życia, rower, hulajnoga, ten kask obowiązkowo, czy rolki, ale ten dorosły też niech zakłada ten kask, bo te kaski ratują, naprawdę ratują życie. Ulica Tarnowa, no to zobaczmy sobie, czy już ten ruch mamy większy niż przed godziną, bo przed godziną, przypominam, to spokojnie, płynnie, nie zatrzymywaliśmy się nigdzie. A teraz, no to tak, no krótki postój tutaj na Klikowskiej, dojeżdżając do ronda elektryczno-wyszyńskiego. Kolejne ronda elektryczna słowackiego Klikowska, Szkotnik na Klikowskiej od 3 maja powolutku. Również więcej samochodów mamy teraz na Szujskiego. Podobna sytuacja, gdzie wzmożony ruch Konarskiego na Rutowicza, ale bez postoju, płynnie, tych samochodów przybywa nam z minuty na minutę. Na Tuchowskiej zatrzymujemy się. Tam prośba do wszystkich na Rutowicza czy na ulicy Konarskiego. Dajcie to zielone światło tym, którzy są na ulicy Tuchowskiej, albo czasami ci, którzy no, wyjeżdżają tutaj między innymi z ulicy Targowej, a dokładnie tutaj chcą się wbić w ulicę Narutowicza. Często jest tak, że czekają, zastanawiają się, czy już mogą wyjechać, czy nie. Wpychają się na siłę, dlatego i pamiętajcie, zasada na suwak obowiązuje. No i tutaj każdy ma to zielone światło. To jest bardzo ważne, żeby pomóc tym zmotoryzowanym, którzy chcą się włączyć do ruchu. Kolejne ulice, no to zobaczmy sobie teraz między innymi na Koszycką. Tutaj bez problemów czerwona również. Gorzej jest na Krakowskiej, w kierunku centrum. Na wysokości ulicy Barwnej już się samochody nam zatrzymują, tam jest dwie zmiany świateł, tam musimy sobie chyba poczekać. Mościce bez utrudnień, również podobna sytuacja bez utrudnień na ulicy Zbylitowskiej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Dziś polski czwartek, no to wiemy, że rekord sprzedaży motocykli my mamy. My w Polsce, my pierwsze półrocze, przypominam, 34 820 nowych motocykli, 44% wzrostu względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. A pytanie, ile ciągników było zakupionych? No sezon trwa.

Teraz, bo prace tutaj się rozpoczęły, sezon żniw w pełni, no to jak jesteśmy przy motoryzacji, no to pozostańmy jeszcze muzycznie przy tej motoryzacji, zespół Blenders i kupiłem sobie ciągnik, a te współczesne ciągniki to już nie to, co dawniej było, teraz to taki ciągnik, to praktycznie elektronika, sama elektronika i maszyna, która sama jedzie, łączy się przez GPS-a, ustala się trasę, no i prowadzi nas. No to jedziemy. Ciągnik.

Kupiłem sobie ciągnik. No tak, zawsze coś takiego chciałem mieć. No jeżeli ktoś sobie kupi taki ciągnik, no to musi wydać troszeczkę pieniędzy, bo najdroższy ciągnik, no znalazłem taką cenę najdroższego traktora na świecie. Ile on kosztuje? 3 miliony złotych. 3 miliony złotych trzeba dać za ciągnik. To jest taki najbardziej nowoczesny, to już prawie taki gąsienicowy ciągnik. No ale jedno jest pewne, że te nowe ciągniki to mają GPS-y i poruszają się z dokładnością do 2 centymetrów dzięki satelitom i tutaj wcale nie trzeba dotykać kierownicy. Idealnie jedzie, ale no właśnie, tutaj po modyfikacji w piosence Blendersów ten ciągnik był. No i jak zrobimy sobie taką modyfikację, to jaką prędkość taki ciągnik może rozwinąć? Powiem, że szybciej jedzie niż mój samochód. 166 km na godzinę. Tyle może osiągnąć rekordzista, czyli najszybszy traktor świata. Ale przypominam, po modyfikacji 166 km na godzinę. Proszę sobie wyobrazić na autostradzie, jakbyście taki ciągnik widzieli, który, no nie, no 160 nie może jechać, bo maksymalnie to 140 na autostradzie. Nawet jakby na autostradzie jechał 140 ciągnik, to by było dopiero zaskoczenie. Ale pali ile? 25 litrów na 100 oleju napędowego, ale to się liczy nawet nie na setki, tylko na godzinę. 25 litrów oleju napędowego na godzinę. 7 minut nam zostało do 8. Czerwone gitary teraz.

Polski czwartek, przypominam, dziś gramy wyłącznie po polsku, to był zespół Czerwonej Gitary. My już za chwilę na naszej antenie wiadomości, a powiem, oj, sporo się dzieje. Przypomnę, niezidentyfikowany obiekt, który wleciał tutaj w strefę polską na Lubelszczyźnie. Doszło do tego tuż przed czwartą nad ranem w Tarnowie Kolonii, ponad 30 km na południe od Lublina, około 90 km od granicy z Ukrainą i na ten temat więcej w naszych wiadomościach, a po wiadomościach zapraszam na naszą poranną rozmowę, słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8.10 wójt gminy Dębica, Adam Pieniążek. Ta rozmowa, przypominam, to godzina 8.10.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Niezidentyfikowany obiekt spadł w Lubelskiem. Mieszkańcy słyszeli potężny huk. Frakcja Morawieckiego zakłada klub parlamentarny.
2: Trwają jakieś procedury partyjne. Nie interesuje nas to. Niech sobie robią, co chcą.
1: Po prawo jazdy i paszport już gdzie indziej Wydział Komunikacji Powiatu Bochyńskiego zmienia siedzibę. Do Polski powróciły upały. Najbardziej zagrażają seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Kiedy kryty basen w Starym Sączu? Sprawdzimy to w tych wiadomościach. Aneta Mleczko, zapraszam o 8:00. W Lubelskiem trwa wyjaśnianie nocnego incydentu z niezidentyfikowanym obiektem. W Tarnawie Kolonii odkryto krater i porozrzucane szczątki, a kilka minut wcześniej wojskowe radary zarejestrowały obiekt lecący w polskiej przestrzeni powietrznej. Jan Oleński.
3: Obiekt wykryto około 3:40. Wojsko skierowało w jego stronę samolot F-16, jednak 6 minut później zniknął z radarów. Śmigłowiec Mi-24 odnalazł później prawdopodobne miejsce jego upadku w pobliżu Tarnawy Kolonii.
4: Mamy informacje i zgłoszenie do służb ratowniczych o tym, że coś spadło w miejscowości Tarnawa Kolonia i rzeczywiście nasi strażacy wyjechali w celu zabezpieczenia tego miejsca.
3: Wcześniej mieszkańcy zgłaszali, że słyszeli w okolicy potężny huk. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdza, że służby działają tam od rana.
5: Bo zgłoszeń od mieszkańców województwa lubelskiego dotyczących nawet działań operacyjnych Wojska Polskiego było kilka. Potwierdzam, że Państwowa Straż Pożarna zabezpiecza to miejsce w Tarnawie Kolonii.
3: W nocy podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę polskie radary obserwowały co najmniej kilkanaście pocisków nad zachodnią częścią kraju. Jeden z nich zbliżył się do polskiej granicy na około 5 kilometrów.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości przypieczętowany. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś jego posłowie będą już pracować pod nowym szyldem. Agnieszka Drążkiewicz.
6: Dla byłego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy sprawa wyjścia z PiS to już historia. Mimo iż oficjalnie nikt z rozłamowców z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego skreślony nie został, dalej tak pracować się nie dało, przyznaje Mateusz Morawiecki.
2: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
6: Bo Rozwój Plus chce pracować dla Polski, dodaje Paweł Jabłoński, a klub parlamentarny to miejsce, gdzie można to robić.
7: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał przekazać. Ten szkodliwy spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył.
6: Jeszcze dziś zapadną także decyzje, które sejmowe pokoje przypadną klubowi Morawieckiego i w jakim miejscu posłowie Rozwój Plus będą siedzieć na sali plenarnej.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Pracodawca przyjął nasze żądania w całości, ale przed nami jeszcze długa droga negocjacji. Tak, pierwsze spotkanie pomiędzy zarządem Grupy Azoty a organizacjami związkowymi podsumowują sami związkowcy. Rozmowy są pokłosiem ogłoszonego przez związkowców pogotowia strajkowego i wszczętego sporu zbiorowego. Przewodniczący NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Artur Jasiński mówi Radiu RDN Małopolska, że pracownicy są już zwodzeni od lat i ich cierpliwość skończyła się. Dlatego domaga się, by podczas rozmów był obecny prezes Grupy Azoty, a wszystkie rozmowy mają być nagrywane.
8: Zażądaliśmy, żeby wszystkie te spotkania były nagrywane, żeby nie było jakiejś takiej przestrzeni na swobodną interpretację, więc zażądaliśmy i to, co zostało przyjęte, żeby te wszystkie nasze spotkania były nagrywane, był z tego robiony stenogram i na podstawie tego stenogramu później protokoły, które wszyscy podpiszemy. Też wyartykułowałem, że dobrze by było, żeby jednak pan prezes uczestniczył w tych naszych rokowaniach, no bo to jest jednak autorytet i no jest władny, tak, żeby podejmować decyzje.
1: Te rokowania mają być kontynuowane już jutro. Za kilka dni mieszkańcy powiatu bochyńskiego będą załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdów w nowej siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu. Dobiega końca kompleksowa modernizacja budynku przy ulicy Windakiewicza 9 w Bochni, do którego stopniowo przeniosą się także biuro paszportowe oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jako pierwszy działalność w nowej lokalizacji rozpocznie Wydział Komunikacji i Transportu. Od 3 sierpnia mieszkańcy będą przyjmowani już przy Windakiewicza. Od 3 do 7 sierpnia urząd będzie czynny w wydłużonych godzinach od 6:30 do 16:30. W związku z przeprowadzką do jutra wydział pozostaje nieczynny.
0: www.rdn.pl www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Władze Starego Sącza planują, aby kryty basen był gotowy w 2030 roku. Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia konkursu architektonicznego. Podstawą do tego są też zmiany w programie funkcjonalno-użytkowym, który jest właśnie modyfikowany. Prace w terenie mogłyby się rozpocząć w 2028 roku, przewiduje burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
9: Dobre wiadomości są takie, że kolejne działki stają się własnością gminy. Ten obszar, gdzie basen będzie mógł być zlokalizowany, jeszcze się powiększa, co też daje nam jeszcze dodatkowe szanse i większą elastyczność przy projektowaniu, co jest bardzo ważne. To jest przy ulicy Pod Ogrodami, to jest obok parkingu Park and Ride, także tutaj jest ścisłe centrum miasta, ale jednak tak no, na działkach takich pustych, gdzie dużo łatwiej można się wkomponować.
1: Szacowany koszt budowy basenu to około 40 milionów złotych. Do Polski powróciły upały. W większości regionów termometry pokażą dziś i w kolejne dni ponad 30 stopni Celsjusza. Na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce temperatura sięgnie nawet 36 stopni. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
10: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów. Na pewno pamiętamy też o tym, żeby regularnie się nawadniać. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
1: Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska, wójt gminy Dębica Adam Pieniążek, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Laskowa Piotr Stach.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Monitorujemy cały czas temperaturę, 20, prawie już 2 stopnie, maksymalnie dziś to 34 stopnie, gorąco, słonecznie, niebo błękit od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych, a jutro ma być jeszcze cieplej, 36 stopni. W nocy też ciepło, 19, a kolejna noc to nawet 20-22 stopnie. Sytuacja biometeorologiczna o poranku korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
6: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Już 10 minut mamy po godzinie 8 w studiu naszym porannym goście, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo. Rozmowę dziś prowadzi Jolanta Moździerz.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: W studiu poranku wójt gminy Dębice Adam Pieniążek. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Witam panią redaktor, witam radio słuchaczy.
3: Panie wójcie, w Dębicy i w regionie opadły już emocje po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego niedawnej?
4: No myślę, że te emocje były dość duże, sądząc po tym, jak dużo mieszkańców powiatu dębickiego przyszło na płytę rynku w Dębicy i entuzjazm, który towarzyszył temu spotkaniu, bo pan prezydent po takim półgodzinnym wystąpieniu był jeszcze ponad godzinę z mieszkańcami, robił zdjęcia, dawał autografy, rozmawiał, także było bardzo sympatycznie, bardzo ciepło i też dużo emocji, bo był chłopczyk, który dostał zaproszenie na obiad z panem prezydentem, także bardzo dobre spotkanie i myślę, że te emocje będą jeszcze długo w nas trwać.
3: No to nie pierwsza wizyta Karola Nawrockiego w tym regionie. W marcu zeszłego roku jeszcze w kampanii wyborczej odwiedził także Dębicę, także wspominamy to niedawne spotkanie. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka podczas tego ostatniego spotkania, mówili właśnie, że darzą go szacunkiem i zaufaniem. Rzeczywiście dało się to odczuć.
4: Tak, no to było widać na każdym kroku. Te rozmowy, to taka, bym powiedział, chęć zrobienia sobie zdjęcia, no to wszystko pokazuje, że pan prezydent cieszy się dużym szacunkiem, uznaniem, estymą. No i tak jak wcześniej rozmawialiśmy z panem prezydentem na takim zamkniętym spotkaniu w Urzędzie Miasta, to właśnie sam nawet mówił, że jest bardzo pozytywnie zaskoczony, bo liczyli w kancelarii, że po roku urzędowania i przy tym całym hejcie, który się wylewa niestety na niego przez ostatni rok, liczyli, że to poparcie będzie w słupkach sondażowych mniejsze, no a ono jest ponad 50%, jest liderem tego poparcia w kraju, to też warto zaznaczyć, także no to pokazuje, że to, co robi dla Polski, jest bardzo pozytywnie odbierane przez społeczeństwo.
3: Panie wójcie, obserwuje pan, co dzieje się teraz po prawej stronie sceny politycznej?
4: No chyba trudno tego nie zauważyć. To wszyscy obserwują i patrzą z takim, bym powiedział, zaciekawieniem, bo to już wręcz przybiera takie telenoweli, takie cechy telenoweli, ale myślę, że wyjdą z tego dobre rzeczy i dla Polski, bo to o to chodzi, żeby w przyszłym roku odsunąć od władzy ten rząd, bo nie boję się tego powiedzieć, który zadłuża Polskę 300 miliardów rocznie, przy budżecie 900 miliardów, co trzecia złotówka jest pożyczana. To jest dramat dla gospodarki, dla ekonomii naszego kraju. I tak wyobraźmy sobie, że mamy dochody na poziomie 600 miliardów, 900 wydajemy rocznie i 300 miliardów pożyczamy już trzeci rok z rzędu. Za niedługo pewnie wskoczymy w tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu w Unii Europejskiej, która ma bardzo dużo restrykcji takich budżetowych na naszą gospodarkę i będzie takim hamulcem. I obawiam się, że to będzie już dotyczyć kolejnego rządu, który przejmie władzę, bo myślę, że nastroje społeczne są takie, że ten rząd zakończy swoją misję w przyszłym roku.
3: Pan w wyborach startował z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Czy ten rozłam w PiS-ie dociera do samorządów już?
4: Jeszcze nie. Jeszcze tego na takim poziomie lokalnym nie ma.
3: Bo członkowie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus zachęcają, żeby jednak się do nich przyłączyć.
4: Co jest normalnym chyba takim symptomem, że jeżeli ktoś tworzy coś nowego, to zachęca innych do tego, żeby uczestniczyć. My tego na poziomie lokalnym, samorządowym jeszcze nie odczuliśmy. Nie było żadnego zaproszenia z jednej czy z drugiej strony do jakiegoś takiego bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu, czy chociażby stowarzyszenia. Także ja życzę Polsce przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zmiany rządu i rząd Prawa i Sprawiedliwości, który był przez 8 lat, którym kierował przez wiele lat pan premier Mateusz Morawiecki. Przypomnę, który jako pierwszy w historii zbilansował budżet Polski, bo ja tak się będę odnosił do tych ekonomicznych wskaźników, bo jednak siła gospodarki to jest siła państwa. Czy nam się to podoba, czy nie? Silna gospodarka to jest silne państwo, z którym się liczą sąsiedzi, z którym się liczy cały świat, krótko mówiąc. I przypomnę, w 2020 roku premier Mateusz Morawiecki, to był pierwszy plan budżetu, który był zbilansowany. 6 lat później, nawet nie 6 lat później, bo już w 2024 roku mieliśmy deficyt około 300 miliardów, gdzie za całe 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości skumulowany deficyt każdego roku nie wyniósł tych 300 miliardów. Także to są twarde dane, na których trudno pozytywnie patrzeć na działania obecnego rządu.
3: To zostawmy na chwilę tą dużą politykę i powiedzmy, jak gmina Dębica przygotowuje się do dużej inwestycji w lato Nie Zdroju, gdzie powstanie sanatorium. Ta umowa na dofinansowanie już jest podpisana. Jakie teraz najbliższe kolejne kroki?
4: Tak, umowę już mamy na dofinansowanie tutaj z panem marszałkiem województwa podkarpackiego. Teraz czekamy tylko na dopięcie procedur związanych z ogłoszeniem przetargu. Myślę, że do końca sierpnia to się wydarzy. Prezes uzdrowiska, pan Marek Ziobro, intensywnie pracuje tutaj razem również z gminą, żeby ten przetarg rozpisać i ogłosić jak najszybciej.
3: Ma być 40 pokoi dla około 70 osób. Spodziewacie się, że to przyciągnie kuracjuszy z całego kraju?
4: No tak, taki jest plan. Także pani redaktor, szanowni państwo, za 2 lata mam nadzieję, że będę mógł zaprosić do właśnie stacjonarnego czerpania korzyści z dobrodziejstw wody uzdrowiskowej w Latoszynie Zdroju. Właśnie tak jak pani powiedziała, w budynku sanatoryjnym, gdzie będzie około 70 miejsc noclegowych. Będziemy też się starać, żeby pozyskać kontrakt z NFZ-em, także będzie można na skierowanie od lekarza również przyjechać do uzdrowiska Latoszyn Strój.
3: Które według planu ma być gotowe w 2029 roku. Jeśli ten przetarg szybko rozstrzygniecie, to bicie pierwszej łopaty jak najszybciej.
4: Będziemy robić wszystko, żeby to się odbyło jeszcze w tym roku. Natomiast wiemy, procedura tutaj będzie przetargu unijna. To samo to wydłuża ten czas wyboru oferenta. Także, ale myślę, że w tym roku będziemy robić wszystko, żeby tą procedurę zakończyć i żeby wyłonić wykonawcę i rozpocząć fizycznie budowę.
3: Czy te prowadzone prace, które będą tam trwały przez dosyć długi okres czasu, będą w jakiś sposób wpływać na działanie tego uzdrowiska, na to, jak kuracjusze będą spędzać tam czas?
4: Na chwilę obecną to nie będzie, inaczej, na pewno to będzie uciążliwe, bo natomiast to będzie zabezpieczone przez wykonawcę, będzie odrębne wejście do, myślę, że jakaś uciążliwość będzie, bo trudno, żeby nie była.
3: Natomiast, ale z tych dobrodziejstw cały czas będzie można korzystać.
4: Tak, także niczego nie uzdrowisko będziecie... dokładnie w tej formie, w której funkcjonuje do tej pory, będzie funkcjonować dalej. Oczywiście to będą tylko kwestia ograniczonej ilości miejsc parkingowych, podjazdów, ale myślę, że nie będzie to na tyle zniechęcało, żeby nie odwiedzać uzdrowiska przez te 1,5 roku czy 2 lata.
3: Kiedy już powstanie to sanatorium, będzie też więcej miejsc pracy?
4: Budynek sanatoryjny, 40 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, sale do rehabilitacji. Także to będzie co spowoduje na pewno, że tych miejsc pracy się zwiększy w samym Latoszynie, ale również myślę, taka kooperacja, bo trzeba będzie dostarczać masę różnych rzeczy do funkcjonowania tego uzdrowiska. Także myślę, że ten lokalny biznes też będzie beneficjentem rozwoju Latoszyna Zdroju.
3: Czy kapryśna pogoda tego lata wpłynęła wam na ilość kuracjuszy odwiedzających?
4: Ja właśnie paradoksalnie nie... Przepraszam. Regularne potajcówki, które mamy co drugą sobotę, inne imprezy. Mamy rekordowy wynik, jeśli chodzi o czerwiec. Teraz lipiec zapowiada się równie spektakularnie, równie rekordowo. Także naprawdę z miesiąca na miesiąc do Latoszyna przybywa coraz więcej takich nie tyle kuracjuszy, co turystów odwiedzających to miejsce tak na 1 dzień, na 2 dni.
3: Nie tylko mieszkańcy,
4: absolutnie nie. Z całej Polski mamy gości, także to bardzo cieszy.
3: Cały czas też reklamujecie i promujecie ostatnio poszukiwania imienia dla misia uzdrowiska. Niedźwiadek czeka na propozycję jeszcze tylko do jutra. Tak. Jakieś już faworyty się wyłaniają?
4: Tych pomysłów jest cała masa. Ja się bardzo cieszę i dziękuję tutaj prezesowi Markowi Ziobro oraz jego księgowej, pani Kasi Ogrodnik, bo to oni wymyślili właśnie taką maskotkę uzdrowiska, którą teraz jest konkurs na imię dla tego misia. pomysłów jest cała masa, będą atrakcyjne nagrody i dla dzieci, i dla dorosłych. Tych pomysłów jest naprawdę mnóstwo. Wszystkie, może nie wszystkie, ale bardzo duża część tych pomysłów wiąże się z nazwą Latoszyn. To jest Latosek, Latoś, Uzdrowiś i no, cała masa innych, bardzo fajnych, ciekawych. Także myślę, że ta komisja, która się zbierze do tego, żeby wybrać te najpiękniejsze, najfajniejsze, będzie miała nie lada orzech do zgryzienia.
3: Bo ten miś tam stoi, to jest
4: rzeźba figury? Tak, ten miś stoi przed pijalnią. Dokładnie, jest wyrzeźbiony w drewnie, bardzo taki ładny, estetyczny i zaprasza do tego, żeby wejść do pijalni i również mamy miód, bo mamy ulodomki, także to nie jest tak, że ten miś jest przypadkowy, tylko wpisuje się w całą ofertę uzdrowiska, bo mamy ulodomki, uloterapię. Zachęcam również, bo bardzo wiele korzyści przynosi przebywanie w takim klimacie, w tym mikroklimacie stworzonym przez właśnie pszczoły.
3: Panie Wójcie, co z pomysłem, żeby gmina Dębica zmieniła nazwę na Gminę Uzdrowiskowa Latoszyn-Zdrój? Mówił pan o tym na naszej antenie jakiś czas temu. Czy to będzie miało swoją kontynuację?
4: Tak, mówiłem to jakiś czas temu przy okazji konsultacji do strategii gminy Dębica na kolejne 10 lat i myślę, że do tego tematu będziemy teraz wracać z mieszkańcami, bo od tego trzeba zacząć porozmawiać z mieszkańcami, jak oni się zapatrują na to. Argumentów za tym, żeby zmienić tą nazwę na gminę Latoszyn-Zdrój Uzdrowiskową jest bardzo dużo. Cały czas otrzymuję gdzieś pozytywne komentarze od wielu osób, i radnych, i mieszkańców, że to jest ciekawy pomysł, bo w końcu będziemy taką odrębną jednostką, która nie będzie kojarzona z miastem Dębica i nie będzie tych zapędów związanych z połączeniem gminy wiejskiej Dębica z gminą miejską Dębica, bo nikt nie mówi, tak jak to mówiłem już też u Państwa, o połączeniu z gminą Żyraków, tylko z gminą Dębica, no bo jest ta sama nazwa. Natomiast no, mając uzdrowisko, trudno byłoby nie wykorzystać tego faktu i nie iść tą drogę, tą stronę właśnie. Również zmiany nazwy na gminę uzdrowiskowa Latoszyn-Zdrój.
3: Jak pan przewiduje, mieszkańcy pozytywnie do tego podejdą?
4: Po tych rozmowach oczywiście są głosy również w drugą stronę negatywne, natomiast większość osób, z którymi rozmawiam, bardzo pozytywnie się do tego odnosi.
3: To nie będzie jakaś duża zmiana dla nich?
4: Nie, no tak jak rozmawialiśmy, to w dokumentach w kolejnych, które będą wystawiane, będzie to taka naturalna zmiana, także to jakichś kosztów też dużych nie wygeneruje. Także będzie naprawdę taką gmina wtedy autonomiczną jednostką, no i przede wszystkim tożsamą z uzdrowiskiem, którą mamy i który promujemy i który rozwijamy, a docelowo kiedyś jeszcze mam nadzieję, że będziemy mieć termy w Latoszynie, także chcemy iść właśnie w rozwój uzdrowiska, w rozwój gminy pod kątem właśnie turystyki uzdrowiskowej również.
3: Ten temat z pewnością będzie nabierał jeszcze rozpędu przy okazji konsultacji społecznych z mieszkańcami, ale ja jeszcze o innej inwestycji chciałam porozmawiać, bo jadąc drogą wojewódzką 985 w Brzeźnicy, trudno nie zauważyć tutaj tych prac, które są prowadzone wzdłuż tej drogi. Tam powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Na jakim etapie są te prace?
4: Tak, to jest bardzo ważna inwestycja i bardzo duża inwestycja, chociaż może zakresowo, bo to jest około 800 metrów, natomiast 5,5 miliona to jest duża kwota. Inwestorem jest tutaj PZDW, my jako gmina zrobiliśmy projekt, przekazaliśmy ten projekt do Zarządu Dróg Wojewódzkich i ta inwestycja jest teraz na etapie, zakończone są prace ziemne, jest robione teraz korytowanie pod budowę, pod właśnie tą ścieżkę, pod chodnik. Są również prace na moście, bo będzie most poszerzony o tą kładkę pieszo-rowerową. Także no, prace idą zgodnie z harmonogramem, krótko mówiąc, i myślę, że zgodnie z terminem, który wykonawca ma, czyli tam bodajże listopad, te prace zostaną zakończone.
3: Przymierzacie się do bardzo podobnej inwestycji także w Zawadzie.
4: Jeśli chodzi o chodniki, to tak, jak najbardziej. Tutaj pozyskaliśmy finansowanie właśnie z DROF-u. Czekamy na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, bo chcielibyśmy, żeby te ścieżki pieszo-rowerowe w Zawadzie na strefie robić wspólnie z drogą, żeby to było przy okazji jednej inwestycji. Natomiast to jest duża kwota. Niestety w tym programie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg znaleźliśmy się na 14. miejscu na liście rezerwowej. niby się przesuwają te miejsca i gdzieś tam ósme czy siódme miejsce z listy rezerwowej już chodzi, także mam nadzieję, że my również z tego 14 miejsca w tym roku rozpoczniemy tą inwestycję.
3: W Brzeźnicy będzie też modernizacja Domu Kultury. Jak zmieni się to miejsce?
4: No tutaj akurat poprzez lokalną grupę działania pozyskaliśmy 500 000 środków zewnętrznych i będziemy remontować, no tak, żeby to miejsce, bo Dom Kultury w każdej miejscowości pełnił bardzo ważną rolę, nie tylko taką społeczną, integrującą, ale no, w przypadku Brzeźnicy mamy tam klub seniora, mamy miejsce pracy sołtysa, mamy miejsce KGW, mamy również komisariat policji, także w jednym budynku mamy bardzo wiele instytucji, które pracują na rzecz mieszkańców, no i ten budynek, krótko mówiąc, wymaga takiego odświeżenia, też poprawy funkcjonalności dla tych wszystkich grup, które tam na co dzień korzystają z niego. Także myślę, że to będzie też taka dla lokalnej społeczności wizytówka w Brzeźnicy, bo ten budynek będzie miał no, piękne nowe oblicze.
3: Te prace kiedy się będą rozpoczynać?
4: To w tym roku myślę, że rozpoczniemy w kategoriach przetargowych, natomiast będą te prace trwać w przyszłym roku.
3: Mm-hmm. W Pustkowie znów będą królować pierogi. To danie bardzo mocno kojarzone z Polską, ale chyba śmiało już mogę powiedzieć, że także z gminą Dębica. Przyjął wam się ten
4: tak,
3: festiwal.
4: Tak, to już jest od kilkunastu lat to święto pieroga jest kultywowane w Pustkowie i w ubiegłym roku, taka ciekawostka, mieliśmy ponad 200 różnych rodzajów pierogów. Ja tutaj przy okazji dziękuję wszystkim paniom i panom z KGW, bo były naprawdę przeróżne smaki. Były i z suszonymi pomidorami, z dzikiem, z czosnkiem niedźwiedzim i takie fantazyjne z owocami tropikalnymi. No naprawdę fantazja naszych pań i panów z KGW była niesamowita w ubiegłym roku. Aż się boję, co będzie w tym roku. Także plus do tego różne kolory, od czarnych, zielonych, niebieskich, także i kolory, no i przede wszystkim smak, bo to chodzi. Także tak, pierogi są naszym daniem narodowym. Ja uważam, pomimo tego, że te pierogi ruskie, to jest też z tej Rusi kijowskiej kiedyś początki, ale jest to nasze narodowe danie i cieszę się, że to jest, tak jak też powtarzam, taki pretekst do tego, żeby się spotkać, a akurat ta impreza setki ludzi przyciąga z całego regionu, bo to już jest marka sama w sobie, także bardzo serdecznie zapraszam już w tą niedzielę 2 sierpnia do Pustkowa.
3: Te tradycyjne jak najbardziej zawsze są.
4: Te tradycyjne są oczywiście takim kręgosłupem.
3: Po nie sięgamy,
4: tak.
3: Ale rzeczywiście jak mieszkańcy przychodzą, czy goście, którzy was odwiedzają wtedy na to święto pieroga, też sięgają po te takie nietypowe?
4: Tak, tak, no to powiem szczerze, mamy 16 kół gospodyń wiejskich, każde koło przygotowuje po kilkaset tych pierogów, do tego mamy sponsora, firmę Mateo, która serwuje swoje pierogi, także śmiem twierdzić, że kilka bądź kilkanaście tysięcy pierogów, tak licząc na sztuki, wydajemy tego dnia i wszystkie schodzą, także...
3: Pustków ten weekend, niedziela od 15.30.
4: Dokładnie tak.
3: Warto to zapamiętać. Smak tradycji z pewnością gwarantowany. Wójt gminy Dębica Adam Pieniążek był dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Reklama.
6: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
12: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
13: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
14: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Piłkarze Lecha Poznań odpadli w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. W meczu rewanżowym u siebie przegrali w porzutach karnych z duńskim Aarhus GF. Po podstawowym czasie gry Lech przegrywał 0-3, a po dogrywce 1-4. W rzutach karnych mistrz Polski uległ 3-4. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem klubu z Poznania 4-1. W rewanżowym meczu w dogrywce gola dla Lecha zdobył Filip Jagiełło. Rzutów karnych dla drużyny z Poznania nie wykorzystali Aliahar Sayad Manesz i Antoni Kozubal. Lech zagra teraz w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Tam jego rywalem będzie zespół Klaksvik z Wysp Owczych. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów odpadł też Górnik Zabrze, który w spotkaniu rewanżowym zremisował z tureckim Fenerbahçe 1-1. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem rywali Górnika 1-0. W rewanżu bramkę dla zespołu z Zabrza zdobył Michal Saczek. Górnik Zabrze zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Tam zmierzy się ze zwycięzcą potyczki FC Twente z Holandii z węgierskim Ferencvárosi TC. Dziś polscy siatkarze rozpoczną walkę w turnieju finałowym Ligi Narodów. W chińskim Ningbo zmierzą się o 13.30 z Ukrainą. Biało-czerwoni bronią tytułu.
15: Już wyczekujemy trochę tego meczu. Trochę tu już dni siedzimy, bo chyba od soboty wieczora, więc te dni się trochę dużo, są długie. Trenujemy o ostatniej możliwej porze, bo gramy ostatni możliwy ćwierćfinał, więc tą halę mamy najpóźniej. Więc tak naprawdę przez 8 godzin gdzieś tu spędzamy czas, próbujemy go jakoś zabić. Idziemy na kawę do sklepu po owoce i tak dalej, i tak dalej. Także sądzę, że już każdy z nas nie może się doczekać, kiedy ten turniej się zacznie i zaczniemy grać.
14: Mówił Tomasz Fornal, przyjmujący reprezentacji Polski. Do półfinału Ligi Narodów awansowali też siatkarze reprezentacji Słowenii i Japonii. Przed meczem Polaków, dziś o 9:00, Włosi zagrają w ćwierćfinale z Amerykanami. W przyszłą sobotę, 8 sierpnia, Tarnów ponownie stanie się miejscem sportowej rywalizacji połączonej z pamięcią o świętym Maksymilianie Kolbe. Tego dnia odbędzie się 11. Koszycko-Kolbiański Bieg Dar Życia organizowany przez Radę Osiedla nr 15 Koszyce. Trwają zapisy. Są prowadzone na stronie www.dostartu.pl. Wydarzenie upamiętnia męczeńską śmierć świętego Maksymiliana Marii Kolbego w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z dystansów 6, 10 lub 42 km. Start maratonu zaplanowano na godzinę 7. Zawodnicy wystartują z Zakliczyna, a organizatorzy zapewniają im transport na miejsce startu. Meta maratonu będzie się znajdować przy Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Biegi na 6 i 10 km rozpoczną się w tym dniu o godzinie 8. Zarówno ich start, jak i meta będą zlokalizowane przy Placu Zabaw na ulicy Sucharskiego. Będzie też rywalizacja Nordic Walking. Uczestnicy marszu z kijkami pokonają 6-kilometrową trasę, również rozpoczynając i kończąc rywalizację przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. I na koniec informacja dla miłośników kajakarstwa slalomowego. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w tej dyscyplinie odbędzie się w Nowym Sączu w dniach od 14 do 16 sierpnia. Przyjadą tu najlepsi młodzi zawodnicy z całej Polski. Będą walczyć na trasie nieopodal Mostu Heleńskiego na rzece Dunajec.
13: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
16: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: A dziś zapowiada nam się piękny, ale gorący dzień. Maksymalnie dziś to 34 stopnie, tak więc będziemy szukać na pewno cienia. Jutro ma być 36 stopni. W nocy też gorąco, 20 stopni. Zaraz nasz radiowy termometr już wskazujemy 23 stopnie. Sytuacja biometeorologiczna na razie korzystna.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
16: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Takie wysokie wartości do 36 stopni do wtorku, czyli do 4 sierpnia i w nocy również gorąco, tak więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy weekend spędzić gdzieś poza miastem, spokojnie może sobie planować wyjazd, na przykład w góry, na pewno ładna pogoda i temperatura będziemy tutaj dopisywać. Od środy, od 5 sierpnia temperatura spadnie już do 30 stopni, a od czwartku to już poniżej 30-27, ale w dalszym ciągu ciepło, bardzo ciepło i takie temperatury wyglądają. Wygląda na to, że w prognozie długoterminowej ten wyższy Olaf, który do nas dotarł, utrzymają się te wysokie temperatury przynajmniej do 20 sierpnia. Tak wygląda wstępnie długoterminowa prognoza pogody, że 27-28 do 20 sierpnia i w nocy te temperatury powyżej 15 stopni. 24 minuty nam zostało do 9.
12: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Kwadrans nam został do godziny 9. My wyjeżdżamy na ulicę i przypomnienie, przed godziną 8 doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Dąbrówka Tuchowska 72. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Tam cały czas pracują policjanci. My bez utrudnień, ale proszę uważać. Teraz obecnie bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji. My w Tarnowie temperatury coraz wyższe, ale jeszcze przyjemne temperatury do podróżowania samochodem, ale w ciągu dnia no to już nie będzie tak przyjemnie, jak temperatura poskoczy do 34-36, a wiemy, że ten samochód zostawiony w słońcu, no to może w środku temperatura wynosi nawet i 50-60 stopni, dlatego proszę pamiętać, żeby gdzieś szukać cienia, jak będziemy parkować ten samochód, no i nie zostawiać nic na tych siedzeniach, nawet i woda mineralna nie powinna być w butelkach zostawiona w tym pojeździe, ponieważ to jest niebezpieczne przy takich wysokich temperaturach, a przede wszystkim przy tych promieniach słonecznych. No to teraz jeszcze zobaczmy ulice, jak wyglądają. Jak wygląda teraz tutaj centrum Tarnowa? Czy zatrzymujemy się? Stoimy gdzieś? Nie stoimy płynnie, chociaż tych samochodów troszeczkę więcej już mamy, ale na szczęście bez postoju. Wzmożony ruch Myszuńskiego tutaj, szczególnie w okolicach skrzyżowania Szkotnik. Wzmożony ruch też Krakowska na wysokości Krasińskiego i Urszulańskiej. Też na Konarskiego tych samochodów i na Dąbrowskiego. Krótki postój na Tuchowskiej, ale to standardowo, ponieważ tutaj trzeba się włączyć do ruchu Narutowicza Konarskiego. No i często jest tak, że kierowcy nie jadą tam na suwak, dlatego tutaj przypominam o tym, żeby puścić tych, co na Tuchowskiej stoją i czekają. Zobaczmy sobie do Mościc, jak wygląda sytuacja tam. Aleje Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów z Blitowska. Spokojnie, płynnie, podobna sytuacja tu. Tutaj skrzyżowanie mamy Czerwona, Krakowska i ulica Koszycka bez postojów.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: To sytuacja na teraz, czyli na 13 minut przed godziną 9, ale proszę pamiętać, że to wszystko na naszych drogach dynamicznie się zmienia, no i za chwilę możemy gdzieś w jakimś miejscu na chwilę utknąć, ale co najważniejsze, tych samochodów mimo wszystko jest dużo mniej, bo przecież trwają wakacje, a jak wakacje, no to mniejszy ruch zazwyczaj mamy w mieście. No to teraz co? Wadem Ekom Scouta i zespół Lady Punk, czyli wracamy do polskiej muzyki. Polski czwartek, gramy wyłącznie po polsku, a za chwilę Kapitan Nemo.

Lorelai. No to dorzucamy jeszcze do kalendarza Lorelai, czyli do Julii, Tim i Piotra. No i pozdrawiamy jeszcze raz naszych dzisiejszych solenizantów. 5 minut nam zostało do godziny 9:00, już za chwilę. Punktualnie o 9:00 wiadomości i kolejne informacje na antenie Radia Arden Małopolska. Do tego czasu jeszcze Patrycja Markowska i drogi kolego. No właśnie, drogi kolego, drogi przyjacielu, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. No to proszę nie zapominać o swoich kolegach, koleżankach i w ramach przyjaźni, no wybrać się gdzieś na przedpołudniowy na przykład wspólnie razem spacer.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu?

0: certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Niezidentyfikowany obiekt spadł w Lubelskiem. Mieszkańcy słyszeli potężny huk.
5: Nie szło, żeby nie słyszeć. To był straszny świst. Gwizd, to było coś strasznego.
4: Będą opóźnienia prac prowadzonych na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej w gminie Ochotnica Dolna. O szczegółach już za chwilę. W tych wiadomościach także o tym, co kształtuje charaktery młodych osób.
6: Nadopiekuńczość po prostu krzywdzi i uczy bezradności.
4: Wiadomości o 9:00, Anna Mleczko zapraszam. Silny huk, trzęsące się domy w posadach, dezorientacja, strach oraz szok. Tak sołtys Tarnawy Kolonii Maria Daniłowska opisuje upadek niezidentyfikowanego obiektu. Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w województwie lubelskim. Na miejscu odkryto krater i porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Maria Daniłowska podkreśliła, że wybuch usłyszeli wszyscy mieszkańcy Tarnawy Kolonii i wsi okolicznych.
5: Nie szło, żeby nie słyszeć. To był straszny świst, gwizd. Trudno to nazwać, trudno określić, bo człowiek jest no po prostu wybudzony. I straszny huk, i słup ognia, i taki grzyb dymu. To było ponad barierę dźwięku po prostu. I człowiek taki wypłoszony, wystraszony. To było coś strasznego.
4: Sołtys Tarnawy Kolonii dodała, że nad wsią latały samoloty, w powietrzu było czuć proch. Zanim doszło do upadku obiektu, jak mówiła Maria Daniłowska, nie było żadnych alertów o zagrożeniu. Do zdarzenia doszło około 80-90 km od granicy z Ukrainą o 4:00 nad ranem. Przed godziną 4:00 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Po kilku minutach przed dokonaniem jego identyfikacji zanikł z systemów radiolokacyjnych i spadł na Lubelszczyźnie. Takie informacje przekazuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Jacek Goryszewski.
7: Nasze systemy radiolokacyjne wykryły około godziny 3:40 obiekt w naszej przestrzeni powietrznej. Został niezwłocznie skierowany tam myśliwiec celem identyfikacji i rozpoznania tego obiektu i później, jeżeli byłaby taka konieczność ewentualnej neutralizacji. Niestety nie doszło do tej identyfikacji, a obiekt spadł. W to miejsce skierowany śmigłowiec, który rozpoznał miejsce upadku i przekazaliśmy te informacje żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, których naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy zabezpieczył teren.
4: Obiekt upadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Będą opóźnienia prac prowadzonych na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej w gminie Ochotnica Dolna. Na trasie między Łąckiem a Krościenkiem nad Dunajcem powstaje nowy most oraz rondo, które ma usprawnić przejazd. Roboty trwają od marca zeszłego roku. Jak mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja, prace potrwają prawdopodobnie o miesiąc dłużej niż zakładano.
8: Tutaj mocno zaawansowane prace, ale czas realizacji trochę się nam zmieni. Planowaliśmy skończyć w sierpniu, skończymy prawdopodobnie we wrześniu. Tam były problemy natury technicznej, grunt, trudności z posadowieniem przyczółka mostu, więc typowo techniczne rzeczy.
4: Poza budową nowego mostu na drodze wojewódzkiej powstaną też nowe drogi dojazdowe do powstającego ronda. Koszt inwestycji to blisko 18 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa małopolskiego oraz z dofinansowania z budżetu gminy Ochotnica Dolna. Kierowcy mogą tędy cały czas przejeżdżać, bo nowy most przebiega obok dawnej przeprawy.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Nadopiekuńczość krzywdzi i uczy bezradności, mówi prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Robert Rybak. W jego opinii to zwykłe codzienne obowiązki budują bliskość w rodzinie. Przekonuje, że młodzi muszą mieć swoje obowiązki, bo to kształtuje ich charaktery.
6: Nadopiekuńczość po prostu krzywdzi i uczy bezradności. Nasz dom był miejscem, gdzie synowie, dzisiaj już dorośli, samodzielni, mężczyźni, od małego mieli swoje zadania. Uczyliśmy ich, że dojrzałość to gotowość do pomocy. Musieli umieć włączyć pralkę, zrobić prosty obiad, czy po prostu posprzątać. Dzisiejszy świat przyzwyczaja młodych, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki bez żadnego wysiłku. Praca w domu uczy cierpliwości. Musisz poświęcić swój czas, zmęczyć się, żeby zobaczyć czysty pokój, czy zjeść dobry posiłek. I dzisiaj widzę z tej perspektywy lat, że ta domowa szkoła obowiązków dała moim synom ogromną siłę w dorosłym życiu.
4: O pracy, która integruje wspólnotę domową, będzie w dzisiejszej audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II. Audycje są emitowane na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w czwartki o godzinie 13:10. Jest znana z zespołu Mila, a teraz nagrała pierwszą solową płytę. Pochodząca z Limanowej Iwona Cichoń w ramach Biesiadnej Środy na naszej antenie opowiedziała o swoim debiutanckim wydawnictwie pod tytułem Góralskie Życie.
2: Ta płyta powstała w większości z myślą o moich słuchaczach, którzy gdzieś tam mnie obserwują, którzy mnie wspierają i to dla nich tak naprawdę powstała ta płyta z przekazem takiego mocnego folku. Nie ukrywam, że już jestem w trakcie tworzenia drugiej płyty.
10: O.
2: Ta płyta jest stricte dedykowana właśnie dla moich fanów, dlatego jest aż 15 numerów i jest bardzo mocno folkowa, a druga płyta będzie, mogłabym powiedzieć, bardziej moja.
4: Już jutro premierę będzie miał nowy utwór Iwony Cichoń, Tam gdzie muzyka, który przedpremierowo można było usłyszeć na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Całej rozmowy z wokalistką można posłuchać na naszej stronie internetowej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. Wygląda na to, że zima z wielkim śniegiem nie będzie chodziła, ale wiemy, że w pogodzie to jednak nic się nie da przewidzieć. Ale jedno jest pewne, na razie słonecznie i bardzo gorąco i zapowiada nam się początek sierpnia również gorący. Dziś, przypominam, maksymalnie to 34 stopnie, mamy już prawie 24 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I co najważniejsze, słonecznie, niebo błękitne i od Pomorza aż po góry sporo tego słońca i nad całą Polską praktycznie tutaj nie widzimy chmur. To są bardzo dobre informacje dla tych, którzy wypoczywają, dla tych, którzy na wakacjach. I taka pogoda nie tylko w Polsce słoneczna, ale praktycznie w całej Europie, wszędzie słońce dominuje, tak więc wszyscy powinni być zadowoleni.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Zadowolenie, ale znając nas Polaków, na pewno będziemy narzekać, że za gorąco, za duszno. W nocy źle się śpi, bo temperatura powyżej 20 stopni. No ale proszę pamiętać, że ostatnie dni to były pochmurne, deszczowe i też narzekaliśmy. 7,5 minuty mamy po godzinie 9:00.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
0: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

Co mnie w tobie zachwyciło? I Irena Majarowska, ja wiem, co powinno nas dziś zachwycić, a dziś powinien nas szczególnie zachwycić sernik. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień sernika i chyba nie ma osoby, która takiego sernika jakiegokolwiek nie próbowała, nie smakowała, bo ten sernik nam towarzyszy. Jeden z najstarszych przecież to deserów świata. Historia sernika sięga starożytnej Grecji, a dokładnie pierwszy przepis, najstarszy zachowany przepis spisał grecki pisarz Atenajos i on, ten przepis pochodzi z 230 roku naszej ery. No to pozostajemy jeszcze w Grecji. Igrzyska greckie, 776 rok, przed naszą erą, sernik w pierwotnej formie z sera, miodu i mąki, podawany sportowcom podczas pierwszych igrzysk olimpijskich jako źródło energii. Tak więc jeżeli komuś tej energii brakuje, to proszę pamiętać, sernik jest idealny. A szczególnie teraz, o tej porze, 21 minut po godzinie 9, sernik, serniczek do porannej kawy albo herbaty, no coś pięknego, coś przyjemnego. I a propos tych przyjemności, no to też taki sernik, najcięższy sernik na świecie, rekord Guinnessa, 3 tony 129 kilo, wypieczony w 2013 roku. 3 tony 129 kilo sernika. Pytanie tylko, ile osób musiałoby konsumować ten sernik. Jedna osoba nie byłaby w stanie, nawet sympatyk sera, a dokładnie sernika, no bo ten sernik robiony jest z sera. No zazwyczaj, no tutaj ten twaróg jest produktem wytwarzanym z mleka, którym podany jest później ukwaszeniu i on właśnie jest stosowany do sernika. Tak więc jeżeli ktoś się zastanawia, co słodkiego, co dobrego dziś chciałby zjeść, no to przypominam, sernik obowiązkowo. A do tego sernika, no to już wiemy, że kawa albo herbata. No i oczywiście polska muzyka. Golec w orkiestra. Nie słodycze, ale kto się ceni.

To już co nie tam się lenim, nie lenimy się, my tylko robimy besernik, my dzień sernika. A jaki sernik? No też po prostu zależy od nas. Możemy zrobić sobie sernik nowojorski, baskijski albo sernik wiedeński. A jeżeli nie mamy czasu, no to po prostu do cukierni trzeba się udać. Dzień sernika, przypominam, sernik nowojorski, no to musimy to rozszyfrować. Gęsty, kremowy, maślany, pieczony w kąpieli wodnej na spodzie z ciasteczek. Baskijski, pieczony w bardzo wysokiej temperaturze, ma mocno skarmelizowany brązowy wierzch i kremowe, miękkie wnętrze. Natomiast wiedeński, no to nasz polski klasyk, bez spodu, przygotowywanym z dużej ilości jajek i mielonego twarogu, i wydaje mi się, że ten wiedeński to jest po prostu najlepszy. I a propos smaków, tych naszych smaków, polskich smaków, będziemy mówili na antenie Radia RDN Małopolska po godzinie 9 w sobotę, jak my co sobotę my właśnie spotykamy się podczas wakacji z kłami gospodyń wiejskich i na temat właśnie tych smaków, na temat tej kuchni i na temat pielęgnowania przepisów, żeby te staropolskie przepisy nie zginęły. I jak pielęgnują te przepisy właśnie koła gospodyń wiejskich, no to w tą sobotę my będziemy rozmawiać. Przypominamy, po godzinie 9 spotkaniem ze strażniczkami małopolskich smaków, a spotkamy się z kołem gospodyń wiejskich Słona. Zapraszam, to po godzinie 9 w sobotę. Temat, no właśnie, pieczenia będzie na pewno tutaj w roli głównej nam towarzyszył, ale to pieczenie również i dziś, bo w kalendarzu dzień sernika. A już za chwilę, punktualnie o godzinie 9.30, wiadomości ekonomiczne na antenie Radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Wiadomości ekonomiczne.
1: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy dotyczący ograniczenia promocji i sprzedaży alkoholu. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tak zwanego piwa 0%, a także wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej Polsce między 22 a 6 rano. Kolejne rozwiązania dotyczą zakazu cenowych promocji na alkohol, na przykład 12 plus 12 sztuk. Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska ocenia, że zakaz promocji cenowych bez odpowiednich poprawek może okazać się nieskuteczny.
2: Jedynym sposobem na ograniczenie sprzedaży 12 plus 12 za darmo, czy sprzedaży poniżej jakiejś tam rozsądnej ceny, byłoby wprowadzenie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu. To by spowodowało, że nie byłoby możliwe sprzedawanie alkoholu po cenach śmiesznie niskich.
1: Do ustawy powinien trafić również obowiązek ukrywania alkoholu na stacjach benzynowych, dodaje prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich Jan Śpiewak.
3: Obowiązek zakrywania półek z alkoholem na tych stacjach benzynowych, tak żeby trzeźwi alkoholicy mogli normalnie korzystać z stacji benzynowych, a nie, prawda, być tutaj wystawieni na różnego typu komunikaty czy właśnie widok tego alkoholu, co może być powrotem ich do nałogu.
1: Posłowie wycofali się z kilku proponowanych wcześniej poprawek, m.in. zakazu sprzedaży alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml pojemności oraz konieczności ukrywania piwa, wina i wódki na stacjach benzynowych. Wprowadzenie takich zmian wymagałoby kolejnej notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej i wydłużyłoby proces przyjęcia ustawy. Zakaz sprzedaży tzw. małpek zostanie zaproponowany w osobnym poselskim projekcie. Sejm zagłosuje nad ograniczeniami reklamy i sprzedaży alkoholu po wakacjach. Na Bałkanach ponownie rosną ceny paliwa. Rządy próbują ograniczyć skutki wzrostu cen ropy dla kierowców. W Chorwacji od wtorku obowiązują nowe, wyższe ceny maksymalne. Piotr Piętka.
4: Chorwacki rząd jednocześnie podwyższył ceny na stacjach, ale też obniżył akcyzę i marże sprzedawców, aby ograniczyć skalę tej podwyżki. Benzyna podrożała o 8 centów do euro 62 za litr, a diesel aż o 16 centów do euro 75. W Serbii władze zdecydowały natomiast o przedłużeniu do 2 sierpnia obniżonej o 20% akcyzy na paliwa. To kolejna próba ochrony kierowców i przedsiębiorców przed skutkami rosnących cen ropy. Mimo państwowego wsparcia ceny na stacjach nadal rosną. Obecnie litr diesla kosztuje tam około euro 90, a benzyny euro 70. Sytuację dodatkowo komplikuje bardzo niski poziom Dunaju. Serbia sprowadziła w lipcu zaledwie około 1/4 planowanej ilości produktów naftowych, ponieważ płytka rzeka ogranicza możliwość transportu paliw barkami. W efekcie kryzysu na Bliskim Wschodzie i blokady cieśniny Ormus państwa regionu coraz częściej sięgają po interwencje podatkowe i regulacje cen, próbując złagodzić skutki kryzysu energetycznego dla swoich gospodarek i konsumentów.
1: Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 sierpnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze w lipcu. Wcześniej pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę, 15 sierpnia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach. 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca, natomiast świadczenia przekazywane na konto trafią do banków 30 lipca. Wcześniej swoje świadczenie otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizują 12 sierpnia.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Proszę pamiętać o tym, żeby nawadniać organizm. Dziś bardzo wysokie temperatury. Te temperatury będą dochodziły do 34 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej. 36, piątek, sobota. Już 26 stopni, tyle wskazuje nasz radiowy termometr. W całej Polsce słonecznie, niebo błękitne. Ciśnienie wynosi 998 hektopaskali.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Pozostańmy przy tej wodzie i przy chłodzeniu naszego organizmu. Ile picie wody w czasie upałów? No specjaliści mówią, że należy pić od 3 do 4 litrów wody dziennie, znacznie zwiększając standardowe spożycie płynów. Dokładna ilość też zależy od masy ciała, aktywności fizycznej czy temperatury otoczenia, ale minimum 3 litry tyle powinna wypijać przeciętna dorosła osoba w bardzo gorące dni. Tak więc proszę o tym pamiętać, pić regularnie po kilka łyków co kilkadziesiąt minut zamiast dużej ilości wody naraz, czyli małe porcje. No i unikać lodowatej wody. Ja wiem, że ta lodowata woda to nagle ochłodzenie, ale proszę pamiętać, że bardzo zimna woda nasila pocenie się, a z drugiej strony też może wpływać na nasz organizm, czyli po prostu na nasze gardełko. No i tutaj mogą później zacząć się problemy. Tak samo klimatyzacja w tych naszych samochodach. Też proszę nie przesadzać, by później się nie okazało, że zamiast cieszyć się z ładnej pogody i słońca, no to my troszeczkę przeziębieni, katar i ból gardła mamy. 24 minuty nam zostało do godziny 10. W nocy też będzie bardzo ciepło. W nocy temperatura będzie wynosiła nawet 20 stopni, a kolejne noce to nawet 22. Polski czwartek, no to daj mi tę noc i zespół Bolter.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

Upały, wysokie temperatury nam będą towarzyszyły. No to pozostajmy przy tych upałach, które powróciły nam do Polski. W większości regionów termometry no pokażą dziś powyżej 30 stopni. Kolejne dni również powyżej 30 stopni Celsjusza. I tutaj upały przede wszystkim, proszę o tym pamiętać, zagrażają seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Tutaj mówi i przypomina również rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego.

0: sanitarnego Marek Waszczewski.
1: Jeżeli tylko możemy, to w godzinach największego upału, czyli między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy wychodzić z domu, to przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów. Na pewno pamiętamy też o tym, żeby regularnie się nawadniać. Takim standardowym naszym postępowaniem powinno być wypicie około 2-2,5 litra wody.
0: I tutaj dodaję, że upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet i życiu, dodaje właśnie Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego.
1: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić, to jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
0: Służby przypominają, by w upały pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Należy również pamiętać o zapewnieniu czworonogom stałego dostępu właśnie do chłodnej wody i zacienionego miejsca. A propos tej wody, o której tutaj już my mówiliśmy, ile należy pić tej wody, szczególnie podczas tych upałów. Ja przypominam, że tak te 3 litry to jest taki standard, tyle powinna wypijać przeciętnie dorosła osoba w bardzo gorące dni. Te minimum 3 litry, ale to też zależy od naszej masy ciała, aktywności fizycznej czy temperatury otoczenia, ale proszę pamiętać też, że jeżeli my pijemy, to unikamy słodzonych napojów gazowanych, alkoholu oraz dużych ilości mocnej kawy, które potęgują właśnie pragnienie i działają odwadniająco. Tak więc o tym nie zapominajmy. Najlepsza czysta woda, a jak czysta woda, to wybierać wysoko zmineralizowaną wodę mineralną. 9 minut nam zostało do godziny 10. Temat pogody jeszcze będzie wracał. Po wiadomościach wrócimy do tematu pogody, do tych temperatur. No i będziemy jeszcze raz sprawdzać te temperatury. Na razie rezerwat. Kocha Ciebie Niebo, czyli Polski Czwartek. Przypominam, gramy wyłącznie po polsku.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Obiekt, który przekroczył w nocy granicę Polski, to rosyjska rakieta manewrująca, o szczegółach już za chwilę. Do Polski powróciły upały, po czym poznać niebezpieczne przegrzanie organizmu.
5: Zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić. To jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany.
4: W tym barku powstaje nowa ścieżka rowerowa, o tym w tych wiadomościach. I sezon na ogórki w pełni, tarnowski burek pachnie kiszonkami.
6: Moja mama wczoraj mi mówi, że zjadłabym takie ogórki z burku z Tarnowa. Więc jak ujrzałam, to stwierdziłam, że się zapytam i jej kupię.
4: Wiadomości o 10:00, Anna Tamleczko zapraszam. Przed godziną 4:00 w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Po kilku minutach przed dokonaniem jego identyfikacji zanikł z systemów radiolokacyjnych, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji była to rosyjska rakieta. Przemysław Lis.
7: Rosyjska rakieta manewrująca CH-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, poinformował w internetowym wpisie szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Jak wcześniej poinformowało Wojsko Polskie, o 3:40 polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16. Po 6 minutach, jeszcze przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł z systemów radiolokacyjnych. Na jednym z pól niedaleko miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim odnaleziono 10-metrowy krater. Na miejscu trwa praca służb. Na 10:15 premier Donald Tusk zwołał także posiedzenie zespołu koordynacyjnego, które odbędzie się w lubelskim urzędzie wojewódzkim.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Do Polski powróciły upały. W większości regionów termometry pokażą dziś i w kolejne dni ponad 30 stopni Celsjusza. Upały zagrażają przede wszystkim seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do występu udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić. To jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia. Jeżeli do tego dojdą nam faktycznie zawroty głowy, jeżeli będziemy czuli się źle, jeżeli zasłabniemy, to w takim przypadku zazwyczaj konieczny będzie już kontakt z lekarzem.
4: Służby przypominają, by w upale pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. Należy również pamiętać o zapewnieniu czworonogom stałego dostępu do chłodnej wody i zacienionego miejsca.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: W tym barku powstaje nowa ścieżka rowerowa. Trasa prowadzić będzie od miasteczka rowerowego w kierunku ulicy Armii Krajowej. Władze samorządu zapowiadają, że to dopiero pierwszy etap większego projektu związanego z rozbudową infrastruktury dla rowerzystów w tej części miejscowości. Więcej na ten temat Maria Mułka.
9: Nowy odcinek ścieżki rowerowej ma poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się rowerzystów. Stworzy też nową możliwość rekreacji dla mieszkańców i gości. Ścieżka będzie gotowa jeszcze tego lata, a koszt jej budowy to 273 tysiące złotych. Gmina Tymbark pochwaliła się jednak także inną inwestycją, która powstanie w tej okolicy. Samorząd dostał dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy złotych na rozbudowę parku Zofii Turskiej. Całkowita wartość tej inwestycji wyniesie 848 tysięcy złotych, co oznacza, że 40% kosztów pokryje gmina Tymbark. Jesienią planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych, natomiast rozpoczęcie prac przewidziano na przyszły rok.
4: Na tarnowskim burku trwa prawdziwy sezon na ogórki i domowe kiszonki. Stragany na placu targowym uginają się od świeżych, pachnących warzyw, a kupujących nie brakuje od samego rana. Sprzedawcy przyznają, że w ostatnich tygodniach zainteresowanie ogórkami wyraźnie wzrosło. Wielu mieszkańców zaopatruje się w zapasy na zimę, przygotowując kolejne słoiki z kiszonkami. To naprawdę wciąga, mówi pani Krystyna, która sprzedaje za zarówno ogórki, jak i gotowe weki.
0: Przepis mam starodawny. Ogóreczków dopiero zrobiłam 60, bo co zrobię, to przyniosę na burek i takie świeże idą. Ale mam takie wspaniałe, że co roku prawie mi się nie zepsuje nic. Tylko koper, chrzan i czosnek. A jak pani da jakieś wynalazki, to się robią ogóreczki gorzkie i ja już mam to wypróbowane, bo mnie tak mama nauczyła, babcia. Łyżkę soli na litrę. I tak trzeba pilnować. A jak się przedobrzy sól, to też nie będą dobre. Ogóreczki dzisiaj mam po 7,50.
10: A taki gotowy słoik?
0: To za dychę sprzedaję.
10: Po ile koper?
0: A koper mam taki starszy po 3 zł, a ten zieleniutki mam po 5.
10: To jeszcze chrzan i jeszcze czosnek.
0: Chrzanik mam po 32 zł, piękny, obrany.
10: Za kilo?
0: A czosnek mam po 4 zł.
10: Czy pani robi ogórki, czy woli kupić już gotowe?
6: Robiłam, ale moja mama wczoraj mi mówi, że zjadłabym takie ogórki z burku z Tarnowa. Więc jak ujrzałam, to stwierdziłam, że się zapytam i jej kupię.
10: Ile słoików ma pani już zrobionych?
6: Koło 100, bo ja mam dużą rodzinę i tak jak ktoś przyjedzie, a to masz ogórki. Trzeba się dzielić.
4: To już pani Maria z gminy Pleśne, która jak słyszeliśmy chętnie dzieli się tym, co sama przygotuje. A z paniami na Tarnowskim Burku rozmawiała Ewa Biedroń.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ciekawym, jak sernik z ogórkiem by się komponował, ale proponuję mimo wszystko osobno ogórki, konsumować osobno sernik, a dzisiaj w kalendarzu mamy dzień sernika. Prognoza pogody i tutaj nam się nic nie zmienia i nie będzie się zmieniało przez najbliższych kilkanaście dni, czyli bardzo dobrze, bo przecież mamy wakacje, czekaliśmy na słońce, chociaż troszeczkę będziemy narzekać na upały. Dziś 34, jutro 36 stopni.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I wygląda na to, że wcale nie musimy jechać na południe Europy, do Hiszpanii, do Grecji, do Turcji czy do Włoch. U nas też pięknie, ładnie, słonecznie, bardzo gorąco. Nie tylko w ciągu dnia, ale również i w nocy. W nocy temperatura od 20 do 22 stopni, a w ciągu dnia, przypominam, 34, jutro 36 i już mamy 27 stopni.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

ciągle walczy przed siebie, iść, bierze życie, takie jest. To zespół Meclowic. No i a propos właśnie tego tekstu, który usłyszeliśmy w piosence Meclowic, to tutaj warto podać jeszcze inne słowa. Spisywanie celów do osiągnięcia weszło mi w krew, podobnie jak wiara w to, że nie ma drogi na skróty. Dopiero po setkach czy tysiącach powtórzeń opanowałem moją ulubioną pozę, nauczyłem się ciętych ripost, tańczyć tango, na przykład w prawdziwych kłopotach, malować piękne kartki urodzinowe i mówić: jeszcze tu wrócę, w odpowiedni sposób. Czyli I'll be back z filmu Terminator, słynne słowa, wrócę tu. O kogo chodzi? No chodzi o Terminatora, który kończy dziś 79 lat, a tak naprawdę chodzi o Arnolda Schwarzeneggera, który właśnie dziś kończy 79 lat, aktor, były kulturysta, gubernator Kalifornii, urodził się właśnie 30 lipca, pochodzi z Austrii, no i tutaj do Stanów Zjednoczonych przyjechał w 1968 roku, jako wówczas 21-letni utytułowany kulturysta. Mówiono mu na samym początku, że z tym nazwiskiem, gigantyczną masą mięśniową i silnym austriackim akcentem nie zrobi kariery filmowej. Jednak Schwarzenegger przekuł te cechy w sukces. W 1982 roku zagrał w filmie z gatunku miecza pod tytułem Conan Barbarzyńca, który okazał się kasowym hitem, a później kolejny wielki hit Terminator, no i kolejny Terminator Dzień Sądu, Bunt Maszyn, czy Terminator Mroczne Przeznaczenie, Predator, tutaj jeszcze oczywiście kolejne wyjątkowe produkcje, Bliźniacy, czy Gliniarz w przedszkolu, i tak by można było wymieniać. No jedno jest pewne, bardzo popularny aktor, ale też warto dodać, że również i polityk, bo przecież tutaj kongresmen, gubernator Kalifornii, no i Arnold Schwarzenegger, który sięgnął po najwyższe laury, nie tylko właśnie w filmie, w działalności publicznej, ale też i w sporcie, no i został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami, między innymi francuskim odznaczeniem państwowym, orderem Legii Honorowej w klasie komandora, austriacką wielką odznaką honorową za zasługi oraz miejscem w California Hall of Fame. No i jeszcze a propos właśnie Arnolda Schwarzeneggera, jeszcze jeden cytat dotyczący właśnie tego wyjątkowego aktora, wyjątkowej osoby. No i to jest bardzo ciekawe, że jeszcze nigdy nic dobrego nie wynikło z posiadania planu B. Plan B to plan porażki. Tak mówi o skupieniu na cel właśnie Arnold Schwarzenegger. I'll be back! No, moi kochani, no to Terminator dzisiaj obowiązkowo do obejrzenia, bo jakiś inny film z udziałem właśnie Arnolda Schwarzeneggera. A co jeszcze ciekawego? Co jeszcze ciekawego można zobaczyć? Na co warto się wybrać? O tym za chwilę będziemy mówić. 10:30 wiadomości kulturalne.

Szulam na Polski Czwartek. Szał sezonowej memody. No to pozostajemy na chwilę przy tej memodzie. W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy moda może być formą oporu i walki z okupantem? Na to pytanie właśnie odpowiadam. Wystawa, czasowa wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego, która została otwarta wczoraj. Tak więc jeżeli ktoś w podróży będzie przejeżdżał przez Warszawę, zachęcam do tego, żeby odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. Właśnie w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, to już 82. rocznica. No i pytanie, czy sukienka może być mundurem? O tym, jak właśnie wojna zmieniła strój warszawiaków, pokazuje ta wystawa, że dbanie o strój było jedną z form właśnie sprzeciwu mieszkańców stolicy wobec niemieckich planów ich odczłowieczania. Przypominam, wystawa czasowa w Muzeum Powstania Warszawskiego od wczoraj do obejrzenia, czy moda może być formą oporu. No praktycznie przeddzień już obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

0: Reklama.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Autobączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
3: Skoda. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzfałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: O reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
6: Jolanta Maścierz, zapraszam. Przez ponad 250 lat był świadkiem historii Zakliczyna, służył jako dom mieszkalny, dawał schronienie partyzantom Armii Krajowej, a później stał się miejscem pielęgnowania pamięci o regionie. Dziś zabytkowy dom pod Wagą rozpoczyna nowy rozdział. Po kompleksowym remoncie konserwatorskim będzie ponownie udostępniany zwiedzającym, stając się jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych miasta. Obiekt znajduje się przy ulicy Mickiewicza, prowadzącej z rynku do kościoła pod wezwaniem świętego Idziego Opata. Pochodzi z 1767 roku i jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Zakliczyna. W czasie II wojny światowej mieszkała tu Magdalena Międzyrzecka, pseudonim Waga, działaczka Armii Krajowej, która udzielała schronienia partyzantom. To właśnie od jej pseudonimu pochodzi nazwa budynku. Od 1973 roku działał tu amatorski teatr prowadzony przez Stefana Ściborowicza, później Izba Pamiątek, a od 2002 roku Muzeum Grodzkie pod Wagą, prezentujące eksponaty etnograficzne oraz pamiątki związane z historią Zakliczyna i działalnością Ruchu Oporu. Nowy etap rozpoczął się w 2022 roku, gdy gmina Zakliczyn uregulowała stan prawny nieruchomości. Remont konserwatorski z zachowaniem historycznych elementów kosztował blisko 1 200 000 zł. Opiekę nad odrestaurowanym zabytkiem przejmie Zakliczyńskie Centrum Kultury, które będzie udostępniać dom pod Wagą zwiedzającym. Już dziś kolejny koncert w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego w Tarnowie. Artyści występują w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Dziś i jutro na scenie przy ulicy Lipuczego pojawią się uczestnicy festiwalu ze Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Chin, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii. Początek o 18:00. Z kolei 1 i 2 sierpnia, również o godzinie 18:00 w sali koncertowej, będą występować uczestnicy festiwalu, a także Tarnowska Orkiestra Kameralna. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Radio RDN Małopolska patronuje 10. Międzynarodowemu Festiwalowi Pianistycznemu w Tarnowie. Można zostać częścią filmowej historii. Limanowski Dom Kultury razem ze studentami Szkoły Filmowej w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału w castingu do realizowanego w Limanowej i w okolicach projektu filmowego. Jeśli masz w sobie pasję, energię, odwagę i marzysz o występie przed kamerą, to jest właśnie twoja szansa. W trakcie nagrań będzie można przekonać się, jak wygląda praca na prawdziwym planie zdjęciowym. Właśnie trwa nabór. Poszukiwane są kobiety w wieku od 25 do 70 lat oraz mężczyźni w wieku od 30 do 80 lat, którzy mają wcielić się w rolę różnych członków rodziny lub statystów. Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia znajdują się na stronie Limanowskiego Domu Kultury. Od dziś przez 4 dni Tarnów stanie się stolicą rysunku. Rusza Festiwal Miejskiego Szkicowania. To nowość w mieście, która ma się opierać na warsztatach i pokazach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów z Polski i zagranicy.
7: Szkicownicy, rysownicy z całego świata pod okiem wybitnych specjalistów, którzy najpierw poprowadzą prelekcje i warsztaty. Są to osoby z Singapuru, z Nowej Zelandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Ukrainy, z Polski oczywiście. Wybitni rysownicy i pod ich okiem później te grupy wyruszą na miasto i będą szkicować albo detale architektoniczne, albo całe obiekty architektoniczne, które w Tarnowie są naprawdę wyjątkowe. Rysownicy, szkicownicy nie będą używać sztaluk. Oni w swoich notesach, no takich notatnikach, będą to robić różnymi technikami, bo od ołówka, czyli w taką monochromatyczną techniką, wykorzystując kredki kolorowe, akwarele.
6: Mówi Marcin Sobczyk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. Festiwal Miejskiego Szkicowania potrwa do niedzieli, 2 sierpnia. Przy okazji tego wydarzenia powstała specjalna sześciokolorowa paleta barw, w których dominującymi są kolory kojarzone z Tarnowem. Jest znana z zespołu Mila, a teraz nagrała pierwszą solową płytę. Pochodząca z Limanowej Iwona Cichoń w ramach Biesiadnej Środy na naszej antenie opowiedziała o swoim debiutanckim wydawnictwie pod tytułem Góralskie Życie.
8: Tam, gdzie muzyka, tam będzie zabawa.
9: Ta płyta powstała w większości z myślą o moich słuchaczach, którzy gdzieś tam mnie obserwują, którzy mnie wspierają i to dla nich tak naprawdę powstała ta płyta z przekazem takiego mocnego folku. Nie ukrywam, że już jestem w trakcie tworzenia drugiej płyty.
10: O.
9: Ta płyta jest stricte dedykowana właśnie dla moich fanów, dlatego jest aż 15 numerów i jest bardzo mocno folkowa, a druga płyta będzie, mogłabym powiedzieć, bardziej moja.
6: Już w piątek premierę będzie miał nowy utwór Iwony Cichoń, Tam, gdzie muzyka, który przedpremierowo można było usłyszeć na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Rozmowy z wokalistką możecie posłuchać na naszej stronie rdn.pl. Kinoplenerowe Radia RDN dziś będzie gościć w Wierzchosławicach. O 20.30 na placu przy Gminnym Centrum Kultury wyświetlimy film pod tytułem Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka. Władze gminy zachęcają, by przyjść tutaj już o 19.30. W ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej zaplanowano konkurs profilaktyczny pod tytułem Aktywne wakacje w Wierzchosławicach. Jutro z kinem plenerowym będziemy w Ryglicach, w sobotę film pod gwiazdami obejrzymy w Tarnowie. Nie żyje irlandzki muzyk Glenn Hansard. 56-letni artysta zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Glenn Hansard był znany przede wszystkim jako lider rockowej formacji The Frames oraz współtwórca duetu The Swell Season z czeską pianistką i wokalistką Marketą Irglową. Wspólnie z artystką napisał utwór Falling Slowly. Piosenka zdobyła Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną w 2008 roku. To ścieżka do filmu Once z 2007 roku w reżyserii Johna Carneya, w którym Glenn Hansard zagrał główną rolę ulicznego muzyka.

0: W swojej karierze muzycznej Glenn Hansard był kilkukrotnie nominowany do nagrody Grammy.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Wiatr delikatny w ciągu dnia w porywach do 5 tylko kilometrów na godzinę i temperatury, wysokie temperatury, dziś 34 stopnie, przewaga słońca, niebo błękitne, mamy 28, tyle wskazuje nasz radiowy termometr. W Tarnowie jutro cieplej, jeszcze cieplej, 36, w nocy 19 i takie temperatury jeszcze w przyszłym tygodniu nas czekają.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Tak, tak, przyjaciel potrzebny od zaraz, a posiadanie bliskich w życiu obniża poziom stresu, może wydłużyć życie w taki sam sposób jak rzucenie palenia czy regularny ruch. No i tutaj prawdziwa przyjaźń podnosi poziom oksytocyny, dopaminy oraz endorfin, czyli hormonów odpowiadających za dobre samopoczucie. A badania pokazują jasno, że zmiana zwykłej znajomości w bliską przyjaźń zajmuje średnio około 200 wspólnie spędzonych godzin. Przyjaciel potrzebny od zaraz to Kaja Paschalska. Ja przypominam, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, tak więc pamiętajmy o przyjaciołach. No i co? No to wybieramy się z przyjacielem na wspólny wypad. Za miasto na przykład. Dlaczego nie? Tym bardziej, że pogoda idealna, słoneczko, robi się coraz cieplej. No to wspólnie spędźmy ten wolny czas w Dniu Przyjaciela. Dbajmy o te relacje przyjacielskie.
1: Że pójdę, będzie milej, myślę nawet nie zauważyć.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: RDN Małopolska.

0: który przekroczył w nocy granicę Polski, to prawdopodobnie rosyjska rakieta. Już za chwilę u nas komentarze polityków. Mężczyzna z gminy Gorlice miał grozić matce śmiercią. Może spędzić za kratami nawet 5 lat. Mały autobus za darmo będzie woził ludzi po tarnowskiej Starówce. 11 wiadomości. Ewa Biedroń. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Tak napisał w mediach społecznościowych wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O 3:40 w polską przestrzeń powietrzną wleciała prawdopodobnie rosyjska rakieta. W miejscowości Tarnowa Kolonia odkryto krater. O szczegółach Sylwia Białek.
1: Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i służby. Premier podkreślił, że służby systematycznie informują go o okolicznościach zdarzenia. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju, w tym do prezydenta Karola Nawrockiego. Procedury zadziałały, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
2: Wojsko monitoruje obiekty, które niestety, ale zdarza się, że wlatują w polską przestrzeń powietrzną.
1: Wyjaśnień od ministra obrony domaga się jednak polityk Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.
3: W alarmach nie ma nic złego. Jeśli jest zagrożenie, to alarmy są po to, żeby rzeczywiście były jak najgłośniejsze. Tylko chodzi o komunikację, bo następne 3 godziny czekaliśmy na Lubelszczyźnie na jakiekolwiek informacje na temat tego, co się stało. Tak być nie może.
1: Policja zapewnia, że nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Według szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy w Polsce spadła rosyjska rakieta.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Mężczyzna z gminy Gorlice jest podejrzewany o to, że groził własnej matce śmiercią, łamiąc sądowy zakaz zbliżania się do niej. Agresywny syn może spędzić za kratami nawet 5 lat. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: Gorliccy policjanci interweniowali w jednym z domów, w którym miało dojść do awantury. Ze zgłoszenia wynikało, że będący pod wpływem alkoholu 47-letni mężczyzna grozi swojej matce śmiercią. Jak informuje policja, wcześniej już miał orzeczony zakaz zbliżania się i kontaktowania z nią w związku z tym, że się nad nią znęcał. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Gorlice, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W toku dalszych działań ustalono, że agresywny syn miał 4-krotnie naruszyć sądowy zakaz, nachodzić matkę, awanturować się i grozić jej. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i sądu, który aresztował go na 2 miesiące. Za niestosowanie się do zakazów orzeczonych przez sąd grozi mu do 5 lat więzienia.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Z miesięcznym opóźnieniem, ale już jest od poniedziałku po ulicy Wałowej w Tarnowie będzie kursować mały autobus. Wygląd pojazdu będzie nawiązywał do historycznego tramwaju, który przed laty jeździł po mieście, mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
6: Chcemy go trochę upiększyć, zyska on nowe barwy, takie nawiązujące do historycznego tramwaju, który kiedyś poruszał się w naszym mieście, będzie miał kolor czerwony. Start godzina 7:10 w poniedziałek, pętla przy ulicy Płaskiego. Co do samej trasy, liczy ona 5 km, liczy 14 przystanków, średni czas przejazdu to 20 minut.
0: Autobus bezpłatnie będzie kursować przez 2 miesiące w sierpniu i we wrześniu. Jeżeli kursy będą cieszyć się dużym zainteresowaniem pasażerów, to wrócą także w przyszłym roku. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Trwają już ostatnie odbiory żłobka w Tabaszowej. W tej miejscowości na terenie gminy Łososina Dolna powstał nowy budynek, w którym przyjmowane będą dzieci do 3 roku życia. Opieka organizowana jest w ramach programu Aktywny Maluch. Jak mówi wójt Adam Wolak, teraz konieczne jest dokończenie procedur formalnych, które mogą mieć swój finał jeszcze w tym miesiącu. Później trzeba będzie jeszcze przystosować pomieszczenia do potrzeb dzieci.
7: Po zakończeniu, po odbiorach, po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji, które będą pozwalały nam na użytkowanie tego obiektu, przystąpimy do jego wyposażenia, do organizowania tych struktur, które muszą powstać, aby żłobek mógł funkcjonować, i będziemy rozpoczynać zapisy dzieci do tego żłobka.
0: Dzieci będą przyjmowane do żłobka dopiero na początku nowego roku. Gmina Łososina Dolna planuje uruchomić 32 miejsca dla maluchów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Już gorąco nam się zrobiło, 29 stopni, tyle wskazuje nasz termometr w Tarnowie, a maksymalnie to 33 stopnie. Niebo błękitne, słonecznie, jutro 36, kolejny dzień też 36 stopni i takie wysokie temperatury również w przyszłym tygodniu zapowiadają nam synoptycy. Noce też bardzo ciepłe, od 19 do 22 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
4: Radiowe kino plenerowe.
6: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Seniorka uchroniona przed fałszywą wnuczką. Akcja służb w regionie gorlickim. Upały w południowo-wschodniej w Polsce nawet przez tydzień. Pielgrzymi przygotowują się do drogi na Jasną Górę. Wiadomości Ewa Biedroń. Seniorka z powiatu gorlickiego mogła stracić oszczędności życia. Dzięki działaniom policji z Krakowa i Gorlic udało się temu zapobiec. Oszust został zatrzymany tuż po tym, gdy odebrał od 81-letniej kobiety w sumie 47 tysięcy złotych, z czego część była w obcej walucie. Więcej informacji na ten temat zebrała Maria Mułka.
1: Na trop oszusta trafili policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej Policji, którzy ustalili, że na terenie jednej z miejscowości w powiecie gorlickim może dojść do oszustwa na seniorce. Od razu poinformowali o tym służby w Gorlicach. Tutejsi funkcjonariusze po dotarciu na miejsce zauważyli mężczyznę odjeżdżającego z jednej z posesji. Dynamiczna akcja zakończyła się zatrzymaniem oszusta. Jak ustalili śledczy, 81-latka wcześniej odebrała telefon od osoby podającej się za członka rodziny. Oszuści podczas rozmowy przekazali seniorce, że wnuczka miała poważny wypadek drogowy i pilnie potrzebuje pieniędzy na wypłatę kaucji. Zmanipulowana kobieta zdecydowała się na spakowanie do reklamówki swoich oszczędności i przekazanie ich rzekomemu adwokatowi, reprezentującemu jej wnuczkę. Pomimo interwencji policjantów, seniorka początkowo nie dowierzała, że padła ofiarą oszustów. Zatrzymany na gorącym uczynku 47-latek trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd. Policja prowadzi dalsze śledztwo, m.in. po to, by ustalić pozostałe osoby biorące udział w procederze.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nawet 36 stopni mogą dziś pokazać termometry w Polsce. Do kraju wróciły upały. Wysokie temperatury w niektórych regionach mogą utrzymać się nawet przez tydzień, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: Polska znalazła się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia z nad Rumunii, który transportuje do nas właśnie to gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dodatkowo mamy niewielkie zachmurzenie oraz słaby wiatr. Te czynniki też sprzyjają dodatkowemu nagrzewaniu się powietrza. Na południowym wschodzie Polski jest taka możliwość, że temperatura maksymalna około 30-32 stopni utrzyma się do końca tego tygodnia oraz przez przeważającą część przyszłego.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Będą one obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Tysiące ludzi w diecezji tarnowskiej odliczają już dni do rozpoczęcia 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Przeżycia są niesamowite, warto iść, mówią nam pielgrzymi z grupy numer 8 świętego Stanisława. W parafiach diecezji tarnowskiej trwają zapisy, a w sierpniu będzie można się zapisać w miejscach organizacji poszczególnych grup. Ksiądz Karol Kuźma z parafii Uszew będzie przewodnikiem grupy numer 8, która obejmuje okręg brzeski, szczepanowski i czchowski.
4: Ja będę pielgrzymował 27 raz. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby nie iść w pielgrzymce na Jasną Górę, bo każdy z nas ma wiele Matce Bożej do powiedzenia. Mamy za co dziękować, mamy o co prosić, więc tych intencji jest bardzo dużo w naszych sercach. Ale jest to też czas, kiedy można tak po prostu odpocząć psychicznie od tego wszystkiego, co się na co dzień ma koło siebie.
5: Mam 20 lat i idę w tym roku już 12 raz na pielgrzymkę tarnowską. Od dzieciństwa zabierała mnie moja ciocia. Bardzo mnie to po prostu ciągnęło. Jesteśmy w stanie naprawdę super spędzić czas tam. Poznajemy świetnych ludzi, z którymi możemy pogadać dosłownie na wszystkie tematy. Każdy nas po prostu wspiera. Przeżycia są niesamowite.
0: Mówił Karol Wnęk z parafii Uszew. Posłani to hasło 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze odbędą się od 17 do 25 sierpnia.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ten weekend nastąpi zmiana kadrowa w Urzędzie Gminy Laskowa. Samorząd będzie mieć nową sekretarz i skarbnika. Zmiany wynikają z tego, że na emeryturę odszedł Jan Orzeł, wieloletni sekretarz i urzędnik gminy. Mówił w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz wójt gminy Laskowa Piotr Stach.
6: 15 lat był na tym stanowisku, a w ogóle pracował prawie 29 lat w Urzędzie Gminy. Postanowił odejść na emeryturę. Prosiłem, żeby jeszcze został dłużej, żeby może do końca kadencji mojej. No ale pan sekretarz postanowił jednak odpocząć, odejść na emeryturę, więc trzeba było ogłosić konkurs.
0: Konkurs na nowego sekretarza gminy wygrała Dorota Orzeł, dotychczasowa skarbnik gminy. Z kolei jej miejsce zajmie na tym stanowisku główna księgowa urzędu Małgorzata Uryga. Oficjalnie te funkcje obejmą od 1 sierpnia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pewnie wielu z nas w te lipcowe, deszczowe i dość zimne dni marzyło o temperaturach rzędu 30 stopni Celsjusza. No ale jak już jesteśmy w tej rzeczywistości upalnej, to pewnie nie jeden chciałby, żeby chociaż trochę chłodniej było. Ale nie będzie. Dzisiaj maksymalnie do około 33-34, już około 30 na termometrach i to w cieniu. Chronimy się dzisiaj jak możemy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Biomet też się zmęczył upałami, zresztą ostatnio jest zmęczony wszystkim, cokolwiek by było w pogodzie, więc jest niekorzystny. Ciśnienie delikatnie spadło i jeszcze nam trochę spadnie, ale my w taki dobry sposób ciśnienie wam będziemy podnosić dobrą muzyką. Lucyna Ruchała, dzień dobry. Yeah.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

Polski Czwartek to świetna okazja, żeby przypomnieć niektóre przeboje sprzed lat bardzo uznane. Przeboje oczywiście polskie, ale to nie jedyna okazja, żeby przypomnieć piosenkę Dżemu, Wehikuł Czasu. Ponieważ w 94, właśnie 30 lipca, zmarł Ryszard Riedel. W latach 76-94 właśnie wokalista i autor tekstów grupy Dżem, a jego głos słychać m.in. w takich przebojach jak Skazany na bluesa, Czerwony jak cegła, Whisky czy List do M. No i właśnie tutaj też głos Ryśka Riedla się pojawia. Bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność serca, ale no niestety niezbyt zdrowy tryb życia się do tego przyczynił, mówiąc delikatnie.

No być może, gdyby nocą do klubu Puls nie chadzał, gdyby nie uczestniczył w jam session do rana, gdyby nie grywał za piwko i chleb, być może pożyłby nieco dłużej. No niestety, w 1994 roku przeszedł na drugą stronę życia Ryszard Riddle z grupy Jam.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas.
3: Radiowe kino plenerowe.
1: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Maksymalnie do około 33-34 stopni. Biometr niekorzystny, to akurat bez zmian. Zmiany za to w ciśnieniu 980 hektopaskali i jeszcze powinno nieco spadnąć. Jeśli spaść z południowego, no właśnie, już upały i biometr niekorzystny. Z południowego wschodu wieje wiatr słabo lub umiarkowanie, ale podmuchy się zdarzają. Gorącego powietrza.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Cóż, na te upały bywa nieodporny rok.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Niby to jeszcze nie są godziny szczytu, ale już niektóre drogi mogą Wam przysporzyć nieco problemów. Na przykład Krajowa 75 w Wielogłowach i Wielopolu już robi się ciasno. W drugą stronę na Górze Zabełeckiej nieco więcej samochodów, ale korka jeszcze nie ma. Na Witosa i na Barskiej tam jest już ciaśniej na skrzyżowaniu, ale największa kolejka samochodów zaczyna się ustawiać na Pieczkowskiego, wtedy kiedy tam pojawi się czerwone światło. Na Lwowskiej w kilku miejscach, na Krańcowej przy rondzie w okolicach galerii też jest nieco ciaśniej, ale jeszcze przejezdna w normalnym tempie jest ulica Węgierska. W okolicach Świniarska tam są remonty drogowe, no i ulica Papieska, która jest objazdem dla remontowanej obwodnicy zachodniej, tam Was nieco spowolni, również przy Urzędzie Gminy w Chełmcu i nie tylko ta ulica. Przenosimy się do Limanowej, tutaj bardzo spokojnie, za wyjątkiem w zasadzie trzech ulic, a są to Matki Boskiej Bolesnej, Marka oraz Kościuszki przy dojeździe do rynku. No może jeszcze na Jana Pawła II jest trochę ciaśniej o tej porze. O tej porze także jest ciaśniej od Zawodzia na ulicy Kościuszki, ale korka jakiegoś wielkiego nie ma. Od drugiej strony też nie ma korka na ulicy Parkowej, to jest oczywiście wszystko 28 Krajowa. Za to mała kolejka samochodów już utworzyła się na Sienkiewicza, na Legionów i też na Bieckiej, tam nieco ciaśniej. I zaglądamy jeszcze do Tarnowa. I tutaj są ulice, jeszcze kilka minut temu były to w zasadzie trzy ulice, teraz już jest trochę ciaśniej także na ulicy Szkotnik, na Krakowskiej, o której miałam zresztą powiedzieć, na Narutowicza już robi się dość ciasno, szczególnie w okolicach Tuchowskiej, na Gumnickiej i Mostowej na skrzyżowaniu, na Lwowskiej przy Orkana, tam roboty drogowe, ale wielkiego korka jeszcze tam nie napotkacie, na szczęście. Księdza Romana Sitki, ulica Słoneczna oraz Starodąbrowska w okolicach Ronda. Tam już nieco ciaśniej, na Klikowskiej również.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Bardzo lubimy świętować niektóre dni, jak są jakieś nietypowe święta. Na przykład takie jak dzisiaj. O jednym z nich jeszcze powiem, ale teraz powiem o takim smaczniejszym. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika, a do stworzenia sernika nie potrzeba wiele. Wystarczą twaróg, jajka, masło, cukier, wybrane dodatki, rodzynki i tutaj właśnie może powstać mały konflikt, bo część rodziny rodzynki w serniku toleruje, a druga część nie przepada za nimi. Albo wręcz nie znosi. Nie wiem, jakie są proporcje pośród naszych słuchaczy, jeśli chodzi o tolerancję, czy po prostu jakoś lubienie tych rodzynek w serniku, bo to po prostu nie każdemu pasuje. Mnie, mówiąc szczerze, nie za bardzo pasują rodzynki w serniku. Ale na przykład dzisiaj mamy taki dzień, że uskutecznianie wszelkiego rodzaju wypieków może być problematyczne ze względu na dość wysokie temperatury, więc może sernik na zimno, a do sernika na zimno, z tego co wiem, nie dodaje się rodzynek. Więc myślę, że może być wilk syty i owca cała.

Około 3 minut dzieli nas od godziny 13. Za chwilę też wiadomości, a w nich wybierzemy się m.in. do Krynicy Zdroju. Stamtąd popłyną dobre wieści, ale też będzie coś z dziedziny nietoperzy, z dziedziny fauny naszej tutaj sądeckiej. Także zapraszamy gorąco.

0: saçma.
1: Reklama.
2: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil? Zapraszamy do Laskowej. Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton cross Laskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa, 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
1: Po reklamie.
3: Ukraina zaoferowała pomoc ekspertów. Lej koło Lublina ma 5 metrów głębokości. Czy mieszkańcy poprą pomysł zmiany nazwy gminy Dębica? Będą konsultacje społeczne. Architektoniczne perełki w Tarnowie uwiecznione na rysunku. Rusza Festiwal Miejskiego Szkicowania. 13 wiadomości, Ewa Biedroń. Ukraińscy eksperci pomogą zbadać obiekt, który spadł 30 km od Lublina. Odnaleziono go dziś nad ranem na polu w Tarnowie Kolonii. Według MON-u to prawdopodobnie rosyjska rakieta. Śledztwo na miejscu prowadzi lubelska prokuratura. Na miejscu prokurator Grzegorz Trusiewicz mówił, że do zbadania będzie m.in. krater na polu głęboki na 5 metrów.
4: Dostaliśmy oficjalny wniosek strony ukraińskiej o pomoc w przeprowadzeniu tych oględzin. To fachowcy, którzy mają największej do czynienia z tego typu zdarzeniami. Trwa rozpoznawanie wniosku. Jest to krater około 10 metrów średnicy i około 5, może więcej metrów głębokości. Rozrzut tych elementów, które powstały, jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów.
3: Ze względu na zagrożenie syreny ostrzegawcze zawyły o 3.50 w województwie lubelskim. Alarm nie objął jedynie północnej części regionu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Konsultacje społeczne mają dać odpowiedź na pytanie, czy gmina Dębica powinna zmienić nazwę. Pojawił się pomysł, by zamiast nazwy gmina Dębica funkcjonowała gmina uzdrowiskowa Latoszyn-Zdrój. Wójt Adam Pieniążek tłumaczył w audycji Słowo za Słowo, że to mogłoby uciąć spekulacje, że gmina Dębica powinna połączyć się z miastem Dębica. Jednak zanim zapadną ostateczne decyzje, samorząd chce poznać w tej sprawie opinię mieszkańców.
5: Od tego trzeba zacząć, porozmawiać z mieszkańcami, jak oni się zapatrują na to. Argumentów za tym, żeby zmienić tą nazwę na gminę Latoszyn-Zdrój uzdrowiskową, jest bardzo dużo. Cały czas otrzymuję gdzieś pozytywne komentarze od wielu osób, i radnych, i mieszkańców, że to jest ciekawy pomysł, bo w końcu będziemy taką odrębną jednostką, która nie będzie kojarzona z miastem Dębica.
3: Jednocześnie gmina Dębica promuje uzdrowisko Latoszyn-Zdrój, które przyciąga coraz więcej osób. Można spotkać tu nie tylko mieszkańców, ale także kuracjuszy z całego kraju.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Coraz więcej asfaltu pojawia się na remontowanej ulicy Błaskiego w Krynicy-Zdroju. Prace trwają już od roku i obejmują 1250 metrów trasy prowadzącej w kierunku Tylicza. Remontowany odcinek jest formalnie zamknięty, ale mieszkańcy mają możliwość dojazdu do swoich domów, mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
7: Połowa odcinka ma już nawierzchnię bitumiczną. W tej chwili prace będą wykonywane pełną parą na tym dolnym odcinku. Tam jeszcze musimy wykonać dodatkowy, też nieplanowany odcinek kanału deszczowego na tym dolnym odcinku, dlatego też te prace były tak etapowane. Ale nasze założenie jest takie, gdyby wszystko dobrze szło, myślę, że wrzesień, październik, tam już nawierzchnia asfaltowa powinna być na całym odcinku.
3: O ile główne roboty na ulicy Pułaskiego mają zakończyć się jeszcze w tym roku, to w przyszłym będą jeszcze realizowane prace wykończeniowe i porządkowe. Wszystko ma kosztować prawie 12 milionów złotych. Od dziś się przez 4 dni Tarnów stanie się stolicą rysunku. Rusza Festiwal Miejskiego Szkicowania. To nowość w mieście, która ma się opierać na warsztatach i pokazach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów z Polski i z zagranicy.
8: Szkicownicy, rysownicy z całego świata. Pod okiem wybitnych specjalistów, którzy najpierw poprowadzą prelekcje i warsztaty. Są to osoby z Singapuru, z Nowej Zelandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Ukrainy, z Polski oczywiście. Wybitni rysownicy i pod ich okiem później te grupy wyruszą na miasto i będą szkicować albo detale architektoniczne, albo całe obiekty architektoniczne, które w Tarnowie są naprawdę wyjątkowe. Rysownicy, szkicownicy nie będą używać sztaluk. Oni w swoich notesach, no takich notatnikach, będą to robić różnymi technikami.
3: Mówił Marcin Sobczyk. Kowalczyk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. Festiwal miejskiego szkicowania potrwa do niedzieli. Te wakacje można dowiedzieć się, jak wygląda życie nietoperzy w regionie sądeckim. W Wojkowej aż do końca sierpnia odbywają się cotygodniowe spotkanie prowadzone przez Zuzannę Długosz-Babę z Gór, która jest przewodnikiem beskidzkim. Właśnie w tej miejscowości na terenie gminy Muszyna przebywa podkowiec mały, czyli typowy gatunek nietoperza, który żyje przede wszystkim w górskich terenach. Zwierzęta mieszkają tu na poddaszu drewnianej zabytkowej cerkwi świętych Kosmy i Damiana.
0: We wtorkowe wieczory wakacyjne możemy zajrzeć najpierw do zabytkowej pięknej świątyni poza utartym szlakiem turystycznym, a potem wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym. Finałem jest obserwacja nocnych wylotów, a więc rzeczywiście to wtorkowe popołudnie, ten wieczór właściwie, będzie taki mocno sensoryczny i mocno odprężający, bo w wielkiej ciszy i spokoju tego miejsca się odbywa.
3: Dodam, że w sierpniu spotkania będą rozpoczynać się o godzinie 19:00. Prawdziwa wiara i świętość nie rodzą się w teorii, ale w codziennym życiu, mówi prezes Akcji Katolickiej Robert Rybak. W jego opinii to zwykłe, codzienne obowiązki budują bliskość w rodzinie. Robert Rybak przekonuje, że młodzi muszą mieć swoje obowiązki, bo dokształtuje ich charakter.
9: Nadopiekuńczość po prostu krzywdzi i uczy bezradności. Nasz dom był miejscem, gdzie synowie, dzisiaj już dorośli, samodzielni, mężczyźni, od małego mieli swoje zadania. Uczyliśmy ich, że dojrzałość to gotowość do pomocy. Musieli umieć włączyć pralkę, zrobić prosty obiad, czy po prostu posprzątać. Dzisiejszy świat przyzwyczaja młodych, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki bez żadnego wysiłku.
3: O pracy, która integruje wspólnotę domową, będzie mowa za kilka minut w audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: No i nie musimy wyjeżdżać do ciepłych krajów, bo to ciepłe kraje przyjechały do nas, a przynajmniej w postaci wysokich temperatur, a te temperatury są i będą powyżej 30 stopni. Najgoręcej w sobotę nawet 37. Wiatr, jeśli już, to słaby lub umiarkowany, ale taki na zasadzie gorącego ruchu powietrza albo ruchu gorącego powietrza. Ciśnienie spada.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Jest 10,5 minuty po godzinie 13. Za moment wspomniana już podczas wiadomości kolejna audycja Rodzina w sercu Małopolski.
1: Reklama.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
3: Autobonczyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
4: Skoda. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
7: Głowy informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
10: Po reklamie.
11: Autopromocja. Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
12: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przez ostatnie tygodnie na naszej antenie przyglądaliśmy się pracy zawodowej i wielkiemu biznesowi, a dzisiaj schodzimy na poziom naszego codziennego życia i wchodzimy pod dach naszych domów. Chcemy zapytać o to, jak zwykłe, codzienne obowiązki domowe budują bliskość w rodzinie. Rozmawiamy o chlebie wypracowanym wspólnie. Nasz patron, święty Jan Paweł II, w swoim liście do rodzin przypominał, że rodzina to najważniejsza droga w życiu człowieka. To w domu uczymy się dzielić z innymi, a dzisiaj, gdy tak wiele rzeczy robią za nas maszyny, a gotowe jedzenie zamawiamy przez telefon, ucieka nam gdzieś przestrzeń, w której rodzina musiała wspólnie podejmować działania, żeby dom po prostu formalnie funkcjonował. O tym, jak codzienna krzątanina staje się szkołą charakteru, jak uczyć młodych odpowiedzialności i jak budować żywy kościół domowy w Tarnowie i całej diecezji, porozmawiamy z panem Robertem Rybakiem, prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, a prywatnie mężem, ojcem i dziadkiem. Dzień dobry, panie Robercie.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, szanowni państwo.
2: Panie Robercie, dzisiejszy model życia stawia na maksymalną wygodę. Mamy roboty sprzątające, mamy zmywarki, jedzenie w pudełkach. Te domowe obowiązki schodzą na dalszy plan. Tytuł naszej audycji mówi o chlebie wypracowanym wspólnie. Czym dzisiaj w tak nowoczesnym świecie jest ta praca, która potrafi realnie zjednoczyć rodzinę?
3: Ta praca to nic innego jak zwyczajne, codzienne pomaganie sobie nawzajem, tak z czystej miłości. Wygoda jest oczywiście wspaniała, ale niesie ze sobą ryzyko, że zaczniemy żyć obok siebie, myśląc tylko o własnym komforcie. Wspólnie wypracowany chleb to świadomość, że czysty i ciepły dom zależy od każdego z nas. Zwykłe przygotowanie obiadu, nakrycie do stołu, potem wspólne pozmywanie naczyń, to są właśnie te momenty, w których rodzi się bliskość. Kiedy mąż bez słowa zmywa naczynia za zmęczoną po całym dniu żonę, a na przykład syn pomaga tacie przy drobnej naprawie, pokazują sobie wtedy nawzajem szacunek bez używania wielkich słów. Przestajemy wtedy myśleć tylko o sobie, a zaczyna się prawdziwe dbanie o drugiego człowieka w rodzinie.
2: Jako prezes Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej organizuje pan wiele spotkań. Wiemy, jak ważna jest formacja chrześcijanina, jak sumienne podchodzenie do tych najprostszych domowych zadań przekłada się właśnie na dojrzałość naszej wiary.
3: W Akcji Katolickiej zawsze powtarzam, że prawdziwa wiara i świętość nie rodzą się w teorii, ale właśnie w codziennym życiu. Nasze codzienne obowiązki mogą być formą modlitwy. Święty Jan Paweł II, patron Akcji Katolickiej, uczył, że każde uczciwe działanie ma sens w oczach Boga. Jeśli młody człowiek nie nauczy się rzetelności w małych sprawach, takich jak choćby wyniesienie śmieci, posprzątanie pokoju czy dotrzymanie słowa w domowych obowiązkach, to jego wiara będzie tylko na pokaz. Nie da się być zaangażowanym działaczem czy dobrym parafianinem, jeśli w domu zostawia się po sobie bałagan i ignoruje się prośby rodziców. Dom to pierwszy i najważniejszy, można powiedzieć, poligon, na którym uczymy się wygrywać z własnym lenistwem.
2: No właśnie, dotknął pan tematu młodego pokolenia. Dzisiaj bardzo często widzimy, że rosną nam młodzi ludzie, którzy mają świetne stopnie, ale nie potrafią ugotować chociażby prostego posiłku czy zrobić podstawowych porządków, bo rodzice wszystko robili za nich. Jak w Pana własnym domu wyglądało wychowanie synów do takiej zwykłej życiowej zaradności?
3: My z żoną zawsze uważaliśmy, że mądra miłość to nie jest wyręczanie dzieci we wszystkim. Nadopiekuńczość po prostu krzywdzi i uczy bezradności. Nasz dom był miejscem, gdzie synowie, dzisiaj już dorośli, samodzielni, mężczyźni, od małego mieli swoje zadania. Uczyliśmy ich, że dojrzałość to gotowość do pomocy. Musieli umieć włączyć pralkę, zrobić prosty obiad, czy po prostu posprzątać. Dzisiejszy świat przyzwyczaja młodych, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki bez żadnego wysiłku. Praca w domu uczy cierpliwości. Musisz poświęcić swój czas, zmęczyć się, żeby zobaczyć czysty pokój, czy zjeść dobry posiłek. I dzisiaj widzę z tej perspektywy lat, że ta domowa szkoła obowiązków dała moim synom ogromną siłę w dorosłym życiu.
2: W naszej małopolskiej tradycji praca w domu była zawsze połączona z wiarą. Pamiętamy z dawnych lat gesty szacunku wobec chleba, modlitwę przed posiłkiem. Jak dzisiaj, w tym zabieganym świecie, tchnąć tego Ducha Bożego w zwykłe, codzienne czynności?
3: To wcale nie wymaga jakichś skomplikowanych działań, ale zwykłej pamięci o Panu Bogu. Warto tutaj uratować w naszych domach prosty zwyczaj wspólnej modlitwy. Taki krótki moment zatrzymania uświadamia nam, że posiłek to coś więcej niż tylko zaspokajanie głodu. To dar od Stwórcy. W akcji katolickiej przypominamy, że praca i modlitwa muszą iść ze sobą w parze. Kiedy potrafimy w sercu westchnąć do Boga w trakcie sprzątania, gotowania czy naprawiania czegoś w domu, to te najprostsze właśnie zajęcia stają się miłe Bogu, a przede wszystkim budują pokój pod naszym dachem.
2: Niedawno Pana rodzina powiększyła się o 2 wnuków. Chłopcy mają zaledwie po 6 miesięcy, są malutcy, nie mieszkają z Panem. Jak z perspektywy dziadka myśli Pan o ich przyszłości? Jak przekazać im ten tradycyjny szacunek do pracy w świecie, który za kilkanaście lat będzie jeszcze bardziej wirtualny i nowoczesny?
3: Narodziny moich wnuków to była ogromna radość, ale też moment takiej głębokiej zadumy nad sztafetą pokoleń. Oni są teraz na samym początku drogi. Potrzebują tylko snu i miłości swoich rodziców. Ale jako dziadek patrzę w przyszłość. Świat, w którym przyjdzie im dorastać, będzie na pewno pełen komputerów. I właśnie dlatego rola dziadków będzie wtedy kluczowa. Moją misją jako dziadka nie będzie przecież uczenie ich obsługi tabletów. Moją misją będzie pokazywanie im prawdziwego, realnego życia. Kiedy podrosną, chcę zabierać ich na spacery, uczyć szacunku do ziemi, do przyrody, opowiadać o przodkach, którzy na tej tarnowskiej ziemi żyli i uczciwie i pobożnie. Chcę, żeby kiedyś widzieli, że prawdziwe wartości buduje się przez realną pomoc drugiemu człowiekowi, a nie właśnie w tym świecie wirtualnym.
2: Panie Robercie, praca w domu to nie tylko zmęczenie, ale też momenty ukończenia jakiegoś zadania. Wspólnie umyty samochód, posprzątany po remoncie dom, czy pięknie uporządkowany ogród. Jak ważne dla budowania bliskości w rodzinie jest to wspólne cieszenie się z owoców pracy, jak uczyć dzieci radości z dobrze wykonanego zadania.
3: To jest wspaniały moment, który niesamowicie zbliża ludzi. Dzisiejszy świat uczy nas, że liczy się tylko to, co kupimy gotowe. A ja uważam, że największa frajda jest wtedy, gdy zrobimy coś sami, jako rodzina. Kiedy z synami kończyliśmy jakąś ciężką pracę wokół domu, to zawsze siadaliśmy potem zmęczeni na ławce, patrzyliśmy na efekt i mówiliśmy sobie: daliśmy radę. To jest to nasze wspólne dzieło. Taka chwila uczy młodego człowieka dumy z własnego trudu i szacunku do tego, co posiada, bo wie, ile go to kosztowało. To jest ten moment, w którym rodzice powinni pochwalić dzieci, podziękować im za pomoc. Wtedy ten młody człowiek czuje się ważny, czuje, że jego obecność w domu ma realną wartość. Wspólna radość po skończonej pracy to, uważam, że to jest ta najlepsza nagroda.
2: Żyjemy w regionie, z którego wielu ludzi wciąż wyjeżdża za granicę, chociażby z powodów finansowych. Brak pracy czy trudna sytuacja materialna zmuszają do bolesnych rozłąk. Jak w takich realiach, gdy praca fizycznie dzieli małżonków i dzieci, ratować jedność domowego ogniska?
3: Ja nie mam takiego doświadczenia, ale uważam, że to są bardzo bolesne sytuacje, które niestety dotykają wiele naszych rodzin tu w naszej małej ojczyźnie, w Małopolsce. Rozłąka z powodów zarobkowych to wielka próba dla małżeństwa. kiedy sytuacja zmusza do takiego kroku, jedność trzeba budować na codziennym kontakcie i ogromnym zaufaniu. Kluczem jest wspólna decyzja i jasne ustalenie. Wyjeżdżam na rok, wyjeżdżam na dwa, żeby spłacić dług, czy po prostu zabezpieczyć byt dzieci, ale moim celem jest jak najszybciej powrót do rodziny. Rodzina musi widzieć horyzont tego trudu. Z kolei dla nas, jako dla Akcji Katolickiej i sąsiadów, to wezwanie do pomocy. Powinniśmy otoczyć troską te domy, w których na co dzień brakuje taty czy mamy. Pomóc przy dzieciach, wesprzeć dobrym słowem, żeby ci ludzie nie czuli się w swojej samotności opuszczeni.
2: Na koniec naszej rozmowy, panie Robercie, jako mąż, ojciec i dziadek, z jakim jednym najprostszym drogowskazem chciałby pan zostawić słuchaczy, aby ich ten domowy trud zawsze jednoczył rodzinę?
3: Chciałbym po prostu życzyć wszystkim odwagi do prostego, skromnego życia opartego na miłości. Nie szukajmy jakichś skomplikowanych recept na szczęście. Ono tkwi w codziennym, wspólnym dzieleniu się obowiązkami. Jan Paweł II wołał do nas: nie lękajcie się. Nie bójcie się trudów codzienności. Nie bójcie się uczyć młodych odpowiedzialności. Podzielcie sprawiedliwie obowiązki w swoich domach, a gdy przyjdzie chwila wytchnienia, usiądźcie razem przy stole. Połóżcie na nim chleb, który jest owocem waszych starań. Podziękujcie Panu Bogu i podzielcie się nim, patrząc sobie głęboko w oczy z czułością i wdzięcznością. Niech Bóg błogosławi wszystkim małopolskim domom.
2: Panie Robercie, serdecznie dziękujemy za tę mądrą, prostą i przepełnioną życiowym realizmem rozmowę. Dziękujemy za Pana pracę w strukturach Akcji Katolickiej. A rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dotyka prawdy, która stanowi sam fundament modelu rodziny wielopokoleniowej, jaki promujemy w naszym regionie. Małopolska to przecież ziemia, gdzie wspólna praca od zawsze była najsilniejszym spoiwem domowej wspólnoty. Promując model rodziny opartej na rzetelności, szacunku do tradycji i wzajemnej solidarności, projekt Rodzina w sercu Małopolski przypomina, że prawdziwe więzi rodzą się we wspólnym trudzie i przy wspólnym stole. Śladami naszego patrona, świętego Jana Pawła II, odkrywamy na nowo, że to proste, codzienne rytuały, podział obowiązków i szacunek do owoców ludzkiej pracy budują bezpieczną przyszłość naszych domów. Niech ta lekcja rodzinnego dzielenia się wspólnie wypracowanym chlebem towarzyszy nam w każdym dniu nadchodzącego tygodnia. Do usłyszenia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Najchłodniejsza opcja temperaturowa będzie jutro rano, wtedy około 16 stopni. No i pomyśleć, że jeszcze niedawno to była temperatura maksymalna w ciągu dnia. Za to teraz maksymalna to powyżej 30 stopni i tyle już jest. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu, ale też o ochronie przed słońcem. I nie mówię tutaj tylko o filtrach UV, ale to chyba jasne.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia! Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15.00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Wzmożony i bardzo powolny ruch na Krajowej 75 ma się całkiem nieźle przy wjeździe do Nowego Sącza. Wielogłowy, Wielopole, tam postoicie najdłużej, ale pewnie za około pół godziny będzie jeszcze gorzej. Na Pieczkowskiego ruch wzmożony, a jakże, ale do tych ulic zakorkowanych dołączyła jeszcze obwodnica północna. Rondo Solidarności, tam też trzeba trochę poczekać. Za to jeszcze na ulicy Węgierskiej, na odcinku Biegonickim i nie tylko, jest dość spokojnie. Zaglądamy teraz do Limanowej. Wydaje mi się, że około godziny temu były tam większe korki. Teraz trochę na Matki Boskiej Bolesnej i na Marka oraz na Jana Pawła II, ale to już przy samym centrum trzeba chwilę poczekać, żeby włączyć się do ruchu okrężnego. W Gorlicach na Parkowej spokojnie w miarę, chociaż tam więcej samochodów, jasne, że tak, nie tylko o tej porze. Tam są też roboty drogowe prowadzone na ulicy Parkowej, a od drugiej strony większy korek na 28, tutaj ulica Kościuszki tym razem, na Sienkiewicza większy ruch, Legionów Biecka, Kołłątaja i też trochę na Krakowskiej przy skrzyżowaniu, ale tylko trochę. I zaglądamy jeszcze na koniec do Tarnowa. Na Krakowskiej zrobiły się większe kolejki samochodów niż jakiś czas temu. Też trochę ruch wzmożony na Mościckiego, na Tuchowskiej, na Mostowej i Gumnińskiej, na Lwowskiej przy Orkana i na Klikowskiej. Na Klikowskiej to można by nazwać nawet korkiem przy rondzie z ulicą Szkotnik i Słowackiego.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

10,5 minuty do godziny 14. Zajrzyjmy do kalendarza. Dzisiaj już 30 dzień lipca, przedostatni konkretnie. 211 dzień roku. Do końca roku nam zostały 154 dni. 5 po 5 wstało słońce, zajdzie o 20:21. No trochę już nam dnia ubyło, nawet nie trochę, bo ponad godzinę już nieco. A dzień potrwa 15 godzin i 16 minut i jeszcze będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku. Dość sporo, bo o 7 godzin i 8 minut. Julita i Piotr to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów, dla jubilatów, dla wszystkich, którym bliski jest temat przyjaźni. Ale o tym temacie jeszcze za moment. Co zaś wydarzyło się przed laty 30 lipca? Dokładnie 70 lat temu zakończyła się Bitwa Warszawska. Oddziały polskie zostały pokonane przez Szwedów. W 1940... Ach, Bitwa Warszawska. Wróć. To było trochę, jak pamięcią sięgam dalej niż 70 lat. Szybka matematyka. 470. Teraz dobrze. W 1941 roku w Londynie został podpisany układ rządowy między Polską a Związkiem Radzieckim o wznowieniu stosunków dyplomatycznych i udzieleniu wzajemnej pomocy w wojnie z hitlerowskimi Niemcami. Znany był jako układ Sikorski-Majski. No, znaczył tyle samo, co i wszystkie układy międzynarodowe, które w godzinach próby egzaminu nie zdawały. W 1980 roku Władysław Kozakiewicz zdobył złoty medal, ustanawiając rekord świata 5,78 metra w skoku o tyczce podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. W 1992 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. No i jeszcze urodzinowo. Kiedy słyszałam to nazwisko, o którym teraz myślałam, że po prostu chodzi o Małą Polanę. Później dowiedziałam się,

że jest to piosenkarz. W 1941 urodził się Paul Anka, kanadyjski piosenkarz i kompozytor. Pierwszy longplay nagrał w 1956 i przez następne 27 lat sprzedał 45 milionów egzemplarzy płyt. To taka ciekawostka. W 1947 przyszedł na świat Arnold Schwarzenegger, amerykański aktor, polityk pochodzenia austriackiego, też były gubernator Kalifornii. No, ostatnia siódemka z przodu. Za rok już 8 dyszek stuknie panu Arnoldowi. W 1948 urodził się Jean Reno, francuski aktor. W 1958 Kate Bush, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka nagrań. A w 1968 Robert Korzeniowski, lekkoatleta i chodziarz.

Za 4.14 dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i mam nadzieję, że macie przyjaciół, albo przynajmniej jednego przyjaciela, czy też przyjaciółkę, bo przyjaźń to największy dar. Zresztą panowie z grupy Pektus zaraz to zaśpiewają. A już za niecałe 4 minuty będzie 14 i kolejne wiadomości.

0: wiecznie ludzko. Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
2: Prezydent Karol Nawrocki uhonorował powstańców warszawskich. Mały autobus będzie za darmo woził ludzi po Tarnowskiej Starówce. Na Górze Błyszcz w Beskidzie Sądeckim będzie msza święta. Nie zabraknie także watry. 14 wiadomości Ewa Biedroń. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego na dwa dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę. Podczas uroczystości w Parku Wolności Muzeum Karol Nawrocki podkreślił, że powstańcy warszawcy są dla nas wybitnymi autorytetami.
3: Możemy dzisiaj zobaczyć dzięki wam, jakie są nasze narodowe cechy. Jak zachować się w momencie, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona. My dziś w tym zwierciadle waszych przeżyć możemy się przyglądać, bo walczyliście o godność, niepodległość, suwerenność, wydobywając z siebie najpiękniejsze cechy człowieczeństwa.
2: Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło kilkanaście tysięcy powstańców. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali po 63 dniach. W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali także około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Od poniedziałku po ulicy Wałowej w Tarnowie będzie kursować miejski autobus. Pojazd jest już na zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Teraz trwają ostatnie prace do uruchomienia tej nowej linii. Wygląd autobusu będzie nawiązywał do historycznego tramwaju, który przed laty jeździł po mieście. Trasa ma 5 km, liczy 14 przystanków, średni czas przejazdu to 20 minut. Autobus bezpłatnie będzie kursować przez 2 miesiące w sierpniu i we wrześniu. Początkowo był plan, że będzie jeździł od początku lipca do końca sierpnia, ale nie pozwalał na to stan techniczny pojazdu, który zamiast na tarnowskich ulicach wylądował w Warsztacie, mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
4: Trochę też widzimy w tym mały plusik pod kątem takim, że zobaczymy, jak ta linia, jakie będzie miała zainteresowanie w okresie letnim, jeszcze przez ten jeden miesiąc okresu wakacyjnego, jak i w takim zwykłym trybie pracy, szkoły, czyli w okresie miesiąca września. Autobusik mały, elektryczny, cichy, dostosowany właśnie do takich tras związanych ze zwartą zabudową ze starówką.
2: Autobus będzie jeździł 7 dni w tygodniu. Rozkład jazdy od poniedziałku do piątku będzie jednak różnić się od weekendowego. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Kiedyś mszę świętą odprawił tu sam kardynał Karol Wojtyła. W tym roku również będzie można pomodlić się na Górze Błyszczu w Beskidzie Sądeckim. W niedzielę o 14 na ołtarzu polowym będzie msza święta, na którą zapraszają parafia świętego Mikołaja w Tylmanowej, Związek Podhalan oraz Centrum Ruchu Światło Życie w Krościenku nad Dunajcem. Liczymy, że zgromadzą się mieszkańcy, ale także turyści, mówi ksiądz Stanisław Kowalik, kapelan Związku Podhalan.
5: Hej, wierchy piękne, wierchy zielone, łońca świętego umilone. Ta przyśpiewka przypomina o tym, ze świąt Jan Paweł Wielki chłodził barz wiela po tych naszych pięknych górach i też się modlił, szczególnie na Błyszczu, obok Koziorza, kiedy razem z sługą Bożym ksiądz Franciszek Blachnicki zebrali młodzież oazową, co by się tam na Górze Przemienienia spotkać.
2: Po mszy świętej o 14 będzie poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich. Nie zabraknie także watry. Najmłodszy z zamordowanych miał zaledwie 18 lat. W Lasku Danielnik w Dąbrowie Tarnowskiej mieszkańcy, samorządowcy i przedstawiciele różnych instytucji uczcili pamięć 18 osób z Uścia Jezuickiego, Biskupic i Opatowca, które 29 lipca 1942 roku zostały rozstrzelane przez niemiecki oddział SS. Przy pomniku upamiętniającym ofiary zbrodni złożono kwiaty i zapalono znicze. Coroczne uroczystości są nie tylko lekcją historii, ale także przypomnieniem o dramacie mieszkańców regionu. Relacje i zdjęcia z tych obchodów znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Jest znana z zespołu Mila, teraz nagrała pierwszą solową płytę pochodząca z Limanowej. Iwona Cichoń w ramach Biesiadnej Środy na naszej antenie opowiadała o swoim debiutanckim wydawnictwie Góralskie Życie. Tam, gdzie muzyka,
6: tam będzie zabawa. Ta płyta powstała w większości z myślą o moich słuchaczach, którzy gdzieś tam mnie obserwują, którzy mnie wspierają i to dla nich tak naprawdę powstała ta płyta z przekazem takiego mocnego folku. Nie ukrywam, że już jestem w trakcie tworzenia drugiej płyty.
7: O.
6: Ta płyta jest stricte dedykowana właśnie dla moich fanów, dlatego jest aż 15 numerów i jest bardzo mocno folkowa, a druga płyta będzie, mogłabym powiedzieć, bardziej moja.
2: Już jutro premierę będzie miał nowy utwór Iwony Cichoń, Tam gdzie muzyka, którą przedpremierowo można było usłyszeć na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Rozmowy z wokalistką możecie posłuchać na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Już powyżej 30, jutro będzie jeszcze więcej, a około 37 stopni pokaże się na naszych termometrach w cieniu w sobotę. W niedzielę małe ochłodzenie do około 30 stopni i możliwe przelotne opady deszczu. Do tego jednak czasu prawie bezchmurne niebo, no i bardzo wysokie temperatury.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Z południowego wschodu delikatnie wieje nam wiatr, ale raczej nas nie chłodzi, tylko porusza gorącym powietrzem. Ciśnienie bez zmian 980 hektopaskali, ale do jutra według prognoz nieco jeszcze spadnie.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
4: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
7: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
8: Piękną piosenkę Miłość od pierwszego wejrzenia. Teraz się wsłuchamy. A są takie przeboje, w których zakochujemy się od pierwszego słyszenia. Być może to właśnie taki przebój zaserwuje nam dziś Jerzy Olszówka. Za chwilę.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: To w tej piosence mapę życia w sercu mamy i przystajemy na rozstaju dróg. To tymi słowami pozdrawiamy najczęściej kierowców. Niejednokrotnie dedykowany jest tym wszystkim wyjeżdżającym za granicę. Tekst napisał dziś już nieżyjący Marek Skolarski, zmarł 5 listopada w 2011 roku w Warszawie. Muzyk i autor tekstów, dziennikarz i współzałożyciel zespołów Klan i Vox. Ten drugi zespół obecny jest na scenie dokładnie 40 lat. Istnieje od 1978 roku. Czas zagrać. Szczęśliwej drogi już czas. Muzykę napisał Ryszard Rynkowski.

udane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców, dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: Bezkresne niebo chyba najlepiej jest widoczne z gór. A to właśnie tam we Włoszech szukają turyści i nie tylko. Ochłody. Nad Włochy nadciąga kolejna fala upałów. Temperatury ponownie mają przekroczyć 40 stopni. No, w porównaniu do naszych 33 to jednak jest różnica. Wielu mieszkańców i turystów szuka ochłody, coraz częściej wybierając góry. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
1: Jak informuje agencja ANSA, powołując się na Obserwatorium Turystyki Górskiej, tego lata włoskie miejscowości w górach odwiedzi około 7,8 miliona osób, o ponad 14% więcej niż przed rokiem. Liczba noclegów ma przekroczyć 79 milionów. Eksperci mówią o efekcie ucieczki przed upałem. Jeszcze na początku czerwca niespełna 15% Włochów planowało główny wakacyjny wyjazd w góry. Na początku lipca ten odsetek wzrósł już do ponad 19%. Rezerwacje rozpoczynają się wcześniej niż w poprzednich latach, a największe obłożenie przewidywane jest na drugą połowę sierpnia oraz trzeci tydzień września. Rosnąca popularność gór oznacza także nowe wyzwania. Większy ruch turystyczny wymusza konieczność lepszej organizacji usług w miejscowościach, które do tej pory nie były gotowe na tak dużą liczbę odwiedzających.
0: No też będziemy się pewnie, niektórzy przynajmniej, schronili w Tatrach, a tam remont szlaków.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 14.30, wiadomości, Ewa Biedroń. Pobliskie budynki się trzęsły, a z okien powypadały szyby. Tak, sołtys Ternawy Kolonii mówi o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Według służb najprawdopodobniej był to rosyjski pocisk manewrujący, który wtargnął do Polski w nocy podczas masowego bombardowania Ukrainy. Maria Danikowska powiedziała, że wszystko działo się około 500 metrów od jej domu.
2: W tych zabudowaniach tam dalej, u moich tych mieszkańców, no w garażach, w oborach powypadały szyby, popadały karnice. W murowanym budynku. Tak, no takie zniszczenia, tak ludzie przynajmniej zgłaszają, bo każdy był przerażony. To był, wie pani, głęboka noc. Każdy śpi jeszcze i niewyobrażalny gwizd, huk, a później wielka eksplozja.
1: Rakieta spadła na pole, nikomu nic się nie stało, sprawę wyjaśnia prokuratura.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mężczyzna z gminy Gorlice jest podejrzewany o to, że groził własnej matce śmiercią, łamiąc sądowy zakaz zbliżania się do niej. Agresywny syn może spędzić za kratami nawet 5 lat. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
3: Gorliccy policjanci interweniowali w jednym z domów, w którym miało dojść do awantury. Ze zgłoszenia wynikało, że będący pod wpływem alkoholu 47-letni mężczyzna grozi swojej matce śmiercią. Jak informuje policja, wcześniej już miał orzeczony zakaz zbliżania się i kontaktowania z nią w związku z tym, że się nad nią znęcał. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Gorlice, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W toku dalszych działań ustalono, że agresywny syn miał 4-krotnie naruszyć sądowy zakaz, nachodzić matkę, awanturować się i grozić jej. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i sądu, który aresztował go na 2 miesiące. Za niestosowanie się do zakazów orzeczonych przez sąd grozi mu do 5 lat więzienia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dodatkowi egzaminatorzy i egzaminy organizowane 2 razy częściej w soboty. Tak Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Ternowie odpowiada na rosnące zainteresowanie zdobyciem prawa jazdy. Dzięki wprowadzonym zmianom osoby zapisujące się na egzaminy czekają na wyznaczenie terminu około 3 tygodni. Jak podkreśla dyrektor MORD-u Paweł Gurgul, ośrodek na bieżąco dostosowuje się do coraz większej liczby kandydatów na kierowców. A większa liczba zdających to także efekt zmian przepisów, które umożliwiły przystępowanie do egzaminów 17-latków. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. 70-lecie Aeroklubu Podhalańskiego będzie obchodzone w efektowny sposób. 15 i 16 sierpnia w Łososinie Dolnej odbędą się pokazy lotnicze. W powietrzu pojawią się samoloty współczesne i historyczne, zapowiada Andrzej Serata z Aeroklubu Podhalańskiego.
4: Zapraszamy wszystkich pasjonatów lotnictwa i tych, którzy może niekoniecznie kochają latanie, ale widok samolotu na niebie sprawia im radość. 15 to jest sobota, będą pokazy lotnicze od godziny 12 aż do godziny 22.30. Po raz pierwszy w historii lotniska w Łososinie Dolnej będą to pokazy nocne. Do tej pory nigdy nie udało nam się takowych zorganizować. Pokazy nocne to i pirotechnika, i dźwięk silnika, i być może jeszcze lasery, i muzyka.
1: Pokazy zaplanowane są również na niedzielę 16 sierpnia. W programie ponadto koncert Francesco Napoli. Na Tarnowskim Burku trwa prawdziwy sezon na ogórki i domowe kiszonki. Stragany na placu targowym uginają się od świeżych, pachnących warzyw, a kupujących nie brakuje od samego rana. Sprzedawcy przyznają, że w ostatnich tygodniach zainteresowanie ogórkami wyraźnie wzrosło. Wielu mieszkańców zaopatruje się w zapasy na zimę, przygotowując kolejne słoiki z kiszonkami. To naprawdę wciąga, mówi nam pani Krystyna, która sprzedaje zarówno ogórki, jak i gotowe weki.
5: Przepis mam starodawny. Ogóreczków dopiero zrobiłam 60, bo co zrobię, to przyniosę na burek i takie świeże idą. Ale mam takie wspaniałe, że co roku prawie mi się nie zepsuje nic. Tylko koper, chrzan i czosnek. A jak pani da jakieś wynalazki, to się robią ogóreczki gorzkie i ja już mam to wypróbowane, bo mnie tak mama nauczyła, babcia. Łyżkę soli na litrę. I tak trzeba pilnować. A jak się przedobrzy sól, to też nie będą dobre. Ogóreczki dzisiaj mam po 7,50.
6: A taki gotowy słoik?
5: To za dychę sprzedaję.
6: Po ile koper?
5: A koper mam taki starszy po 3 zł, a ten zieleniutki mam po 5.
6: To jeszcze chrzan i jeszcze czosnek.
5: Chrzanik mam po 32 zł, piękny, obrany.
6: Za kilo?
5: A czosnek mam po 4 zł.
6: Czy pani robi ogórki, czy woli kupić już gotowe?
7: Robiłam, ale moja mama wczoraj mi mówi, że zjadłabym takie ogórki z burku z Tarnowa. Więc jak ujrzałam, to stwierdziłam, że się zapytam i jej kupię.
6: Ile słoików ma pani już zrobionych?
7: Koło 100. Bo ja mam dużą rodzinę i tak jak ktoś przyjedzie, a to masz ogórki. Trzeba się dzielić.
1: Powiedziała nam pani Maria z gminy Pleśna, którą spotkaliśmy na Tarnowskim Burku.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Upały mają nam towarzyszyć przez cały najbliższy tydzień, a potem podobno też będzie ciepło, ale już poniżej 30 stopni. Przelotny deszcz możliwy w niedzielę i w poniedziałek. Do tego czasu ani deszcze, ani burze nie są prognozowane, chociaż wiadomo, że różnie może być w naszym klimacie, szczególnie przy tak wysokich temperaturach. Ciśnienie bez zmian 980 hektopaskali, choć spadnie podobno.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: zasnąć.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
8: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Krzysztof Niedziela dzisiaj spieszy do Państwa z informacjami dla kierowców.
2: Dzień dobry. To najpierw informacja dla słuchaczy z regionu Limanowskiego, Gorlickiego, Sądeckiego. Dziś jak na razie tutaj, jak informują nas strażacy, bez poważnych wypadków drogowych, ale w Paszynie na drodze gminnej trwa teraz interwencja, bo przyszło zgłoszenie, że gałęzie drzewa mogą spaść na jezdnię, że jest takie zagrożenie. No więc służby sprawdzają, czy faktycznie trzeba coś z tym zrobić. Zatem tam mogą być chwilowe problemy z przejazdem. Też jedna informacja spoza dróg, ale dość istotna. Strażacy interweniują na Dunajcu w Gołkowicach Górnych, gdzie służby zostały wezwane w związku z tym, że kajak miał się zablokować. Ludzie płynęli kajakiem i gdzieś ten kajak się zablokował. Osoby, które nim tutaj podróżowały, że tak powiem, wyszły, jakoś bezpiecznie dotarły na brzeg, więc tutaj nie powinno być większych problemów. No ale konieczna jest pomoc, żeby ten kajak wyciągnąć, więc w sumie pół biedy. No bo to na wodzie to może być różnie i niebezpiecznie. Dobrze, że tutaj wstępnie wiemy, że nie było tutaj jakichś osób poszkodowanych. A wracając do dróg, no tutaj z Nowego Sącza to nie mam jakichś dobrych wieści i odkrywczych. Korki na Węgierskiej między innymi. W okolicach Winnej Góry oba pasy ruchu, a w okolicy Galerii, czy nawet już nieco wcześniej na wysokości osiedla Dąbrówka, na pasie w stronę Starego Sącza. Większy ruch też na ulicy Nawojowskiej, między innymi tutaj wyjazd na Krynicę przed rondem przy Piłsudskiego, ale przy innych skrzyżowaniach. No i inne takie zwyczajowe miejsca. Tutaj przy rynku problemy dalej stwarza jeszcze zamknięta ulica Dunajewskiego, więc objazdy tutaj między innymi Lwowską, Matejki, tutaj Kościuszki. Tutaj też może być większy ruch. No ale ponadto

0: Chodzi o remont odcinka od Szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta i tam właśnie na tym odcinku zostanie wprowadzone wahadło z sygnalizacją świetlną. A ponadto zostaną wyłączone światła na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej z Szarą. Dojazd do nowego szpitala od strony centrum będzie możliwy przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. Od strony wschodniej będzie bez zmian, natomiast wyjazd ze szpitala w kierunku centrum będzie się odbywał tak jak dotychczas, natomiast w stronę granicy miasta ruch zostanie skierowany na skrzyżowanie przy Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dodam jeszcze, że dojazd do cmentarza w tych okolicach pozostanie bez zmian.
1: Jeśli nie zapamiętaliście, po prostu patrzcie na znaki.
0: Tak, no to pozostaje życzyć wszystkiego dobrego kierowcom, mimo tego, że mamy godziny szczytu i pewnie stoicie w korkach.
1: Informował i życzył Krzysztof Niedzielan. Dziękujemy.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

Ech, mamy czas do godziny 15. Już tak niewiele czasu pozostało, bo 4,5 minuty. Dzisiaj w Ewangelii znowu mamy porównanie Królestwa Niebieskiego do pewnych życiowych spraw. Tym razem Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do sieci pełnej ryb różnego rodzaju. No i tak można by sobie to przełożyć na nasze życie, że różni ludzie są wokół nas. Często trudni, no ale może właśnie oni są nam potrzebni, żeby się rozwijać, żeby też wzrastać w wierze. Jezus jest cierpliwy i czeka. Każdy człowiek aż do swojej śmierci ma szansę na nawrócenie, na zmianę życia, a my często chcielibyśmy już osądzić, chcielibyśmy już odrzucić z tej sieci tych, którzy naszym zdaniem nie nadają się do Królestwa Bożego. Na szczęście to nie my mamy tę władzę. Mają Jezus, który jest miłosierny i który jest cierpliwy i do którego już za chwilę pomodlimy się koronką. Koronką do Bożego Miłosierdzia.

0: Siła słowa. Słowa mają wielką siłę. Przy pomocy kilku słów można człowieka zniszczyć albo rozsławić. Starczy kilka słów, by zyskać dozgonnego przyjaciela albo śmiertelnego wroga. Wyobraźmy więc sobie, że Bóg ma nam coś do powiedzenia, tobie i mnie. Bo przecież gdyby Bóg zwrócił się bezpośrednio do nas, musiałoby to być coś wyjątkowego. Gdyby na przykład wysłał ci zaproszenie, czy by się przyjął? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Łatwo sobie wyobrazić, że te słowa są adresowane do innych, ale Bóg mówi je do każdego z nas. To wielka rzecz, takie bezpośrednie zaproszenie. No więc, przyjmiemy je?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzone stan techniczny plus jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
5: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
6: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
7: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Jakiś taki zadowolony ten Krzysztof Niedzielan teraz. Czyżby już nie było korków?
2: Nie, niestety.
1: Nie ten powód.
2: W ogóle przepraszam, że taki zadowolony, a biedni kierowcy w korkach stoją, ale zanim...
1: Poczekaj, i na ciebie przyjdzie pora. A kiedyś przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, jak to ktoś kiedyś śpiewał.
2: Tak, na szczęście wyjeżdżam z pracy w takich czasie, kiedy już tak źle zazwyczaj nie jest, choć zdarza się. To o tym może za chwilę, ale najpierw chciałem o tym, co może korki zmniejszyć w Tarnowie, bo od poniedziałku będzie jeździł bezpłatnie miejski autobus, już jest przygotowywany w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ostatnie prace do przygotowania do uruchomienia nowej linii. A co istotne, wygląd autobusu będzie nawiązywał do historycznego tramwaju, który przed laty jeździł po mieście. Przystanki tej linii będą między innymi na ulicy Krakowskiej, w okolicy skweru Petofiego, czy na ulicy Wałowej, w okolicach skweru Łokietka. Ponadto okolice pomniku Józefa Bema, Młynu Szancera, ulica Szeroka, Wałowa, Targowa, Narutowicze, Krakowska i koniec trasy na ulicy Pułaskiego. Tak to będzie wyglądać. Jak już mówiłem, bezpłatnie. Przez 2 miesiące ma kursować taki autobus w sierpniu i we wrześniu. Myślę, że no, może ktoś zamiast samochodem spróbuje pojechać takim historycznym autobusem i to jeszcze bezpłatnie. A zostawiając na chwilę drogi, bo mówiłem we wcześniejszych wiadomościach drogowych o tym, że była interwencja na Dunajcu w Gołkowicach Górnych, gdzie tam utknął kajak. Tu faktycznie jeszcze zaczerpnęliśmy wiedzy u policji. To się działo po godzinie 14. Po 14 było zgłoszenie. Faktycznie bez osób poszkodowanych na szczęście. Ci ludzie, jak wcześniej mówiłem, sami wyszli na zewnątrz. Kajak też został wyciągnięty i bez osób poszkodowanych. To jest informacja, która cieszy, więc możemy z czystym sumieniem wrócić do korków, które niestety są. W Nowym Sączu, a właściwie pod Nowym Sączem, tak, droga krajowa 75, Wielogłowy, Wielopole, tutaj bez zmian, dalej niestety na tym pasie ruchu w stronę miasta stoicie, ale też odcinek obwodnicy północnej do Ronda przy Tarnowskiej. Rondo przy zamku, tutaj korki przy dojeździe ze wszystkich stron, czyli m.in. bulwar Narwiku. Przepraszam, rynek Lwowska, tutaj odcinek od rynku do Kraszewskiego, ale też w stronę mostu na Lwowskiej, również przy galerii. Oprócz tego Młyńska, Krańcowa, Kilińskiego, Rondo Solidarności, Nawojowska, Węgierska, no te zwyczajowe ulice, ale też korkuje się nam dziś po południu na Rondzie w Starym Sączu, na obwodnicy przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego, tam okolice Ronda przykorkowane. W Limanowej też standard, czyli centrum miasta i tutaj dojazd do Ronda, właściwie, które okala rynek w Limanowej, ale też Rondo w Solwinach, droga krajowa 28 Piłsudskiego, Witosa, Krakowska. No to pozostaje życzyć udanych podróży mimo tych korków.
1: A my jeszcze zajrzymy na nasze drogi przed godziną 16. Krzysztof Niedzielan, dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 20 września największa góralska kapela w Polsce i niezwykła muzyczna energia. Mała Armia Janosika zaprasza na koncert pełen pasji, tradycji i niezapomnianych emocji. Góry zabrzmią w sercu miasta.
2: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
1: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil?

0: do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton crosslaskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15 Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Bardzo gorąco i będzie jeszcze goręcej. Dzisiaj już powyżej 30 stopni, jutro nawet 36-37, w zależności od regionu. Cieplej ma być w Tarnowie i okolicach. W sobotę też grubo powyżej 30, a w niedzielę ochłodzenie do około 30. Od poniedziałku znowu słupki w górę, żeby we wtorek temperatura 36-37 stopni została osiągnięta.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Trochę względnego chłodu można złapać o poranku i przewietrzyć mieszkanie w granicach 5-6 godziny, wtedy około 16 stopni.
5: Nie patrzę wstecz, zamykam drzwi, zabieram się. Byleby iść, byleby biec, nieważne gdzie. Szare walizki rzucam w kąt.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
2: Radiowe kino plenerowe.
4: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20.30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Niby są wakacje, ale chyba drogi o tym zapomniały i wciąż nas witają korkami. Krajowa 75 w Wielogłowach, a szczególnie w Wielopolu w stronę Nowego Sącza. Ność tam długo trzeba czasu spędzić, dużo czasu. Na obwodnicy północnej też chwilami tworzą się kolejki samochodów. Na Pieczkowskiego to jak zwykle przy Barskiej i Witosa. Rondo Solidarności, a szczególnie Prażmowskiego. Ta ulica was zatrzyma najdłużej z tamtych okalających owo rondo. Piotra Skargi, bulwar Narwiku przy dojeździe do ronda przy zamku, tam też dość ciasno. No i Papieska, która jest objazdem dla ulicy, dla remontowanej obwodnicy zachodniej, jest zakorkowana, czy to przy dojeździe do Urzędu Gminy Chełmiec, czy to też w drugą stronę, między na przykład Małą Wsią a Świniarskiem. Tam już są duże utrudnienia, no i tam są też roboty drogowe prowadzone od czasu do czasu, więc taka mała kumulacja, albo nawet nie mała. Roboty drogowe też w Mszanie Dolnej, drodzy Państwo, w okolicach wiaduktu 28 jest zakorkowana dość mocno, ponieważ tam obowiązuje ruch wahadłowy. To miejcie na uwadze, przemieszczając się tamtą drogą. Teraz zaglądamy do Limanowej, a w Limanowej w zasadzie po korkach, tylko jeszcze na Marka trochę większy ruch przy rynku. No i na tych ulicach dojazdowych do rynku także, ale to nie można raczej tego korkami nazwać. Rondo w Sowlinach, tam też już spokojnie, na Piłsudskiego również. W Gorlicach jeszcze trochę korkuje się Krajowa 28 od jednej i od drugiej strony. Też trochę na Sienkiewicza, Mickiewicza, Węgierskiej. Na Węgierskiej już dużo mniej. Biecka, Legionów i Stawiska, także Krakowska. I na koniec zostawiamy sobie Tarnów, a tam jeszcze korki mają się świetnie, na przykład na ulicy Krakowskiej, na Mościckiego i na drogach łączących. Ulica Szkotnik, ta ulica was zatrzyma w kilku miejscach, na Klikowskiej, na Słowackiego też jest dość ciasno jeszcze. Starodąbrowska i Słoneczna, tam w okolicach tylko ronda, a tak to już jest normalnie w miarę. Jeszcze trzeba poczekać na Lwowskiej, roboty drogowe są tam prowadzone i będą prowadzone, na Gumnińskiej i Mostowej oraz Konarskiego i Narutowicza, odcinek przy samej ulicy Tuchowskiej i ulica Tuchowska też przy Konarskiego. Tam jeszcze jest dość ciasno.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Za 13 minut będzie godzina 16, o 16 wiadomości, później prognoza pogody, ostatnia już dzisiaj. Ale i tak chyba wiemy, czego się spodziewać. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro po 12. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
0: Po reklamie.
2: Czy mieszkańcy poprą pomysł zmiany nazwy gminy Dębica? W planach są konsultacje społeczne. Będą opóźnienia prac prowadzonych na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej. Po prawo jazdy i paszport już gdzie indziej. Wydział Komunikacji w Bocheńskim Starostwie zmienia siedzibę. 16 wiadomości. Ewa Biedroń. Konsultacje społeczne mają dać odpowiedź na pytanie, czy gmina Dębica powinna zmienić nazwę. Pojawił się pomysł, by zamiast nazwy gmina Dębica funkcjonowała gmina uzdrowiskowa Latoszyn-Zdrój. Wójt Adam Pieniążek tłumaczył w audycji Słowo za Słowo, że to mogłoby uciąć spekulacje, że gmina Dębica powinna połączyć się z miastem Dębica. Jednak zanim zapadną ostateczne decyzje, samorząd chce poznać w tej sprawie opinię mieszkańców.
3: Od tego trzeba zacząć, porozmawiać z mieszkańcami, jak oni się zapatrują na to. Argumentów za tym, żeby zmienić tą nazwę na gminę Latoszyn-Zdrój uzdrowiskową, jest bardzo dużo. Cały czas otrzymuję gdzieś pozytywne komentarze od wielu osób, i radnych, i mieszkańców, że to jest ciekawy pomysł, bo w końcu będziemy taką odrębną jednostką, która nie będzie kojarzona z miastem Dębica i nie będzie tych zapędów związanych z połączeniem gminy wiejskiej Dębica z gminą miejską Dębica. Natomiast mając uzdrowisko, trudno byłoby nie wykorzystać tego faktu.
2: Jednocześnie gmina Dębica promuje uzdrowisko Latoszyn-Zdrój, które przyciąga coraz więcej osób. Można spotkać tu nie tylko mieszkańców, ale także kuracjuszy z całego kraju.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Będą opóźnienia prac prowadzonych na drodze wojewódzkiej w Tylmanowej w gminie Ochotnica Dolna. Na trasie między Łąckiem a Krościenkiem nad Dunajcem powstaje m.in. nowy most, ale także rondo, które ma usprawnić przejazd. Roboty trwają od marca zeszłego roku. Jak mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja, prace potrwają prawdopodobnie o miesiąc dłużej niż zakładano.
4: Tutaj mocno zaawansowane prace, ale czas realizacji trochę się nam zmieni. Planowaliśmy skończyć w sierpniu, skończymy prawdopodobnie we wrześniu. Tam były problemy natury technicznej, grunt, trudności z posadowieniem przyczółka mostu, więc typowo techniczne rzeczy.
2: Poza budową nowego mostu na drodze wojewódzkiej powstają także nowe drogi dojazdowe do ronda. Koszt inwestycji to prawie 18 milionów złotych.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Już za kilka dni mieszkańcy powiatu bocheńskiego będą załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdu w nowej siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu. Dobiega końca kompleksowa modernizacja budynku przy ulicy Bintakiewicza 9 w Bochni, do którego stopniowo przeniosą się także biuro paszportowe oraz powiatowe inspektorat nadzoru budowlanego. Jako pierwszą działalność w nowej lokalizacji rozpocznie Wydział Komunikacji i Transportu. Od 3 do 7 sierpnia urząd będzie czynny w wydłużonych godzinach od 6:30 do 16:30, bo w związku z przeprowadzką do 31 lipca wydział pozostaje nieczynny. W drugiej połowie sierpnia do nowego budynku przeniesie się również biuro paszportowe, a w kolejnym etapie powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. W tym barku powstaje nowa ścieżka rowerowa. Trasa prowadzić będzie od miasteczka rowerowego w kierunku ulicy Armii Krajowej. Władze samorządu zapowiadają, że to dopiero pierwszy etap większego projektu związanego z rozbudową infrastruktury dla rowerzystów w tej części miejscowości. Więcej informacji na ten temat zebrała Maria Mułka.
6: Nowy odcinek ścieżki rowerowej ma poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się rowerzystów. Stworzy też nową możliwość rekreacji dla mieszkańców i gości. Ścieżka będzie gotowa jeszcze tego lata, a koszt jej budowy to 273 tysiące złotych. Gmina Tymbark pochwaliła się jednak także inną inwestycją, która powstanie w tej okolicy. Samorząd dostał dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy złotych na rozbudowę parku Zofii Turskiej. Całkowita wartość tej inwestycji wyniesie 848 tysięcy złotych, co oznacza, że 40% kosztów pokryje gmina Tymbark. Jesienią planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych, natomiast rozpoczęcie prac przewidziano na przyszły rok.
2: Na koniec o castingu można zostać częścią filmowej historii. Limanowski Dom Kultury razem ze studentami Szkoły Filmowej w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału w castingu do realizowanego w Limanowej i okolicach projektu filmowego. W trakcie nagrań będzie można przekonać się, jak wygląda praca na prawdziwym planie zdjęciowym. Trwa nabór, poszukiwane są kobiety w wieku od 25 do 70 lat oraz mężczyźni w wieku od 30 do 80 lat, którzy mają wcielić się w rolę różnych członków rodziny lub statystów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na stronie Limanowskiego Domu Kultury.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Mogą się przydać parasole, ale do ochrony przed słońcem tym razem. No i pamiętajcie, nawet jak wam się nie chce pić, to jednak często pijcie wodę, chociaż po parę łyków. Arbuzy na przekąskę, na obiad chłodnik, ewentualnie sałatki, no bo pogoda jaka jest, każdy widzi. A będzie jeszcze cieplej i na pewno to odczujemy. Ciśnienie spada.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
3: 14 czerwca 1976 roku wydany został 10. album zespołu Chicago. Zawierał utwór If You Leave Me Now. Singiel z tym nagraniem okazał się w Stanach Zjednoczonych 30 lipca 1976, a kilka tygodni później w Wielkiej Brytanii, otwierając zespołowi drzwi do globalnej popularności.

Przed wydaniem 10. albumu Chicago było zupełnie innym bandem. W pierwszej połowie lat 70. przy udziale sekcji dętej grało muzykę, która próbowała łączyć rock z jazzem bez oglądania się na radiowe formaty. Na pierwszych albumach był duch ulicy i akademii muzycznej jednocześnie, a nad wszystkim unosiło się charakterystyczne brzmienie gitary Terry'ego Catta. Surowe i kompletnie niepasujące do zespołu serwującego romantyczne ballady. If You Leave Me Now było więc zaskoczeniem. Kompozycję napisał i zarazem zaśpiewał Peter Cetera, wówczas coraz wyraźniej stający się głosem bardziej melodyjnego oblicza Chicago. Nagrywanie piosenki odbywało się wiosną 1976 roku. Produkcją zajmował się James William Guercio, stały współpracownik grupy, który potrafił ujarzmić rozbudowane aranżacje, nie odbierając im przestrzeni. Nagranie powstawało z charakterystyczną dla Chicago precyzją, ale też z pewnym wyczuciem delikatności. Smyczki, akustyczna gitara, miękkie harmonie wokalne, wszystko tu oddychało spokojnie. Jakby zespół znany wcześniej z miejskiego zgiełku i jazz rockowego napięcia nagle przygasił światła i zaczął mówić półgłosem.

Początkowo część muzyków nie była przekonana, czy ballada może odzwierciedlać Chicago. I tu pojawiał się paradoks. Piosenka, która miała być odstępstwem, dla milionów słuchaczy zdefiniowała zespół na nowo. Na listach przebojów utwór osiągnął to, czego wcześniej zespołowi nie udało się zdobyć. Pierwsze miejsce po obu stronach Atlantyku. W Stanach Zjednoczonych singiel dotarł na szczyt zestawienia Billboard Hot 100 i został pierwszym numerem jeden w historii grupy. W Wielkiej Brytanii wspiął się również na top i przez wiele tygodni utrzymywał się w czołówce. Podobny sukces odniósł w zestawieniach singlowych w Holandii, Australii, Kanadzie i Republice Południowej Afryki, gdzie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów końca dekady. Krytycy byli podzieleni. Jedni widzieli mistrzowsko napisaną balladę, inni zarzucali zespołowi zbytnie złagodzenie charakteru. Publiczność jednak nie miała takich wątpliwości. If You Leave Me Now trafiało w punkt niezależny od epoki. I może dlatego do dziś funkcjonuje trochę poza czasem. Nie brzmi ani typowo rockowo, ani przesadnie soft. Jest gdzieś pomiędzy. Wpływ piosenki na dalszą karierę zespołu Chicago był ogromny. Może nawet większy niż odczuwali to muzycy. Sukces singla sprawił, że wytwórnia i część publiczności zaczęły oczekiwać od zespołu kolejnych ballad. To otworzyło drogę do przebojów z lat 80., ale jednocześnie oddaliło grupę od korzeni. Nieprzypadkowo wielu fanów starego Chicago do dziś mówi o utworze z mieszanką zachwytu i lekkiego żalu, jak o pięknym początku czegoś, co zarazem stało się końcem wcześniejszej epoki. Co ciekawe, na internetowych forach do dziś wraca dyskusja, czy właśnie wtedy zaczęła się przemiana Chicago z ambitnej jazz-rockowej maszyny w zespół od wielkich radiowych ballad. No cóż, If You Leave Me Now było i pozostaje pięknym hitem właśnie dlatego, że stoi na granicy dwóch światów. Jeszcze słychać w nim klasę wcześniejszego Chicago, ale już czuć nadchodzącą łagodność. To moment przejścia. Subtelny, melancholijny i trochę nieodwracalny.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
6: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
7: Skoda.
8: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
9: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
1: O reklamie.

0: zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Reklama.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
0: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Seniorka uchroniła się przed fałszywą wnuczką. Akcja służb w regionie gorlickim. Coraz więcej chętnych na prawo jazdy. Mord w Tarnowie wzmacnia kadrę. Pielgrzymi z diecezji tarnowskiej przygotowują się do wyruszenia na Jasną Górę. 17 wiadomości. Ewa Biedroń, seniorka z powiatu gorlickiego, mogła stracić oszczędności życia. Dzięki działaniom policji z Krakowa i Gorlic udało się temu zapobiec. Oszust został zatrzymany tuż po tym, gdy odebrał od 81-letniej kobiety w sumie 47 tysięcy złotych, z czego część była w obcej walucie. Więcej informacji na ten temat zebrała Maria Mułka.
2: Na trop oszusta trafili policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej Policji, którzy ustalili, że na terenie jednej z miejscowości w powiecie gorlickim może dojść do oszustwa na seniorce. Od razu poinformowali o tym służby w Gorlicach. Tutejsi funkcjonariusze po dotarciu na miejsce zauważyli mężczyznę odjeżdżającego z jednej z posesji. Dynamiczna akcja zakończyła się zatrzymaniem oszusta. Jak ustalili śledczy, 81-latka wcześniej odebrała telefon od osoby podającej się za członka rodziny. Oszuści podczas rozmowy przekazali seniorce, że wnuczka miała poważny wypadek drogowy i pilnie potrzebuje pieniędzy na wypłatę kaucji. Zmanipulowana kobieta zdecydowała się na spakowanie do reklamówki swoich oszczędności i przekazanie ich rzekomemu adwokatowi, reprezentującemu jej wnuczkę. Pomimo interwencji policjantów, seniorka początkowo nie dowierzała, że padła ofiarą oszustów. Zatrzymany na gorącym uczynku 47-latek trafił do aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd. Policja prowadzi dalsze śledztwo, m.in. po to, by ustalić pozostałe osoby biorące udział w procederze.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Dodatkowi egzaminatorzy i egzaminy organizowane dwa razy częściej w soboty, tak Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie odpowiada na rosnące zainteresowanie zdobyciem prawa jazdy. Dzięki wprowadzonym zmianom osoby zapisujące się na egzamin czekają na wyznaczenie terminu około 3 tygodni. Jak mówi dyrektor MORD-u w Tarnowie Paweł Gurgul, ośrodek na bieżąco dostosowuje się do coraz większej liczby kandydatów na kierowców. A większa liczba zdających to także efekt zmian przepisów, które umożliwiły przystępowanie do egzaminów 17-latkom. Aby skrócić kolejki, Tarnowski Ośrodek zatrudnił nowych egzaminatorów. Część z nich pracuje przede wszystkim w weekendy, dzięki czemu egzaminy odbywają się już nie w jedną, ale w 2 soboty miesiącu. Przeżycia są niesamowite, warto iść, mówią pielgrzymi z grupy nr 8 świętego Stanisława. W parafiach diecezji tarnowskiej trwają zapisy na 44. pierwszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę, a w sierpniu będzie można się zapisać w miejscach organizacji poszczególnych grup. Na szlak co roku wyrusza dużo młodych ludzi, którzy idą po raz pierwszy. Pielgrzym Karol Wnęk z parafii Uszew radzi więc, co zabrać na pielgrzymkę.
3: Jedzenie i picie to jest niezbędna rzecz dla nas. Warto też zabrać jakiś kubek, sztućce, ponieważ ludzie nas częstują na postojach, także rano możemy się napić gorącej herbaty czy kawy. Warto zabrać też koce ratownicze, tak zwaną folię NRC, która ochroni nas przed słońcem w upalne dni, a także przed wiatrem, gdy rankiem jest po prostu zimno na polu i wieje wiatr. Na pielgrzymce niezbędne są wygodne buty, na pewno czapka, ponieważ w słoneczne dni potrzebujemy tego, żeby nam się coś nie stało. Też warto zabrać właśnie jakieś cieplejsze ubrania, jakąś bluzę, jakieś może spodnie takie grubsze, żeby sobie ubrać rano, ponieważ poranki potrafią być chłodne.
1: Posłani to hasło 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze odbędą się od 17 do 25 sierpnia. Każdego roku na Jasną Górę podąża liczna rzesza pielgrzymów z diecezji tarnowskiej. Rekolekcjonistą na szlaku będzie biblista, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak. W ten weekend nastąpi zmiana kadrowa w Urzędzie Gminy Laskowa. Samorząd będzie mieć nową sekretarz i skarbnik. Zmiany wynikają z tego, że na emeryturę odszedł Jan Orzeł, wieloletni sekretarz i urzędnik gminy. Mówił w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz wójt gminy Laskowa Piotr Stach.
4: 15 lat był na tym stanowisku, a w ogóle pracował prawie 29 lat w Urzędzie Gminy. Postanowił odejść na emeryturę. Prosiłem, żeby jeszcze został dłużej, że może do końca kadencji mojej, no ale pan sekretarz postanowił jednak odpocząć, odejść na emeryturę, więc trzeba było ogłosić konkurs.
1: Konkurs na nowego sekretarza gminy wygrała Dorota Orzeł, dotychczasowa skarbnik gminy, a z kolei jej miejsce zajmie na tym stanowisku główna księgowa urzędu Małgorzata Uryga. Oficjalnie te funkcje obejmą od 1 sierpnia.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
5: Jakże trzeba nam dziś walczyć o dobro, tracić siły, by sztormy zła nie zatopiły dobra, które zawsze mocno świeci, tak jak morska latarnia, dając nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Dobrze wiemy, że nie ma czynów obojętnych. Nasze wybory w konsekwencji będą albo dobre, albo złe. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, aby iść pod prąd współczesnego świata, głosić i czynić dobro. Nie możemy się bać, bo jeśli teraz się boimy, to później będziemy zgrzytać zębami.

Słuchacie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Adrian Heretyk, wikariusz z parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Bochni.

Bóg jest jak garncarz, który formuje nasze życie zgodnie ze swoją wolą. Jesteśmy w Jego rękach, a nasza otwartość na Jego działanie pozwala kształtować w nas serca zdolne do miłości i dobra. Zastanówmy się, w jakim stopniu pozwalamy Bogu kształtować naszą codzienność. Prośmy o łaskę ufności i poddania się Jego miłosiernej woli. W tej mszy świętej koncelebrowanej modlimy się w następujących intencjach. Pierwsza za świętej pamięci Stanisławę Łopatkę, druga za świętej pamięci Albinę Korus z intencji Janusza z rodziną, trzecia za świętej pamięci Czesława Pęcak. Stajemy w pokorze przed Bogiem, prosząc Go o przebaczenie naszych grzechów. Panie Jezu, który wzywasz nas do otwarcia serc na Twoje słowo i działanie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który napominasz trwających w obojętności wobec znaków Twojej miłości, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pragniesz naszego nawrócenia i pełnego zaufania Twojej opiece, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami, Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi. Wstań i zejdź do domu garncarza. Tam usłyszysz moje słowa. Wstąpiłem więc do domu garncarza. On zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie

cesarza robił z niego inne naczynie według tego, co wydawało się słuszne gancarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten gancarz

Izraela w moim ręku. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stawszy uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

0: Drodzy siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, kiedy słyszymy dzisiejszą Ewangelię, nasza pamięć może łatwo zatrzymać się na tym surowym zakończeniu, oddzieleniu dobrych od złych, piecu rozpalonym, płaczu i zgrzytaniu zębów. Tymczasem Jezus nie zaczyna tej przypowieści od odrzucenia, zaczyna od sieci. Najpierw jest sieć zarzucona w morze, najpierw jest poszukiwanie, gromadzenie, wydobywanie z głębiny. Dopiero potem pojawia się brzeg i rozdzielenie. To bardzo ważna kolejność. Królestwo Boże nie przychodzi najpierw po to, aby człowieka potępić. Przychodzi, aby go odnaleźć i ocalić. Jezus mówi, że sieć zagarnia ryby wszelkiego rodzaju, nie tylko dorodne, piękne i zdrowe. W sieci znajdują się ryby rozmaite, podobnie jest i w Kościele. Nie jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy już osiągnęli doskonałość. Jesteśmy ludźmi pochwyconymi przez łaskę pośród morza nieraz własnych słabości, lęków, pogubionych historii. Ktoś może został odnaleziony przez Boga już w dzieciństwie, kiedy mama nauczyła go znaku krzyża. Ktoś inny został pochwycony przez Jego słowo w cierpieniu, podczas choroby bądź po utracie bliskiej osoby. Jeszcze ktoś inny mógł spotkać Boga dopiero wtedy, gdy własnymi wyborami doprowadził życie do miejsca, z którego po ludzku nie widział już wyjścia. Kardynał Ratzinger, rozważając tę Ewangelię, zauważa, że sieć Królestwa zostaje zarzucona w morze czasu i historii, aby przeprowadzić człowieka, każdego z nas, z ciemności, milczenia i bezsilności do Królestwa, gdzie naczelna jest sprawiedliwość, miłość i pokój. Bo sieć nie tylko zagarnia, ona podnosi człowieka ku światłu. To znaczy, że ta sieć Chrystusowa nie jest klatką, nie jest pułapką, którą Bóg zastawia, nie odbiera wolności, ale jest nieraz liną ratunkową rzuconą tonącemu. Człowiek, który odrzuca tę sieć w imię pozornej niezależności, nie zawsze staje się bardziej wolny. Wręcz przeciwnie, nieraz pozostaje samotny, pozbawiony oparcia i pochłaniany przez głębinę. Sieć Boga natomiast podnosi ku prawdzie, ku miłości, ku pełni człowieczeństwa. Jezus nie mówi jednak, że samo znalezienie się w sieci wystarczy. Przypowieść prowadzi na brzeg. Każde ludzkie życie zmierza ku brzegowi. Nie będziemy bez końca pozostawać zanurzeni w czasie. Nie zawsze powiemy, jeszcze mamy czas, jeszcze się wyspowiadam, jeszcze zmienię swoje postępowanie, jeszcze naprawię wyrządzoną krzywdę. Przyjdzie chwila, kiedy sieć zostanie wyciągnięta i wszystko stanie się widoczne. Ale kochani, ten sąd Boży nie jest kaprysem rozgniewanego Boga. To, że zdamy sprawę ze swego życia, jest chwilą, kiedy opadną nasze wszystkie pozory. Nie będzie już wtedy można ukryć egoizmu pod uprzejmymi słowami, pychy pod pozorem troski o prawdę, ani obojętności pod tłumaczeniem, że po prostu zabrakło nam czasu. Wtedy zostanie ujawnione też i dobro, którego może nikt na ziemi nigdy nie zauważył, a które czyniliśmy, chociażby jak cicha wierność, cierpliwe znoszenie cierpień, przebaczenie udzielone mimo bólu, modlitwa za człowieka, który nawet o tym nie wiedział. Ewangelia też, drodzy, mówi nam, że nadejdzie brzeg i objawi się prawda. Jeremiasz przypomina, że dopóki żyjemy, jesteśmy nadal w rękach garncarza. Bóg, który będzie sędzią na brzegu, jest teraz tym, który pochyla się nad gliną naszego życia. Nie patrzy na zniekształcone naczynie, ale nad nim pracuje, naciska, wygładza, usuwa to, co przeszkadza i próbuje nadać nowy kształt. Pewien kapłan przez wiele lat przebywał w czasie reżimu w rumuńskim więzieniu. Od człowieka zamkniętego w sąsiedniej celi oddzierał go gruby mur. Przy podłodze znajdowała się jednak niewielka szczelina, przez którą nocami mogli szeptem rozmawiać. Pewnej nocy więzień zapytał: Ojcze, czy Bóg może przebaczyć człowiekowi, który bardzo źle przeżył swoje życie? Kapłan odpowiedział: Jeśli naprawdę pragnie wrócić do Boga, nie jest nigdy na to za późno. Po chwili ciszy człowiek poprosił o spowiedź. Wyznał swoje grzechy przez szczelinę w murze, przerywając słowa płaczem. Gdy kapłan udzielił mu rozgrzeszenia, usłyszał: ściany nadal stoją, kraty się nie otworzyły, a jednak po raz pierwszy od wielu lat czuję się wolny. Mur nie zniknął, ale przestał oddzielać człowieka od Boga. Kochani, uczeń Królestwa nie wybiera Ewangelii jedynie po to, by wziąć to, co mu w danej chwili odpowiada. Nie zatrzymuje słów wyłącznie o miłosierdziu, zapominając o odpowiedzialności. Nie zatrzymuje też jedynie słów o sądzie, zapominając, że Chrystus przyszedł szukać i zbawić człowieka. Kochani, sieć jeszcze jest w morzu. Jeszcze trwa czas łaski. Jeszcze garncarz trzyma w dłoniach glinę naszego życia. Nie pytajmy dzisiaj przede wszystkim, jacy inni znajdą się na brzegu. Zapytajmy, kim my sami stajemy się w sieci Chrystusa. Dziś jest czas, aby pozwolić Bogu ponownie ukształtować nasze życie. A kiedy? Kiedy sieć zostanie wyciągnięta, oby Bóg rozpoznał w nas nie ludzi bez skazy, lecz tych, którzy potrafili i pozwolili się odnaleźć, oczyścić i przemienić przez Jego miłość. Amen. Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, który jak garcarz formuje nas na wzór swojej miłości i prowadzi drogą zbawienia.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby z wiarą i odwagą głosił światu prawdę o Bogu, który pragnie przemieniać ludzkie serca i prowadzić je ku świętości. Panie, uczyń nas naczyniami Twojej łaski. Panie, uczyń nas naczyniami Twojej łaski. Módlmy się za rządzących, aby podejmowali decyzje pełne mądrości i troski o dobro wspólne, pozwalając Bogu kształtować ich serca w duchu sprawiedliwości. Panie, uczyń nas naczyniami Twojej łaski. Módlmy się za ludzi zagubionych duchowo, aby doświadczyli miłosierdzia Bożego, pozwalając się kształtować na nowo w rękach Stwórcy. Panie, uczyń nas naczyniami Twojej łaski. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony i przypomniał, że jesteśmy narzędziami w rękach Boga. Panie, uczyń nas naczyniami Twojej łaski. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie Stanisławę, Albinę, Czesława, aby zostali przyjęci do domu Ojca i mogli radować się pełnią chwały Bożej w wieczności. Panie, uczyń nas naczyniami Twojej łaski. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na świętej liturgii, abyśmy z ufnością oddali się w ręce Boga i pozwolili Mu przemieniać nasze życie, by stało się świadectwem miłości i dobroci Bożej. Panie, uczyń nas naczyniami Twojej łaski.
0: Wszechmogący Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą i kształtujesz nas na obraz swojej miłości. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o świętej pamięci dla Stanisławy, Albiny, Czesława i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Ty świeczu Bogu Rodzicu, Dziewicę Maryju, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale pomóż, a będzie.

Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do nas.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Adrian Heretyk, wikariusz spraw i pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Bochni.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
0: Radiowe kino plenerowe.
2: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
3: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Tysiące ludzi w diecezji tarnowskiej odliczają już dni do rozpoczęcia 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Przeżycia są niesamowite, warto iść, mówią nam pielgrzymi z grupy nr 8 świętego Stanisława. W parafiach diecezji tarnowskiej trwają zapisy, a w sierpniu będzie można zapisywać się w miejscach organizacji poszczególnych grup. Ksiądz Karol Kuźma z parafii Uszew będzie przewodnikiem grupy nr 8, która obejmuje okręg brzeski, szczepanowski i czchowski.
2: Ja będę pielgrzymował 27 raz. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby nie iść w pielgrzymce na Jasną Górę, bo każdy z nas ma wiele Matce Bożej do powiedzenia, mamy za co dziękować, mamy o co prosić, więc tych intencji jest bardzo dużo w naszych sercach. Ale jest to też czas, kiedy można tak po prostu odpocząć psychicznie od tego wszystkiego, co się na co dzień ma koło siebie.
3: Mam 20 lat i idę w tym roku już 12 raz na pielgrzymkę tarnowską. Od dzieciństwa zabierała mnie moja ciocia i bardzo mnie to po prostu ciągnęło. Jesteśmy w stanie naprawdę super spędzić czas tam. Poznajemy świetnych ludzi, z którymi możemy pogadać dosłownie na wszystkie tematy.
1: Dodaje Karol Wnęk z parafii Uszew. Na szlak co roku wyrusza dużo młodych ludzi, którzy idą po raz pierwszy. Pielgrzym Karol radzi, więc co warto zabrać na pielgrzymkę?
3: Jedzenie i picie. To jest niezbędna rzecz dla nas. Warto też zabrać jakiś kubek, sztućce, ponieważ ludzie nas częstują na postojach, także rano możemy się napić gorącej herbaty czy kawy. Warto zabrać też koce ratownicze, tak zwaną folię NRC, która ochroni nas przed słońcem w upalne dni, a także przed wiatrem, gdy rankiem jest po prostu zimno na polu i wieje wiatr. Na pielgrzymce niezbędne są wygodne buty, na pewno czapka, ponieważ w słoneczne dni potrzebujemy tego, żeby nam się coś nie stało. Też warto zabrać właśnie jakieś cieplejsze ubrania, jakąś bluzę, jakieś może spodnie takie grubsze, żeby sobie ubrać rano, ponieważ poranki potrafią być chłodne.
1: Posłani to hasło 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze odbędą się od 17 do 25 sierpnia. Każdego roku na Jasną Górę podąża liczna rzesza pielgrzymów. Rekolekcjonistą na szlaku będzie biblista, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak. Ekipa radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz tradycyjnie wybiera się na pielgrzymkę. Na naszej antenie będą transmisje mszy ze szlaku, studio pielgrzymkowe, wieczorne apele, informacje i tysiące zdjęć. Pielgrzymka wyruszy spod tarnowskiej katedry. Msza święta na rozpoczęcie zostanie odprawiona 17 sierpnia o 6:30. Prawdziwa wiara i świętość nie rodzą się w teorii, ale w codziennym życiu, mówi prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Robert Rybak. W jego opinii to zwykłe, codzienne obowiązki budują bliskość w rodzinie. Robert Rybak przekonuje, że młodzi muszą mieć swoje obowiązki, bo to kształtuje ich charakter.
4: Nadopiekuńczość po prostu krzywdzi i uczy bezradności. Nasz dom był miejscem, gdzie synowie, dzisiaj już dorośli, samodzielni, mężczyźni, od małego mieli swoje zadania. Uczyliśmy ich, że dojrzałość to gotowość do pomocy. Musieli umieć włączyć pralkę, zrobić prosty obiad, czy po prostu posprzątać. Dzisiejszy świat przyzwyczaja młodych, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki bez żadnego wysiłku. Praca w domu uczy cierpliwości. Musisz poświęcić swój czas, zmęczyć się, żeby zobaczyć czysty pokój, czy zjeść dobry posiłek. I dzisiaj widzę z tej perspektywy lat, że ta domowa szkoła obowiązków dała moim synom ogromną siłę w dorosłym życiu.
1: O pracy, która integruje wspólnotę domową, była mowa w czwartkowej audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II. Audycje są emitowane na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w czwartki o godzinie 13:10. Archiwalne możecie znaleźć na naszej stronie rdn.pl. Modlitwa, intencje, taniec, śpiew, wspólne spędzanie czasu. W zabawie przy sanktuarium błogosławionej Karoliny trwa miasteczko modlitewne. Młodzi w rozmowie z radiem RDN Małopolska przyznają, że dziś można zauważyć zamknięcie się na drugiego człowieka. Ekrany skutecznie odrywają naszą uwagę od realnych relacji.
5: Każde nieporozumienie można rozwiązać za pomocą właśnie rozmowy, komunikacji. To jest po prostu klucz, jeżeli chodzi o właśnie o relacje, które chcemy tutaj budować i też w życiu codziennym.

0: Wyposażone w infrastrukturę, która jest potrzebna osobom, które podróżują po Polsce samochodem i mieszkają w tym samochodzie podczas wycieczki.
1: Można przyjechać, zatrzymać się w spokojnym miejscu, żeby można było kampera przygotować do dalszej podróży, przez to, że się natankuje wody, weźmie prądu. Jest to miejsce też, gdzie w taki czas jak dzisiaj można naprawdę spędzić fajny czas, będąc przy sanktuarium, chodząc po ogrodach błogosławionych, karny, czy zwiedzając różne miejsca, które są w okolicy. Jest to miejsce za stodołą, gdzie stodoła dzisiaj jest odświeżona, odnowiona, ma miejsce na grilla.
0: Mówił proboszcz parafii w Zabawie ksiądz Zbigniew Szostak. W piątek w parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu odbędzie się comiesięczna modlitwa o trzeźwość narodu. Wśród intencji są także uwolnienie od zniewoleń oraz uzdrowienie duszy i ciała. Spotkanie modlitewne rozpocznie się o godzinie 17:30. W programie także różaniec, msza, adoracja Najświętszego Sakramentu czy oddanie czci świętemu Szarbelowi. Wszystko zakończy apel jasnogórski.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub

0: 609 941 624.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
4: Radiowe kino plenerowe.
6: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20.30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica Magicznego Wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: Po reklamie.

Słuchajcie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19:00. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą członkowie Akcji Katolickiej działającej przy parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Pustkowie Osiedlu.

Pierwszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił

0: zmarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Cześć światła różańca świętego, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Na naszym chrzcie świętym Jezus wypowiedział słowa: jesteś umiłowanym dzieckiem moim. Zostaliśmy ochrzczeni i zapalił się w nas mały płomień, który będzie się stawał coraz mocniejszy wtedy, gdy nasza wiara będzie się wzmacniać, wzrastać. To od nas zależy, jakim będziemy płomieniem i jak będziemy wzrastać w światłości Chrystusa. Jezu, przed Twoje oblicze przynosimy serca młodych ludzi, którzy są zagubieni pośród różnych dróg, jakie są im proponowane. Niech Twoje Boże światło dotknie ich serc i uzdolni do odważnej odpowiedzi na Twe wezwanie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, co Jezus wam powie. Wielu nie ma odwagi, by modlić się w ten sposób. Czyń ze mną, co chcesz. Cokolwiek ze mną zrobisz, dziękuję Ci, Jezu. Jestem gotów na wszystko, wszystko przyjmuję. Tylko niech Twoja wola we mnie się stanie i we wszystkim coś stworzy. A czy my potrafimy się tak modlić? Jezu, przynosimy Ci wszystkie rodziny. Niech Twoje światło pomoże im na nowo odkrywać piękno i znaczenie kapłaństwa i życia konsekrowanego.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus mówi: bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bóg stwarza nie po to, aby coś zyskać, lecz po to, by coś dać. Po to tylko, by dzielić się sobą. Jezus nas wzywa do nawrócenia. Wie, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale Jego miłosierdzie jest większe niż nasza słabość. Jezu, niech Twoje światło mocno płonie we wszystkich ludziach powołanych, w zgromadzeniach, seminariach i wspólnotach. Niech się rozwijają zgodnie z Twoją wolą.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Pan Jezus ujawnia uczniom prawdę o sobie. Uczniowie byli przestraszeni, ale to wydarzenie umocniło ich wiarę. My też powinniśmy wychodzić na górę, na spotkanie z Panem, ale też powinniśmy z niej schodzić, aby pomóc, służyć bliźnim z miłością, którą On nam okazuje i nas jej uczy. Bóg jest miłością. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Jezu, niech Twoje światło mocno płonie we wszystkich ludziach chorych i cierpiących. Dodawaj im sił i otuchy. Pocieszaj, nieś ulgę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Eucharystia to cud, spotkanie Boga z człowiekiem. Pan Jezus codziennie do nas przychodzi pod postacią chleba, ale także w drugim człowieku. Pan Jezus codziennie do nas mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Więc nie bójmy się do Niego przychodzić. Dziękujemy Jezusowi za dar Eucharystii i Jego obecność w każdym z nas. Jezu, przynosimy Ci tegorocznych maturzystów. Niech Twoje światło dotknie ich serc i umysłów, by byli otwarci na każdą drogę, którą im wskażesz.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.
1: W imię Ojca
0: i Syna i Ducha Świętego. Amen.
7: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga! Jeśli w sobotni wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie. To nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już 1 sierpnia o 20.30 na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Chociaż po filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Na półmetku wakacji witają się z Wami bardzo serdecznie Ewa Jodarza-Kubiak
2: i Paweł Hejduga.
1: Zapraszamy na kolejne notowanie Listy z mocą. To już 711 spotkanie. Mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie nam towarzyszyć również na Facebooku. Fotki jeszcze nie było, chociaż tak patrzę na Ewę dzisiaj jakaś skupiona, zmęczona.
2: Nie,
1: pojawił się uśmiech. No tak zerkam tutaj zza monitorów, odkąd przyszedłem do studia Listy z mocą. No i zawsze ten uśmiech mnie wita. Dzisiaj taka skupiona, bym powiedział. Chyba, że już jakiś wakacyjny klimat poczułaś i się odprężyłaś.
2: Nie, właśnie.
1: Albo potrzebujesz.
2: Ten tydzień mi uciekł, także zlał mi się w całość z weekendem pracującym i rzekłabym, że nie zdążyłam jeszcze odpocząć, ale teraz szykuje się dla mnie wolny weekend, więc mam nadzieję, że nadrobię.
1: No to życzymy Tobie i naszym słuchaczom odpoczynku. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tego
2: Ale nie odpoczywajcie od Listy z mocą,
1: dokładnie.
2: Oczywiście.
1: Dokładnie. Za chwilkę nadrobimy posta, nadrobimy fotkę, a w tym czasie zagramy Wam najlepszą muzykę. Na razie z naszej poczekalni wita Was chyba po raz pierwszy.
2: Tak
1: ja
2: jest.
1: Nie miałem przyjemności.
2: Świeżynka.
1: Pierwszy raz mam okazję. Zaszczyt, tak patrzę, żeby nie przejęzyczyć się. Dominika Stabrawa, nauczysz mnie. Witamy serdecznie. Po raz pierwszy zapowiadam panią Dominikę. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłuższy czas. Ja wsłuchuję się w utwór, wy też i ślijcie sms rdn.lista.188. Utwór nauczysz mnie.

0: delikatna.
1: Ja w słuchawkach specjalnie.
0: Propozycja. Uwielbiam Dominiki z Tabrawy. Nauczysz mnie erden.ista.188 pod 7148.
1: Oj, mocno trzymam kciuki. No, również za Kadosza, za wszystkich, ale Dominika z Tabrawa, no wow. Mam nadzieję, że zagości już w przyszłym tygodniu. I to samo życzymy Kadoszowi. Niech się weseli. Erden.ista.186. Ślemy pod numer 7148.

0: No weseli się ten Kadosz, ale nie wiem, czemu wy nie weselicie się i nie śpieszycie się do tego, żeby słać SMS-y, żeby ten utwór wszedł do naszej listy z mocą. Koniecznie musicie to zmienić. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.186 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Ależ się będzie dzisiaj działo. No dawno nie było takiego ruchu, jeśli chodzi o miejsce na liście z mocą. Co się dziś wydarzy, Ewka?
2: Oj, będzie się działo. Można by powiedzieć, że będzie zabawa. Wzięliście sobie nasze zeszłotygodniowe apele do serca i aż 11 utworów awansuje, 6 niestety zmieniło pozycję na niższą, 2 konstanse, no i to, co lubimy najbardziej, czyli powitamy jedną nowinkę.
1: Zaczynamy tradycyjnie od spadku na pozycji 20, nie inaczej jest tym razem. A kogo to nieszczęście dotknęło w tym tygodniu?
2: Robi się cieplej, więc porzuciliśmy zimowe i jesienne prochowce. Płaszcz muzyczny od Grzegorza Kloca z pozycji 17 na pozycję 20. Erden. Jest to 160 punktów, 13.

0: porzucajmy jeszcze płaszcz, bo w przypadku Grzegorza raz na zawsze, jeśli utwór wyleci z pierwszej dwudziestki, no to już więcej się nie może pojawić. Grzegorz oczywiście jak najbardziej, to wszystko zależy od Was. Podsyłajcie na naszą skrzynkę listę z mocową wszelkie propozycje, oczywiście utworów, które jeszcze nigdy nie gościły na liście z mocą. Chętnie przyjmiemy i zaprezentujemy w kolejnym tygodniu, chociaż dziś nasza poczekalnia, palce lizać się dalej, tak. Może rozszerzymy do 22 miejsc listę z mocą, żeby nie musieli czekać.
1: I będzie trwała pół dnia. Spoko, jakby...
0: Mam sobie pójść.
1: Wiesz co, nie, rzucasz mi wyzwanie, ja tą rękawicę podejmuję. No, i wyzwanie też.
0: No to teraz od Was wszystko zależy. Grzegorz Kloc potrzebuje Waszych głosów. Pamiętajcie, każdy SMS to 10 głosów w przypadku utworu Płaszcz, erden.lista.166.
1: A teraz, moi drodzy, pozycja 19 i tam to, co lubimy najbardziej, czyli nowość, nowinka wprost z poczekalni. Wydarła się. Na pozycji 19, ale myślę, że będzie wyżej. Mniejsze granie z utworem Nadzieja. erden.lista.185 punktów 14.

0: Mniejsze granie, spokojniejsze granie to na pewno.
1: Utwór... Bardziej męskie, mniejsze granie.
0: Męskie granie. Pozdrawiamy serdecznie. Utwór Nadzieja, no, z naszej poczekalni. Na razie skromnie na pozycję 19, ale będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie. rdn.lista.185.
1: I pierwszy, moi drodzy, awans z 11 dzisiejszych. Julia w ogrodach. Wielbić pana chce. rdn.lista.184 punktów 15. Awans 2 oczka do góry. Śpiewać, wie.

0: Już nie będę znowu żartować, że niby Julia, a Julian? Julia w ogrodach. Uwielbić pana chce. rdn.lista.184 punktów 15.
1: To teraz powracamy do spadkowiczów na pozycji 17. Duży, ogromny spadek o 10 oczek. Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, rdn.lista.181, zaledwie punktów 16.
2: Tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się,

0: Niepocieszony
1: jestem. Czyli chodźmy dalej. Ojku, no.
0: Nie w tym kierunku.
1: Zrobiłam krótsze wersje utworów i jest trochę krócej, jak sama nazwa wskazuje.
0: Pomoże. Ale nie przekłada się to na pewno na ilość. Nie będzie mniej SMS-ów, będzie więcej. To będzie, no, mam nadzieję, dobry omen na kolejny tydzień, ale to no, nie ma co. Głosujcie, nie zostawiajcie wszystkiego losowi. Możecie również zaglądać na stronę listy z mocą. Tam wszystkie utwory, wszystkie numery przypisane do każdego z nich i możecie sobie odsłuchać na spokojnie i też zagłosować w ten sposób. A teraz czas na pozycję 16, czyli nasz ulubiony duet.
1: I znowu spadek, znowu bardzo duży spadek. 10 oczek w dół. Aaron i Kruk z utworem Anioły z 6 na 16. Erden

0: Marcin za nami, Aaron i Crux już też, anioły, moje ulubione utwory, ale jeszcze kilka zostało, perełek. Dziś spadek ogromny zarówno Marcina, jak i Arona i Kruksa o 10 oczek w dół.
1: Oni parami może chodzą.
0: Parami, nasze.
1: No. Może, no tak to się zgadza, nie? No, ale trochę to, poniekąd sąsiedzi.
0: Gdyby chodzili dłużej niż w takim tempie, to no, byłoby ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że nie. Głosujcie rdyn.lista.142.
1: A teraz awans. 3 oczka do góry, ale lepszy rytm niż nic, chociaż jeszcze o grzybach może mowy nie ma. Chociaż są już podobno pierwsze grzyby. Mimo tego, iż pogoda jest dość upalna, to te grzyby podobno są. Pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy. Święty drugiego planu, czyli Marcin Styczeń w swoim projekcie. Z utworem Zawracaj mnie rdyn.lista.182 punktów 25.

0: pięknie, imponujące, bardzo podobające mi się wykonanie tegoż utworu. Święty drugiego planu, zawracaj nas, rdn.lista.182.25.
1: Teraz smuteczek nie tylko w sercu i na twarzy klip, Ewy. Klip. Duży spadek kolejny dziś, tym razem 9 oczek w dół, dzikie serca, stać się kimś, rdn.lista.162.26.

0: Co tu się stanęło?
1: Gadu-gadu, chciałaś nagrać do końca, przyznaj
0: się. Nieprawda, nieprawda. Te spadki dzisiaj są bardzo dotkliwe. Nie ma ich dużo, bo przypomnę, że jedynie 6 spadków, 11 awansów, ale są bardzo, bardzo, bardzo dotkliwe. No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ta tabela będzie troszeczkę odwrócona. Dzikie serca wrócą do pierwszej dziesiątki. Żeby to uczynić, ślijcie SMS do treści rdn.162 pod 7184.
1: Mówisz, masz, chcesz awans, to teraz czas na pozycję 13. Ania Jaskierska, porwij mnie dwa oczka w górę. rdn.lista.113, punktów 28.

0: porywająca Ania Jaskierska.
1: Rozmowa.
0: Tak jest, o dwa oczka do góry. Ania Jaskierska, porwij mnie, erden.jsa.113.28, a dwa oczka więcej, punktów 30 i w zasadzie to dwa punkty więcej, a jedno oczko też więcej. Wybaczcie, matematyka to nie jest moja mocna strona.
1: Wakacje.
0: Tak, dokładnie, wakacje, wakacje. A skoro wakacje, to kąpiemy się nie tylko w słońcu, nie zażywamy nie tylko kąpieli słonecznych, ale także też i morskich, więc utwór idealny na ten czas. Ocean bez dna od Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegórskiego. Erden.lista.156 punktów 30.

0: tu istnieje.
1: A ja bym jeszcze popływał.
2: Jeszcze popłyniesz dzisiaj.
1: Moim pływaniem tak średnio.
2: Słuchaj, my tu w kółko lejemy wodę, także my jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o wodne rozrywki.
1: No to na pewno. Nie wiem, czy ocean jest najlepszym miejscem na naukę pływania, no ale odpłynąłbym z Agnieszką.
2: Oj tam, na głęboką wodę od razu.
1: Z Agnieszką i Mariuszem oczywiście. Ocean bez dna, rdn.lista.156. No i zamykamy teraz drugą dziesiątkę kapelą. Kapelą N, Anioł Pański, rdn.lista.180, punktów 32.

0: energetyczna rockowa kapela Eno z utworem Anioł Pański spada niestety jedno oczko w dół. Erden.sta.180.32, a my przechodzimy już do 10 najlepszych utworów 711 notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I pytanie do ciebie, Pawełku. Kto będzie naszym strzałem w dziesiątkę?
2: Bober. Maria Bober z utworem Moc słowa. rdn.lista.146. Awans 4 oczka w górę. Punktów 33.

0: Śmierć i życie są w mocy języka.
1: Maria Buper z utworem Moc Słowa otwiera pierwszą dziesiątkę tego naszego dzisiejszego notowania listy z mocą z pozycji 14. Awans. rdn.lista.146 punktów 33.
2: To teraz Barczak, ksiądz Jakub Barczak.
1: Co ty tak po nazwisku dzisiaj? Wiesz, że po nazwisku to wiesz co.
2: No to dobrze, poprawię się. Ksiądz Jakub, bez nazwiska. Lubię być księdzem. rdn.lista.902 punktów 45.

0: Ulubiony ksiądz, Jakub Barczak z utworem Lubię być księdzem. Awansuje o jedno oczko do góry. Erden Lisa, 902 punktów 45, tralala.
1: Zagięłam się.
2: To było prowadzenie pod utwór na pozycji 8.
0: Nie, ja nie umiem, ja nie umiem rapować,
2: Bibro,
0: przepraszam.
2: Bibro.
0: Oj, tak.
2: To ja spróbuję, nie. Może nie. Jestem głosem ulic. Erden.lista.187. Zostawię to profesjonalistom. Awans jedno oczko w górę, punktów 47.

0: Rozbujaliśmy się w studiu RDN Małopolska.
1: Musimy wrzucać filmy zamiast fotek.
0: Ej, no, czekaj, idzie nowy rok szkolny, może nam się uda, chociaż nie chcę obiecywać, bo my wiele obiecujemy, a później tego nie dowodzimy tych obietnic.
1: Takie modne są shorty, może pójdziemy w shorty, nie?
0: Okres wakacyjny jest, więc shorty mamy na sobie. Znaczy ja dzisiaj sukienkę, ale ty
1: tak,
0: masz shorty.
1: Płaszcze już tak porzuciliśmy, nie, shorty są w modzie.
0: Tak, tak.
1: Pogoda dopisuje.
0: Ale shorty dzisiaj są w ogóle na... Wzięliśmy na tapet, bo ja zrobiłam short version utworu, więc można powiedzieć, że shorty królują w naszym studiu.
1: Słowotnie, a przy okazji wspominałem, zapraszamy na Facebooka, czekamy na was. Jest nowy post, Ewa dzisiaj nie w shortach, a w czym to zobaczycie sami. Za nami Bartosz Baran, czyli Bibro i utwór Jestem głosem ulic. Ja lubię ten klimat, wy też, widać po waszych głosach, mówiłem ci, Ewka nie wierzyła do końca. Będzie podium, zobaczysz. Trzymamy kciuki, rdn.lista.187.
0: A teraz, szanowni państwo, zrobicie troszeczkę spokojniej wszystko to za sprawą naszej łagodzącej obyczaje i czuwającej nad nami od wielu notowej listy z mocą siostry Julity Zawadzkiej z utworem Czuwajmy. Awans 6 oczek do góry z 13 na 7, rdn.lista.026, punktów 49.

0: Rozjechały się drogi księdza Jakuba B i siostry Ility Z.
1: Utwór Ej, to brzmi tak kryminalnie trochę.
0: A nie, skądże znowu? S. Julita. Siostra Julita Zawadzka na pozycji 7. 6 oczek w górę, tym razem duży awans dziś. Kolejny z 11, ale tam jest wyjątkowo duży. Gratulujemy bardzo serdecznie i chcemy więcej. Głosujcie rdn.lista.026.
1: I jak już tutaj przywołujemy do tablicy różnego rodzaju osoby, no to sprawdźmy, co tam na Facebooku się dzieje. I Maria B. pisze, że z radością z racji urlopu wsłuchuje się z nami w piękne dźwięki wszystkich utworów z listy z mocą. Pozdrawiam serdecznie nas jako prowadzących, wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo dziękujemy, Mario B. Jacek W. pozdrawia ze słonecznej dziś Walii całą rodzinę RDN. Marta O. z kolei mówi, że mam piękną letnią stylizację. Bardzo ci, Martusiu, dziękuję. A cudownie w taki ciepły letni wieczór odpocząć z muzyką listy z mocą i pozdrawia wszystkich. A i jeszcze zgubiłam, czekajcie, zgubiłam jeszcze Mariusza chyba. Tak, Mariuszka, pozdrawiam.
0: Dobra, wysyłamy RODO na wakacje, teraz Adam Rymasz i grupa Odpowiem na pozycji 6, bliżej, mocniej, więcej, rdn.lista.124, punktów 56.
1: Ty zacząłeś.

0: Adam Rybarz, grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Takawka, chciałaś coś dorzucić do Adama?
1: Ja robię układ taneczny do piosenki.
0: No to tańczy.
1: Ja się boję.
0: To ja zapowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Cieszę się, że awansuję w górę. No, do tego podium liczyłem, że dobiją, wrócą wręcz. No ale jeszcze trochę tych punktów brakuje. Mimo, że coraz bliżej, to jednak 56 punktów to zdecydowanie za mało na podium. A teraz już bez nazwisk na pozycji piątej, ponieważ po raz drugi
1: będzie dziś zimno.
0: Styczeń.
1: Tak jest. Marcin, styczeń. Z utworem Noc pojedynku, awans z pozycji 12 na piątą. Erden.lista.170 punktów, 57.
2: Jak we śnie polecił mu anioł,

0: tajemniczy. Można by tak to powiedzieć.
1: January. Za nami już, Marcin. Noc pojedynku, arden.lista.170.57.
0: A na pustki czwartej chyba od wielu tygodni, konstans, niezmiennie, bo jak tak wpadam raz na jakiś czas na listę z mocą, tak co dwa tygodnie uśredniając, to Janusz wciąż tam jest, na pozycji czwartej. Janusz Jędrusik i cóż mogę ci dać? Erden.lista.116.86.

0: Indrusik.
1: Janusz Solo Indrusik. Chodź na solo jak Carlos Santana.
0: Trochę szklany sufit. Tak blisko, tak daleko. Też 86 punktów to zdecydowanie za mało, żeby wskoczyć na nasze podium. No ale warto próbować. I cóż mogę ci dać? erden.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: A tam spadek.
0: Była zwyciężczyni.
1: Z samej góry. Z abecadło z pieca spadło, a sikora spadła na pozycję trzecią.
0: Ładnie, bardzo ładnie.
1: Polska język, trudny język.
0: Nagroda Nobla Literacka na wyciągnięcie ręki. On z nami, erden.lista.159 punktów 298.

0: Zasłuchaliśmy się?
1: Tak jest.
0: Magdalena Sikora.
1: Odlecieliśmy.
0: Odlecieliśmy.
1: Na skrzydłach Sikorki.
0: Magdalena też. Z pierwszego miejsca. No niestety, zabrakło wiele, ale o pierwsze miejsce dzisiaj była zacięta walka i mamy zmianę lidera, już mogę zdradzić. Ale i tak jeszcze nic nie wiadomo, bo tak jak mówiliśmy, dzisiaj jeden utwór pożegnał się z listą z mocą. Zostało jeszcze trzech kandydatów i tylko dwa miejsca.

0: Miejsce drugie.
1: Tak niewiele zabrakło. Tak
2: tam Szkocja, nie wiemy gdzie jaka, ale skoro walia słoneczna, to podejrzewam, że Szkocja też istnieje takie prawdopodobieństwo, że w kratę, haha. Nie, nie wiem, słoneczna.
1: To ja wolę szkocką. Kratę, oczywiście.
2: Kratę, no o czym myślimy?
1: Mariusz oczywiście. I Grażyna Śmiałkowie przed nami wspólnie z Magdaleną Bober. Tylko Jezus projekt, utwór Jak łania Arden.lista.940.

0: Szkocji też ciepło? 15 stopni?
1: Nie wiem, jeszcze nie sprawdziłam.
0: Bo nie ma z nami Mariusza.
1: Nie ma, właśnie. Od wielu tygodni nie ma. Poszedł mu na urlop.
0: Tak niewiele zabrakło, a tu trzeba odjąć jeszcze punkty karne. Niedobrze. Mariusz, czekamy. Może małżonka zmobilizuje. Pani Grażynę proszę postawić do pionu małżonka. Czekamy na Facebooku za tydzień, bo dziś już nie zdążą. Chociaż jeszcze nie mówię.
1: Nigdy nic nie wiadomo, dokładnie. Fale z opóźnieniem się niosą do Szkocji troszkę, więc może dzisiaj jeszcze zdążę w trakcie trwania naszej
0: audycji. Czekamy na szkockie fale.
1: No to przechodzimy do zwycięzców 711 notowania listy z mocą.
2: Miejsce pierwsze.
1: Pretendentów było dwóch, ale miejsce pierwsze może zająć tylko jedna formacja. Przytulić cię? Mam za daleko do ciebie. Tutaj pomiędzy konsoletą a monitorami trochę
0: to
1: nas dzieli.
0: Tak w myślach, w środku.
1: Ale tak, mentalnie cię mogę przytulić.
0: Ale przytulamy Anne-Marie.
1: Tak, niestety już nie będzie smuteczek. Was otulać swoim aksamitnym głosem, bowiem właśnie na dobre ten utwór żegna się z naszą listą z mocą, ale oczywiście droga dla Anne-Marie nie jest zamknięta. Jeśli macie jakąś jej kolejną propozycję, to ślijcie na naszą skrzynkę listazmocą.rdn.pl.
0: Zwyciężyłaś rzutem na taśmę. A te słowa kieruję do Arety, chociaż twój utwór miał się pojawić już miesiące temu w poczekalni. Też bym ci powiedział,
1: nie mam nowego utworu, halo, muszę nagrać, nie mam czasu.
0: Może trzeba odgrzebać, odkurzyć audiotekę. Coś tam się znajdzie, ja pogrzebię. Arety na pierwszym miejscu, powrót wielki z pozycji trzeciej na pozycję pierwszą. Gratulujemy bardzo serdecznie dzisiejszej zwyciężczyni 711 notowania listy z mocą. A dziś z bólem serca, ale z uśmiechem na twarzy, żegnamy się z wami, Ewa JJ.
1: I Paweł H.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Dobrego tygodnia.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 2 sierpnia spotkajmy się w Rzezawie na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez stowarzyszenie Aktywni Razem, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Asterix i Obelix – Tajemnica magicznego wywaru. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i Stowarzyszenie Aktywni Razem. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki, idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
3: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
2: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
4: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
3: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
4: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
2: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
1: Wiadomości ze świata.
2: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
5: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystyczne Państwo Islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, nasza Matko, stajemy przed Tobą w tej godzinie apelowej, aby na zakończenie dnia złożyć swoje życie w Twoje dłonie, aby złożyć cały dzisiejszy dzień z jego troskami i radościami. Przychodzimy i prosimy, byś wlewała w nasze serca pokój i radość, nadzieję i miłość. To wszystko, czego na co dzień nam brakuje. Przychodzimy, byś rozświetlała nasze ciemności i wskazywała drogę, którą mamy kroczyć. W dzisiejszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza, proroka, który był niezrozumiany przez swoich rodaków, Bóg posyła go do garncarza, aby zobaczył i zrozumiał, jak Bóg troszczy się o Izraela. Ale z tego obrazu płynie wiele nauki również dla nas, ponieważ każdy z nas jest naczyniem w rękach Boga. Dzisiejsze słowo mówi nam, że Bóg formuje i prowadzi nas w sposób indywidualny. Nie jesteśmy jakąś masową produkcją. Każdy z nas ma inne talenty, zdolności, osobowość, ale też i problemy i trudności, z którymi się zmaga. To, co jednemu pomoże, drugiemu może zaszkodzić. Dlatego nie jesteśmy przez Boga wrzuceni do jednego worka, ale prowadzeni osobiście i indywidualnie. Pytanie, jakie trzeba sobie postawić w kontekście dzisiejszego słowa, jest takie: czy daje się prowadzić Bogu? Na ile daje się Mu prowadzić? W czyich rękach jest moje życie? W moich, czy może w rękach Boga? Garncarz może uformować bardziej piękniejsze naczynie, im bardziej plastyczna jest glina. Niestety, my sami możemy zatwardzić nasze serca poprzez grzech, brak Eucharystii, życie z dala od Boga. W takich sytuacjach nie współpracujemy z Bogiem, ale nie pozwalamy Mu czynić z naszego życia najlepszego naczynia, naczynia pełnego radości i szczęścia. Jednak dzisiejszy garncarz nie rezygnuje z gliny mimo porażki. Słyszeliśmy bowiem, że gdy naczynie, które wyrabiał, było nieudane, jak to się zdarza z wyrobami z gliny, wtedy zaczynał od nowa formować takie naczynie. Tak samo Bóg nie rezygnuje z nas. On zawsze na nas czeka. Czeka na nasz powrót, tak jak wyczekiwał na syna marnotrawnego. Nie wyrzuca nas w kąt i nie rezygnuje z nas, tylko zaczyna od nowa. Dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma sytuacji beznadziejnych. On ma władzę wydobyć nas z grobu, jak to słyszymy w księdze Ezechiela. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Nasza wartość bowiem i godność nie zmienia się mimo popełnionych w życiu błędów. O tym, że jesteśmy bardzo mocno w rękach Boga, dokładnie wiedział święty Jan Paweł II, którego osobiste notatki zostały zatytułowane „Jestem bardzo w rękach Bożych”. Miał on głębokie przeświadczenie, że życie człowieka nie jest dziełem przypadku, lecz że spoczywa w rękach dobrego Boga. Ta świadomość obecności Boga w naszej codzienności daje siłę do pokonywania codziennych trudów i zmagań. Dlatego, Maryjo, dziś w sposób szczególny zawierzamy Ci tych, którzy zapomnieli, że Bóg nad nimi czuwa, że się nimi opiekuje. Prosimy Cię, byś pilnowała nas samych, abyśmy własnymi decyzjami i postawami nie zatwardzali naszych serc, by Bóg mógł się nami posługiwać tak, jak On sam chce. Prosimy Cię, abyś nam przypominała, że jesteśmy mocno w rękach Boga i w Twoich rękach. Rozważając tajemnicę światła różańca świętego, przemienienie na górze Tabor, polecamy pielgrzymów z miejscowości Opole Chmielowice, z miejscowości Mochy. Polecamy pielgrzymów z miejscowości Rusinowice. Polecamy siostry franciszkanki, rodziny Maryi, które odprawiają swoje roczne rekolekcje, polecamy papieża Leona XIV, cały episkopat naszego arcybiskupa Wacława Depo, obecnego wśród nas arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, kapłanów, diakonów, kleryków, siostry i braci zakonnych. Prosimy o nowe i święte powołania do służby Bogu oraz o wytrwałość dla powołanych. Oddajemy Ci, Matko, nasze rodziny, aby panowała w nich miłość i zgoda. Polecamy cały zakon Paulinów na czele z ojcem generałem Benjaminem. Prosimy o pokój na świecie. O to, by nasza ojczyzna była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Polecamy także wszystkie intencje, jakie mamy w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa prosimy o apelowe błogosławieństwo.
4: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
5: Jasnogórski.

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przez ostatnie tygodnie na naszej antenie przyglądaliśmy się pracy zawodowej i wielkiemu biznesowi, a dzisiaj schodzimy na poziom naszego codziennego życia i wchodzimy pod dach naszych domów. Chcemy zapytać o to, jak zwykłe, codzienne obowiązki domowe budują bliskość w rodzinie. Rozmawiamy o chlebie wypracowanym wspólnie. Nasz patron, święty Jan Paweł II, w swoim liście do rodzin przypominał, że rodzina to najważniejsza droga w życiu człowieka. To w domu uczymy się dzielić z innymi, a dzisiaj, gdy tak wiele rzeczy robią za nas maszyny, a gotowe jedzenie zamawiamy przez telefon, ucieka nam gdzieś przestrzeń, w której rodzina musiała wspólnie podejmować działania, żeby dom po prostu formalnie funkcjonował. O tym, jak codzienna krzątanina staje się szkołą charakteru, jak uczyć młodych odpowiedzialności i jak budować żywy kościół domowy w Tarnowie i całej diecezji, porozmawiamy z panem Robertem Rybakiem, prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, a prywatnie mężem, ojcem i dziadkiem. Dzień dobry, panie Robercie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, szanowni państwo.
1: Panie Robercie, dzisiejszy model życia stawia na maksymalną wygodę. Mamy roboty sprzątające, mamy zmywarki, jedzenie w pudełkach. Te domowe obowiązki schodzą na dalszy plan. Tytuł naszej audycji mówi o chlebie wypracowanym wspólnie. Czym dzisiaj w tak nowoczesnym świecie jest ta praca, która potrafi realnie zjednoczyć rodzinę?
2: Ta praca to nic innego jak zwyczajne, codzienne pomaganie sobie nawzajem, tak z czystej miłości. Wygoda jest oczywiście wspaniała, ale niesie za sobą ryzyko, że zaczniemy żyć obok siebie, myśląc tylko o własnym komforcie. Wspólnie wypracowany chleb to świadomość, że czysty i ciepły dom zależy od każdego z nas. Zwykłe przygotowanie obiadu, nakrycie do stołu, potem wspólne pozmywanie naczyń, to są właśnie te momenty, w których rodzi się bliskość. Kiedy mąż bez słowa zmywa naczynia za zmęczoną po całym dniu żonę, a na przykład syn pomaga tacie przy drobnej naprawie, pokazują sobie wtedy nawzajem szacunek bez używania wielkich słów. Przestajemy wtedy myśleć tylko o sobie, a zaczyna się prawdziwe dbanie o drugiego człowieka w rodzinie.
1: Jako prezes Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej organizuje pan wiele spotkań. Wiemy, jak ważna jest formacja chrześcijanina, jak sumienne podchodzenie do tych najprostszych domowych zadań przekłada się właśnie na dojrzałość naszej wiary.
2: W Akcji Katolickiej zawsze powtarzam, że prawdziwa wiara i świętość nie rodzą się w teorii, ale właśnie w codziennym życiu. Nasze codzienne obowiązki mogą być formą modlitwy. Święty Jan Paweł II, patron Akcji Katolickiej, uczył, że każde uczciwe działanie ma sens w oczach Boga. Jeśli młody człowiek nie nauczy się rzetelności w małych sprawach, takich jak choćby wyniesienie śmieci, posprzątanie pokoju czy dotrzymanie słowa w domowych obowiązkach, to jego wiara będzie tylko na pokaz. Nie da się być zaangażowanym działaczem czy dobrym parafianinem, jeśli w domu zostawia się po sobie bałagan i ignoruje się prośby rodziców. Dom to pierwszy i najważniejszy, można powiedzieć, poligon, na którym uczymy się wygrywać z własnym lenistwem.
1: No właśnie, dotknął pan tematu młodego pokolenia. Dzisiaj bardzo często widzimy, że rosną nam młodzi ludzie, którzy mają świetne stopnie, ale nie potrafią ugotować chociażby prostego posiłku czy zrobić podstawowych porządków, bo rodzice wszystko robili za nich. Jak w pana własnym domu wyglądało wychowanie synów do takiej zwykłej życiowej zaradności?
2: My z żoną zawsze uważaliśmy, że mądra miłość to nie jest wyręczanie dzieci we wszystkim. Nadopiekuńczość po prostu krzywdzi i uczy bezradności. Nasz dom był miejscem, gdzie synowie, dzisiaj już dorośli, samodzielni, mężczyźni, od małego mieli swoje zadania. Uczyliśmy ich, że dojrzałość to gotowość do pomocy. Musieli umieć włączyć pralkę, zrobić prosty obiad, czy po prostu posprzątać. Dzisiejszy świat przyzwyczaja młodych, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki bez żadnego wysiłku. Praca w domu uczy cierpliwości. Musisz poświęcić swój czas, zmęczyć się, żeby zobaczyć czysty pokój, czy zjeść dobry posiłek. I dzisiaj widzę z tej perspektywy lat, że ta domowa szkoła obowiązków dała moim synom ogromną siłę w dorosłym życiu.
1: W naszej małopolskiej tradycji praca w domu była zawsze połączona z wiarą. Pamiętamy z dawnych lat gesty szacunku wobec chleba, modlitwę przed posiłkiem. Jak dzisiaj, w tym zabieganym świecie, tchnąć tego Ducha Bożego w zwykłe, codzienne czynności?
2: To wcale nie wymaga jakichś skomplikowanych działań, ale zwykłej pamięci o Panu Bogu. Warto tutaj uratować w naszych domach prosty zwyczaj wspólnej modlitwy. Taki krótki moment zatrzymania uświadamia nam, że posiłek to coś więcej niż tylko zaspokajanie głodu. To dar od Stwórcy. W akcji katolickiej przypominamy, że praca i modlitwa muszą iść ze sobą w parze. Kiedy potrafimy w sercu westchnąć do Boga w trakcie sprzątania, gotowania czy naprawiania czegoś w domu, to te najprostsze właśnie zajęcia stają się miłe Bogu, a przede wszystkim budują pokój pod naszym dachem.
1: Niedawno pana rodzina powiększyła się o 2 wnuków. Chłopcy mają zaledwie po 6 miesięcy, są malutcy, nie mieszkają z panem. Jak z perspektywy dziadka myśli pan o ich przyszłości? Jak przekazać im ten tradycyjny szacunek do pracy w świecie, który za kilkanaście lat będzie jeszcze bardziej wirtualny i nowoczesny?
2: Narodziny moich wnuków to była ogromna radość, ale też moment takiej głębokiej zadumy nad sztafetą pokoleń. Oni są teraz na samym początku drogi. Potrzebują tylko snu i miłości swoich rodziców. Ale jako dziadek patrzę w przyszłość. Świat, w którym przyjdzie im dorastać, będzie na pewno pełen komputerów. I właśnie dlatego rola dziadków będzie wtedy kluczowa. Moją misją jako dziadka nie będzie przecież uczenie ich obsługi tabletów. Moją misją będzie pokazywanie im prawdziwego, realnego życia. Kiedy podrosną, chcę zabierać ich na spacery, uczyć szacunku do ziemi, do przyrody, opowiadać o przodkach, którzy na tej tarnowskiej ziemi żyli i uczciwie i pobożnie. Chcę, żeby kiedyś widzieli, że prawdziwe wartości buduje się przez realną pomoc drugiemu człowiekowi, a nie właśnie w tym świecie wirtualnym.
1: Panie Robercie, praca w domu to nie tylko zmęczenie, ale też momenty ukończenia jakiegoś zadania. Wspólnie umyty samochód, posprzątany po remoncie dom czy pięknie uporządkowany ogród. Jak ważne dla budowania bliskości w rodzinie jest to wspólne cieszenie się z owoców pracy, jak uczyć dzieci radości z dobrze wykonanego zadania.
2: To jest wspaniały moment, który niesamowicie zbliża ludzi. Dzisiejszy świat uczy nas, że liczy się tylko to, co kupimy gotowe. A ja uważam, że największa frajda jest wtedy, gdy zrobimy coś sami, jako rodzina. Kiedy z synami kończyliśmy jakąś ciężką pracę wokół domu, to zawsze siadaliśmy potem zmęczeni na ławce, patrzyliśmy na efekt i mówiliśmy sobie: daliśmy radę. To jest to nasze wspólne dzieło. Taka chwila uczy młodego człowieka dumy z własnego trudu i szacunku do tego, co posiada, bo wie, ile go to kosztowało. To jest ten moment, w którym rodzice powinni pochwalić dzieci, podziękować im za pomoc. Wtedy ten młody człowiek czuje się ważny, czuje, że jego obecność w domu ma realną wartość. Wspólna radość po skończonej pracy to, uważam, że to jest ta najlepsza nagroda.
1: Żyjemy w regionie, z którego wielu ludzi wciąż wyjeżdża za granicę, chociażby z powodów finansowych. Brak pracy czy trudna sytuacja materialna zmuszają do bolesnych rozłąk. Jak w takich realiach, gdy praca fizycznie dzieli małżonków i dzieci, ratować jedność domowego ogniska?
2: Ja nie mam takiego doświadczenia, ale uważam, że to są bardzo bolesne sytuacje, które niestety dotykają wiele naszych rodzin tu w naszej małej ojczyźnie w Małopolsce. Rozłąka z powodów zarobkowych to wielka próba dla małżeństwa. Kiedy sytuacja zmusza do takiego kroku, jedność trzeba budować na codziennym kontakcie i ogromnym zaufaniu. Kluczem jest wspólna decyzja i jasne ustalenie. Wyjeżdżam na rok, wyjeżdżam na dwa, żeby spłacić dług, czy po prostu zabezpieczyć byt dzieci, ale moim celem jest jak najszybciej powrót do rodziny. Rodzina musi widzieć horyzont tego trudu. Z kolei dla nas, jako dla Akcji Katolickiej i sąsiadów, to wezwanie do pomocy. Powinniśmy otoczyć troską te domy, w których na co dzień brakuje taty czy mamy. Pomóc przy dzieciach, wesprzeć dobrym słowem, żeby ci ludzie nie czuli się w swojej samotności opuszczeni.
1: Na koniec naszej rozmowy, panie Robercie, jako mąż, ojciec i dziadek, z jakim jednym najprostszym drogowskazem chciałby pan zostawić słuchaczy, aby ich ten domowy trud zawsze jednoczył rodzinę?
2: Chciałbym po prostu życzyć wszystkim odwagi do prostego, skromnego życia opartego na miłości. Nie szukajmy jakichś skomplikowanych recept na szczęście. Ono tkwi w codziennym, wspólnym dzieleniu się obowiązkami. Jan Paweł II wołał do nas: nie lękajcie się. Nie bójcie się trudów codzienności. Nie bójcie się uczyć młodych odpowiedzialności. Podzielcie sprawiedliwie obowiązki w swoich domach, a gdy przyjdzie chwila wytchnienia, usiądźcie razem przy stole. Połóżcie na nim chleb, który jest owocem waszych starań. Podziękujcie Panu Bogu i podzielcie się nim, patrząc sobie głęboko w oczy z czułością i wdzięcznością. Niech Bóg błogosławi wszystkim małopolskim domom.
1: Panie Robercie, serdecznie dziękujemy za tę mądrą, prostą i przepełnioną życiowym realizmem rozmowę. Dziękujemy za Pana pracę w strukturach Akcji Katolickiej. A rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dotyka prawdy, która stanowi sam fundament modelu rodziny wielopokoleniowej, jaki promujemy w naszym regionie. Małopolska to przecież ziemia, gdzie wspólna praca od zawsze była najsilniejszym spoiwem domowej wspólnoty. Promując model rodziny opartej na rzetelności, szacunku do tradycji i wzajemnej solidarności, projekt Rodzina w sercu Małopolski przypomina, że prawdziwe więzi rodzą się we wspólnym trudzie i przy wspólnym stole. Śladami naszego patrona, świętego Jana Pawła II, odkrywamy na nowo, że to proste, codzienne rytuały, podział obowiązków i szacunek do owoców ludzkiej pracy budują bezpieczną przyszłość naszych domów. Niech ta lekcja rodzinnego dzielenia się wspólnie wypracowanym chlebem towarzyszy nam w każdym dniu nadchodzącego tygodnia. Do usłyszenia.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Dziadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.